0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek. Reklama.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek. Reklama.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
4: Reklama.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Grzegorz Pałka, porcja ciekawych tematów na naszej antenie przed nami. Już za kilka chwil zaproszę Was na rozmowę, w której postaramy się poznać mocne, ale i słabe strony miasta pod kątem atrakcyjności turystycznej.
7: Mamy tutaj ciszę, spokój, piękną przyrodę i to nie tylko Zieloną Górę chodzi, ale też i okolice. I wiem, że wiele osób to potrafi doceniać i docenia.
6: O atrakcyjności Winnego Grodu z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem informacji turystycznej w Zielonej Górze, porozmawiamy za chwilę.
5: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
8: Do Grzegorza Pałki wrócimy dosłownie za 3 minuty, obiecuję. Tyle właśnie zajmie mi przypomnienie niektórych tylko ciekawych, ale przede wszystkim ważnych sytuacji, ważnych wydarzeń mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach. Bogdan Widawka, zapraszam.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: Stare uliczne lampy odchodzą do lamusa. W Zielonej Górze trwa wymiana opraw świetlnych. To na pewno wpłynie na komfort mieszkańców, przekonuje przedstawiciel wykonawcy Magdalena Skorupka-Kaczmarek.
9: Dużo większy komfort dla mieszkańców, dlatego że nowoczesne oświetlenie LED-owe to jest też oświetlenie, które daje nam lepszy komfort chociażby tego podróżowania, przemieszczania się zarówno na ulicach, jak i w parkach, bo spora część oświetlenia tego modernizowanego to będzie też oświetlenie parkowe.
8: W sumie w mieście pojawi się blisko 8 tysięcy nowych LED-owych lamp, a wykonawca ma czas na to do 12 listopada. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w projekcie Wakacje z Wojskiem. To oferta skierowana do osób chcących nieco inaczej spędzić lato.
10: Kapitan Mateusz Budynek, szef sekcji promocji, ośrodek zamiejscowy w Zielonej Górze, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Oczywiście nie można tego odbierać jako wakacje. Będzie to szkolenie, intensywne szkolenie, około 10 godzin dziennie. Takie szkolenie trwa. Mówiąc wakacje z wojskiem, mamy na myśli to, że odbywa się ono podczas wakacji. Jest to niesamowicie ciekawa alternatywa dla wszystkich tych osób, które podczas wakacji chciałyby sobie zarobić i dobrze zarobić.
8: Szczegóły i zapisy w Wojskowym Centrum Rekrutacji przy ulicy Batorego w Zielonej Górze oczywiście. Za nami pierwsza edycja projektu Zielonogórskiej Akademii Bezpieczeństwa. O szczegółach opowie wiceprezydent miasta Jarosław Lakowski.
11: Były to zaangażowane 3 szkoły. Naszym, kolokwialnie mówiąc, targetem byli młodzi ludzie, zarówno szkoły podstawowe, jak i starsze roczniki. I to były zajęcia dotyczące po pierwsze zapoznania najmłodszych i młodzieży z zasadami bezpieczeństwa. Żyjemy w trudnym okresie wojny hybrydowej, która trwa.
8: Zielonogórska Akademia Bezpieczeństwa to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Zielonej Górze świętował niedawno jubileusz 30-lecia działalności. Jedna z uczestniczek, pani Wioleta, opowiada, jak wygląda codzienność w placówce.
12: Do określonej godziny wszyscy się schodzą, do 10. Następnie mamy różne zajęcia plastyczne, teatralne, grupa teatralna, którą prowadzi znakomita aktorka pani Beata Belling. I różne wyjścia mamy na spacery, różne wyjazdy. Także dzień się bardzo toczy tak, aktywnie.
8: Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 wspiera osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: W poniedziałek obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad osobami starszymi. Przemoc może przyjmować różne formy, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy zielonogórskiej policji.
13: Najczęściej jest to izolowanie, zabieranie pieniędzy, szantażowanie, często groźby.
4: groźby bądź też wyzwiska. Czasami jest to ograniczanie swobody decyzji, chociażby poprzez to, że osoby starsze często są osobami z niepełnosprawnościami. Czasami ta przemoc może przybierać formę straszenia, chociażby oddaniem do domu opieki.
8: Mówiła podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy Zielonogórskiej Policji. A jak się okazuje, sprawcą nadużyć nie zawsze jest osoba obca. Czasami krzywda wyrządzana jest przez osoby z najbliższego otoczenia, od których senior jest zależny i którym bezgranicznie ufa. I to już ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą oddaję głos Grzegorzowi Pałce.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Przed nami zapowiadana wcześniej rozmowa Moniki Trykowskiej-Chwili z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem informacji turystycznej w Zielonej Górze. Temat: atrakcyjność turystyczna naszego miasta.
13: Proszę powiedzieć, jakie są mocne i słabe strony Zielonej Góry, jeżeli chodzi właśnie o tą atrakcyjność turystyczną?
14: Próbując rzeczywiście to ubrać w jakąś taką analizę SWOT, na szybko oczywiście, bo te dane zbieramy gdzieś tam z różnych źródeł. Zresztą po Zielonogórskim Forum Turystyki, które organizowaliśmy, zbieraliśmy też ankiety od uczestników, ale też i od mieszkańców. Na razie mamy takie informacje, że gdzieś tak mniej więcej pół na pół, że z jednej strony mieszkańcy czy przedsiębiorcy działający w branży turystycznej traktują to miejsce jako atrakcyjne, a z drugiej strony wręcz przeciwnie, więc jakby widać tutaj taką pewną polaryzację. Wydaje mi się, też tak analizując to tak subiektywnie, że dla wielu osób jest to rzeczywiście raj na ziemi, dlatego że mogą tu spełniać swoje takie codzienne czynności, jak bieganie, jeżdżenie na rowerze, czerpanie jakby korzyści z tego, że jesteśmy rzeczywiście tym zielonym regionem. A z drugiej strony wydaje mi się, że ten odbiór miasta jest przez wiele osób też traktowany pod kątem chociażby architektury, zabytków. No i jakby jasno sobie tak czysto patrząc, myślimy: okej, nie ma tutaj u nas Kościoła Mariackiego, nie ma Wawelu, czy nie ma chociażby Zamku Królewskiego, więc ta architektura nie jest mocną stroną. I tutaj tak sobie to tak mniej więcej analizujemy, że na te pytania, które zadawaliśmy, jak dostawaliśmy odpowiedzi o atrakcyjność, to była taka silna polaryzacja pomiędzy właśnie tym, że się podoba, a po drugie, że nie podoba miasto pod kątem turystycznym. I wydaje mi się, że to z tego może troszeczkę wynikać. Dla mnie osobiście również jest to taki raj na ziemi, bo mamy tutaj ciszę, spokój, piękną przyrodę i to nie tylko Zieloną Górę chodzi, ale też i okolice. I wiem, że wiele osób to potrafi doceniać i docenia, ale myślę, że nie wszyscy to potrafią rzeczywiście w ten sposób sobie ułożyć, albo też rzeczywiście mają inne potrzeby.
13: No właśnie, a jeżeli chodzi o tych turystów, którzy rzeczywiście do Zielonej Góry przyjeżdżają, ma pan jakieś dane, które opisują te grupy, czy te osoby, czy oni przyjeżdżają na jeden dzień, czy to są dłuższe pobyty, czy to jest gdzieś po drodze, czy to jest młodzież?
14: No tutaj wszystkiego po trochę, bo obsługujemy dość dużo tych grup szkolnych, ale to nie jest też, że tylko w Zielonej Górze. Te grupy szkolne oczywiście są rozsiane po całym kraju, bo te wycieczki się odbywają. Raczej byśmy powiedzieli, czy jeżdżą do nas chętnie. Miasto ma na pewno sporo do zaoferowania dla szkół i z mojej perspektywy, ja też jestem już od 20 lat pilotem wycieczek, więc nieraz byłem w różnych miejscach. Wydaje mi się, że pod kątem takiego zorganizowania jedno-, dwu-, trzydniowego pobytu w Zielonej Górze, to na pewno dzieci nie będą się nudzić, a z kolei nauczyciele w pewnym komforcie mogą jakby z tymi dziećmi tutaj przebywać, nie przepychając się w tłumie turystów i nie szukając swoich dzieci, które gdzieś tam poginęły po ulicach, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej tak i my takie grupy też obsługujemy, bo mamy też programy dla grup właśnie tego typu. No a kto jeszcze przyjeżdża? No przyjeżdżają różni ludzie, w różnych też kategoriach wiekowych, że tak powiem, i tak po prawdzie nie da się też tak bardzo wąsko podejść do tematu, że my będziemy się tylko zajmowali ludźmi z przedziału na przykład 30-40 lat, tak, albo 50-60, no bo de facto powinniśmy mieć tutaj dla każdego jakąś ofertę i staramy się to rzeczywiście robić.
13: Zachęcałby pan, żeby wpaść na przykład na 2-3 dni, jadąc na dłuższy urlop nad morze?
14: Tak, rzeczywiście też obserwujemy, że coraz więcej osób przyjeżdża na te kilka dni. Kiedyś jeszcze, te kilkanaście lat temu,
7: myślę, że mieliśmy duży problem, żeby skonstruować taką ofertę kilkudniową. Dzisiaj to jest naprawdę żaden problem. Miasto jest bardzo fajnym miastem takim city breakowym, bo mówi się, że city breakowe miasta to są takie miasta też troszeczkę większe, prawda? Ale Zielona Góra z tą ludnością w ilości 140 tysięcy mieszkańców jest takim miastem ani za dużym, ani za małym, ale jednocześnie mamy tutaj wszystko, bo mamy piękne restauracje, kawiarnie, teatr, filharmonię, mnóstwo instytucji kultury, więc spokojnie można przyjechać do nas na te kilka dni i nie nudzić się. A jak to zrobić, żeby ściągnąć tutaj tych ludzi, którzy jadą tą S3 chociażby do nad morze i żeby chcieli spędzić tutaj więcej dni niż tylko jeden, no to już nie jest aż takie proste, dlatego że jak zaczyna się rzeczywiście ten sezon wyjazdów nadmorskich, czy ogólnie takich wypoczynkowych, no to większość osób jednak kieruje się bezpośrednio w stronę morza i to nie jest takie proste rzeczywiście, ale zauważamy, że na pewno jesteśmy takim punktem pośrednim, żeby rzeczywiście zatrzymać się, żeby zwiedzić miasto. My jesteśmy tak pomiędzy takimi dwoma silnymi regionami, bo mamy z jednej strony Dolny Śląsk, a z drugiej strony zachodniopomorskie z tym wybrzeżem nadmorskim, nadbałtyckim i tutaj na pewno chcielibyśmy część z tych osób, które gdzieś tam przemykają pomiędzy tymi dwoma regionami, przechwycić tutaj do nas.
13: A jeśli chodzi o turystów zagranicznych, proszę powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy, czy to jest atrakcyjne miejsce dla nich? No bo to jest jednak rzut beretem, prawda, od granicy.
7: No tak, no jesteśmy też takim pierwszym większym miastem tak naprawdę, bo od granicy patrząc mamy czasami tak jest, że jest rzeczywiście las i dojeżdżamy do nas, ale po drodze jeszcze tam gdzieś tam mniejsze miejscowości. Tak, no ja myślę, że też tutaj mamy taką ważną rolę, bo my też jesteśmy przygotowani dla turystów niemieckich, mamy materiały też w kilku językach, ale ten język niemiecki jest dla nas najbardziej istotny, no bo to jest rzeczywiście kilkadziesiąt kilometrów i możemy sobie wymyślać, że tutaj będą przyjeżdżać masowo ludzie z Hiszpanii czy z Włoch, ale to właśnie Niemców będzie zawsze najwięcej i jesteśmy na to przygotowani. Turyści niemieccy często wiedzą, że mają się tutaj do nas zgłosić do informacji turystycznej. Turyści z Niemiec zresztą są przyzwyczajeni do korzystania z informacji turystycznych, więc tutaj często mamy rzeczywiście gości z Niemiec. No i myślę, że generalnie dla Niemców Polska jest bardzo ciekawym kierunkiem i jednoznacznie ocenianym jako kierunek czysty, bezpieczny, jako kraj czysty, bezpieczny. To widać zresztą, jakbyśmy sobie nawet pewne filmy na portalach różnych sobie pooglądali, to rzeczywiście widać często ten zachwyt Polską, więc to też bardzo cieszy.
13: A jeżeli chodzi o jakąś perspektywę taką na najbliższe lata, widzi pan jakieś kierunki rozwoju, czy jakieś inwestycje, które by pomogły, czy infrastrukturalnie, czy inaczej, czy kulturalnie? Co trzeba zrobić, żeby tą Zieloną Górę jeszcze uatrakcyjnić?
7: Pewnie zawsze chciałoby się, żeby, już tutaj mówię troszeczkę szerzej o naszym całym regionie, bo jesteśmy też jego częścią, ale myślę, że komunikacja publiczna, jeżeli chodzi o cały region, też by nam bardzo pomogła, żeby ludzie mogli sobie z tej komunikacji korzystać, żeby była na wyższym poziomie. Chociaż też dużo się ostatnimi czasy lepszych rzeczy działo. Ale też do wielu atrakcji takich trudno dojechać, do takich wielu atrakcji najważniejszych w naszym regionie. A my też jesteśmy takim centrum wypadowym. No to nie jest tylko tak, że Zielona Góra, ale przecież my się też nie obrażamy, jak ktoś przyjeżdża do nas, spędza 3 noce i z tego 2 dni gdzieś tam sobie jeździ po okolicy. To jest też normalne. My nie bronimy tego, nie zamykamy ludzi tutaj za to, że chcą zwiedzać też okolice, więc to jest też ważne. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, ja myślę, że dużo już w infrastrukturę też było pieniędzy włożonych w ostatnich latach. Myślę, że teraz wyzwaniem jest na pewno kwestia promocji, lepszej promocji. Jak się przebić też przez te silne regiony, które nas otaczają, ale szczególnie mimo, że dzisiaj jest tak dużo możliwości promowania się, no to jak te pieniądze efektywnie wydać, jak je znaleźć generalnie na to, żeby stworzyć takie kampanie, które miałyby rzeczywiście duży sens. No i to jest chyba największym wyzwaniem, moim zdaniem. Czyli jak sprzedać nas na zewnątrz, a nie tyle inwestować, bo ja porównuję sobie czasami tą infrastrukturę naszą zielonogórską z innymi miastami w Polsce i Szczerze mówiąc, w stosunku do wielu miast w Polsce, to my jesteśmy sporo lat do przodu, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Bardzo dobre drogi, bardzo dobra komunikacja publiczna, miejska, bardzo dobre ścieżki rowerowe nowoczesne, dużo nowych obiektów turystycznych. Także to nie jest jakby jakiś największy problem. Dzisiaj chyba kwestia dobrego sprzedania się, to jest jakby podstawa.
6: O tym, co przyciąga turystów do Zielonej Góry, z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem informacji turystycznej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Już za chwilę w programie powiem o specjalnych opaskach życia, jakie noszą zielonogórscy seniorzy. Elektroniczna bransoletka monitoruje podstawowe parametry życiowe.
15: Mają przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS wysyłany do Centrum Teleopieki, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, puls, saturacja, ciśnienie. Posiadają detektor upadku. Jeżeli osoba nosząca taką opaskę przewróci się, nie będzie mogła sobie poradzić, nie będzie w stanie przycisnąć nawet tego przycisku bezpieczeństwa, Centrum Teleopieki i tak zareaguje.
6: Ta rozmowa w naszym programie już za kilka chwil. Zanim jednak porozmawiamy o bezpieczeństwie najstarszych mieszkańców Zielonej, widzimy Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Ten od wielu, wielu lat działa w naszym mieście. Wiceprezes Waldemar Gruszczyński opowiedział mi m.in. o działalności, ale i cotygodniowych spotkaniach, w trakcie których można pograć w planszówki. We współczesnym świecie elektroniki i cyfrowej rozrywki to właśnie gry planszowe, nie wymagające prądu, cieszą graczy i dostarczają sporej zabawy. Jak się okazuje, w Zielonogórskim Klubie Ad Astra wybór takich gier jest całkiem spory, ale o tym już usłyszycie w rozmowie.
0: Czas wolny w Zielonej Górze.
6: Czym na co dzień zajmuje się Zielonogórski Klub Fantastyki?
16: Zielonogórski Klub Fantastyki działa w Zielonej Górze od 1982 roku i najlepiej chyba określa naszą działalność taka triada nauka, sztuka, fantastyka, ponieważ chociaż z nazwy zajmujemy się tylko fantastyką szeroko rozumianą, no to mamy trochę szersze pole działania, bo również interesują nas te tematy popularno-naukowe, no i oczywiście wpływ fantastyki, czy też rola fantastyki w szeroko rozumianej sztuce. I tak to ambitnie wygląda. Ta działalność jest oczywiście podzielona na różnego rodzaju sekcje. Jedną z największych sekcji w naszym klubie jest sekcja gier planszowych, które są od wielu lat niezwykle popularne. Chyba mamy jedną z większych kolekcji tutaj w zachodniej Polsce tych gier. I spotkania tej sekcji otwarte dla wszystkich pod nazwą Piątki z planszówkami od wielu lat dzieją się właśnie co piątek w naszej siedzibie na ulicy Fabrycznej i cieszą się bardzo dużą popularnością. Tam co piątek właściwie są wszystkie miejsca zajęte, zwłaszcza w jakimś takim jesiennym sezonie. To są oczywiście darmowe spotkania przez nas prowadzone i serdecznie mnie zapraszamy.
6: Czy tam wtedy dominują gry planszowe fantastyczne, czy są też takie jakieś tradycyjne tytuły?
16: Dzisiaj gry planszowe mogą być skonstruowane, czy poświęcone każdemu tematowi. I nasza biblioteka gier, która liczy sobie kilkaset planszówek, jest... Jakby trzymamy rękę na pulsie, to znaczy mamy dużo nowości, współpracujemy z wydawnictwami i nasze planszówki absolutnie nie skupiają się tylko i wyłącznie na fantastyce, lecz prezentują cały przekrój tego, co się dzieje na rynku, czyli od gier historycznych, ekonomicznych, gier dedykowanych dzieciom czy młodzieży, przez gry przygodowe, aż oczywiście po fantastykę, po takie olbrzymy, które wymagają wielogodzinnych rozgrywek i na przykład noszą tytuł Terraformacja Marsa. Czy to jest dzisiaj fantastyka, to sobie odpowiemy już wkrótce, bo przecież będzie wyprawa na Marsa, na naszych oczach się działa i będziemy to kiedyś już niedługo obserwowali, jak będzie się ten Mars pewnie zmieniał. Natomiast te planszówki są poświęcone różnej tematyce. Zawsze są oczywiście osoby od naszego klubu, które wyjaśniają, w jaki sposób się gra, prezentują te gry. No i od lat ta inicjatywa, wspierana zresztą przez Urząd Miasta, cieszy się bardzo dużą popularnością. Co piątek zapraszamy serdecznie do naszej siedziby, do dużej sali kabaretowej na gry. Przy okazji odbywają się różne turnieje ogólnopolskie. Można wygrać atrakcyjne nagrody bardzo często, także ta część u nas chyba już nawet nie wymaga reklamy. Inna sekcja, która bardzo prężnie działa, to jest sekcja gier RPG, czyli Role Play Games. To są gry fabularne, czyli taki swoisty, można powiedzieć, parateatr, w którym gracze wcielają się w bohaterów przeżywających różne przygody. Jest mistrz gry, który te gry prowadzi. To jest bardzo popularne od lat właściwie 70. na całym świecie. No i ta sekcja RPG u nas bardzo, bardzo często organizuje właśnie różnego rodzaju spotkania, dni z grami RPG. I to też jest bardzo, bardzo popularne wśród zielonogórzan. Jest też sekcja literacka, która przede wszystkim co roku zajmuje się takim naszym sztandarowym projektem, czyli fantazjami zielonogórskimi. Fantazje zielonogórskie to jest istniejący już od 15 lat konkurs literacki ogólnopolski, na który wpływa już co roku ponad setka tekstów z całej Polski. I my wybieramy najlepsze teksty poświęcone Zielonej Górze, gdyż to jest jeden z podstawowych warunków dotyczących fabuły tego tekstu. I potem wydajemy to co roku w formie kolejnego tomu opowiadań. To są opowiadania pisane w nurcie literatury popularnej, to znaczy czasami jest to fantastyka, czasami są to horrory, czasami są to kryminały. Taka biblioteka tekstów popularnych o Zielonej Górze, która będzie przy okazji dobrą promocją dla naszego miasta, ale będzie opowiadała też o jakby jej nieznanym obliczu, takim całkowicie oczywiście fikcyjnym, choć bardzo często opartym o jakieś fakty. To są takie trzy podstawowe sekcje, które u nas działają. Oczywiście tej działalności klubu jest bardzo dużo w ciągu roku. Organizujemy rozliczne imprezy z największą, najważniejszą, czyli bachanaliami fantastycznymi na czele, ale jest też dużo pomniejszych imprez, które się odbywają właśnie u nas w siedzibie. Współpracujemy też z wieloma instytucjami, także tej pracy przez cały rok, pracy całkowicie społecznej, co podkreślam, bo w naszym klubie wszyscy działają społecznie, nikt nie pobiera na wynagrodzenia i tak było zawsze i tak pewnie będzie zawsze. Więc tej pracy przez cały rok jest bardzo dużo.
6: Każdy może przyjść, każdy może spróbować na przykład zagrać w jakąś planszówkę, ale też, tak jak pan wspominał, zainteresować się też innymi kołami tematycznymi?
16: Jak najbardziej serdecznie zapraszamy. My publikujemy systematycznie wszystkie informacje na Facebooku, no ale mamy też stronę internetową www.adastra.zgora.pl. Na tej stronie są wszystkie informacje o tym, jak działamy, jaka jest nasza struktura, czym się zajmujemy, dużo naszej historii, ale też na Facebooku naszego stowarzyszenia publikujemy systematycznie co miesiąc pełen kalendarz tego, co będzie się działo przez kolejne 30 dni w naszym klubie i informujemy, które spotkania są otwarte, na które serdecznie zapraszamy, a które spotkania są przeznaczone dla członków klubu, bo są na przykład spotkaniami organizacyjnymi czy technicznymi, gdzie pracujemy nad kolejnymi eventami i propozycjami dla Zielonogórzan.
6: Czyli generalnie działacie przez cały rok, niezależnie od pogody jaka na zewnątrz, bo wszystko dzieje się w środku.
16: Wszystko dzieje się w środku, a pogoda na fantastykę zawsze jest, więc serdecznie zapraszamy. Oczywiście są też jakieś eventy plenerowe, no ale generalnie działamy cały rok i serdecznie zapraszamy. Najłatwiej, jak już powiedziałem, dowiedzieć się o nas, co w trawie piszczy, co w fantastyce piszczy, co w klubie piszczy, przez Facebooka. Zapraszamy do klubu serdecznie.
6: Jak sami słyszeliście, na nudę w Zielonej Górze nie można narzekać. W każdy piątek można wybrać się do klubu, żeby zagrać w planszówki. Spory wybór, o którym mówił wiceprezes Adastry Waldemar Gruszczyński, sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza, że niektóre planszówki mogą zapewniać długą i z pewnością ciekawą rozgrywkę. Teraz wracamy do tematu, o którym wspominałem kilka chwil temu, a mianowicie bezpieczeństwie osób starszych, które noszą w Zielonej Górze specjalne opaski monitorujące ich zdrowie, a nawet same wzywające pomoc służb. O urządzeniach z przyciskiem życia z Aleksandrą Forwek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
17: Zdrowa Zielona Góra.
18: Teleopaski to takie urządzenia, zegarki na rękę, które służą bezpieczeństwu seniorów, w szczególności seniorów, tak? Są to takie opaski wyposażone w następujące funkcje. Mają przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS wysyłany do Centrum Teleopieki, mają monitorowanie podstawowych czynności życiowych, puls, saturacja, ciśnienie. Posiadają detektor upadku. Jeżeli osoba nosząca taką opaskę
15: przewróci się, nie będzie mogła sobie poradzić, nie będzie w stanie przycisnąć nawet tego przycisku bezpieczeństwa, centrum teleopieki i tak zareaguje. Lokalizator GPS. Na teleopaskę mogą dzwonić również opiekunowie seniorów. Jeżeli nie mogą się dodzwonić do mamy, taty, mogą zadzwonić na teleopaskę. Być może senior odbierze albo domyślą się, że muszą reagować, tak? Pomóc. I opaska posiada też funkcję zegarka, krokomierza. Widzimy potrzebę stosowania, używania tych opasek przez naszych seniorów i seniorzy czują się bezpieczniej i rodziny, które gdzieś często są daleko, tak? Nie mogą zaopiekować się swoimi rodzicami, dziadkami. Jeżeli seniorzy, którzy z jakiegoś powodu nie chcą już korzystać z opaski, przynoszą ją do ośrodka, przekazujemy do serwisu, do czyszczenia takiej opaski i możemy pomóc kolejnej osobie przekazać tą opaskę.
13: A jak to działa technicznie, to znaczy dokąd trafia to zgłoszenie i co się dalej z nim dzieje w przypadku, w którym senior na przykład wzywa pomocy albo niepokojący sygnał dochodzi z danej opaski?
15: Na bieżąco 24 godziny na dobę te opaski są monitorowane właśnie przez to telecentrum i na przykład jeżeli senior przyciśnie ten sygnał SOS, tak, ten przycisk bezpieczeństwa, ratownik medyczny odzwania, pyta jaka sytuacja, czy nacisnął senior przez pomyłkę, czy coś się stało, czy należy poprzez rozmowę ustala, czy należy wezwać służby ratunkowe, czy to jest zagrożenie życia, czy może wezwać kogoś z rodziny, bo my też zachęcamy, żeby seniorzy mieli takiego opiekuna wskazanego, do kogo taki ratownik może w danej chwili zadzwonić, bo nie zawsze jest od razu karetka, tak? Oczywiście seniorzy, którzy nie mają takiego wsparcia, nie ma problemu, taką opaskę też mogą mieć.
13: Biorąc pod uwagę funkcjonalności różne tej opaski, to ja myślę sobie, że one są szczególnie przydatne, potrzebne, mogą być osobom starszym, które mieszkają same, prawda? Które nie mają już współmałżonka na przykład, nie mieszkają z rodziną i to jest pewnie główne wskazanie do tego, żeby w taką opaskę się wyposażyć.
15: To zdecydowanie tak. Większość osób korzystających w Zielonej Górze z teleopasek są to osoby samotne. Rzeczywiście zgłaszają nam, że czują się bezpieczniej dzięki tym teleopaskom. Wiedzą, że pomimo tego, że nie ma nikogo obok, ktoś gdzieś tam czuwa.
13: Też na co zwróciłam uwagę, o czym nie wiedziałam wcześniej, to że takie opaski są wyposażone w detektor upadku. To znaczy, że osoba, jeżeli zasłabnie, straci przytomność, to mimo wszystko może liczyć na pomoc, nawet jeżeli nie da rady sama jej wezwać. Dobrze rozumiem?
15: Tak, tak, dokładnie. Zdarzyła się taka sytuacja. Przyszła pani opowiedzieć nam historię. Bardzo wdzięczna, cieszyła się, że wręcz mówiła, ta opaska uratowała mi życie, upadłam, nie byłam w stanie nic zrobić, nikogo nie było w pobliżu. To się wydarzyło w mieście, nie w domu. A mimo wszystko, dzięki tej opasce, nie byłaby sama w stanie znaleźć telefonu i zadzwonić. Nie przyszło jej do głowy w tym momencie nacisnąć sygnał SOS. Mhm. Mimo wszystko ratownik medyczny zadzwonił, porozmawiał z nią, przede wszystkim uspokoił, pomógł, nie? Mhm. Wezwał karetkę.
13: Też jakiś przypadek w Zielonej Górze był taki związany z seniorem, który poszukiwał pomocy, potrzebował pomocy. Gdzieś zagubił się, tak? I wtedy ta funkcjonalność związana z GPS-em się przydała. Przypomina pani sobie taki przypadek?
15: Tak, często seniorzy, którzy wychodzą, nie mogą się odnaleźć i taka opaska jest rewelacyjna. Nie tylko centrum telemedyczne ma okazję wiedzieć, gdzie jest senior i to znów, jeżeli jest opiekun, może mieć aplikację na swój telefon i jeżeli nie może nawiązać kontaktu w jakikolwiek sposób z seniorem, może sprawdzić w swojej aplikacji, gdzie się znajduje.
13: Ja bym jeszcze chciała tak może trochę rozwiać obawy starszych osób, takich, które boją się na przykład nowoczesnych technologii, że to nie są urządzenia trudne w obsłudze, prawda? Każdy sobie poradzi.
15: Oczywiście, to jest jeden przycisk, właśnie ten najważniejszy, i tym przyciskiem, po prostu przyciskając go sobie dłużej lub krócej, mogą sobie sami zmierzyć puls czy ciśnienie, sami mogą sobie zadzwonić na teleopiekę, sprawdzić, ile kroków dzisiaj wykonali, także nie jest trudne, naprawdę. Ładowanie jest bardzo łatwe, ponieważ ładowarka jest magnetyczna, także seniorzy nie mają problemu z ładowaniem. Nawet jeżeli nie mogą w jakikolwiek sposób trafić, jest ciemno, nie ma problemu.
6: Jak wynika ze statystyk, które na swojej stronie w internecie opublikował Zielonogórski Urząd Miasta, w 2024 roku z telemedycznych opasek korzystało 360 zielonogórzan, z czego zdecydowana większość to kobiety. Monika Trykowska-Chwila rozmawiała z panią Aleksandrą Sandrą Forwek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat opasek, które dbają o bezpieczeństwo zielonogórskich seniorów.
17: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam między innymi na spacer po samej Zielonej Górze, jak i wycieczkę po okolicy. Szukając ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu, rozmawiałem z Januszem Kapałą, regionalnym przewodnikiem lubuskim i pilotem grup turystycznych, rodowitym zielonogórzaninem, który zna nasz region i jego historię.
19: Plac Słowiański moim zdaniem jest niedoceniony troszeczkę, może dlatego, że no właśnie leży poza tym głównym deptakiem. A jest to bardzo piękne miejsce i ja już pomijam, że ma ciekawą historię jako dawny rynek gancarski, ale przede wszystkim no można tam spędzić sporo chwil relaksując się.
6: To za chwilę, a teraz słów kilka o propozycji dla najmłodszych mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Mowa o harcerstwie. Biwaki, obozy, działanie w zespole, niezależnie od tego, czy zuch albo harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP znajdzie zawsze coś dla siebie. O harcerstwie właśnie z komendantką chówca Zielona Góra ZHP Natalią Hołobotowską rozmawiała Gosia Mura.
17: Aktywnie w Zielonej Górze.
20: Całorocznie staramy się wychodzić na dwór, tak no, słońce bardzo sprzyja wychodzeniu do lasu, czy też na miasto, także na ulicach miast, czy też na spacerach w lesie i parkach, jak najbardziej można dużo więcej tych harcerzy zobaczyć. No staramy się nie spędzać w ogóle czasu w środku, no szczególnie, że gdzieś tam w szkole ci młodzi ludzie dużo czasu spędzają, stąd też właśnie jak najwięcej staramy się przebywać na świeżym powietrzu. Mamy kilka drużyn w Zielonej Górze, no i właśnie one działają w różnych miejscach tej Zielonej Góry.
21: Jak wygląda właśnie takie życie typowego harcerza zielonogórskiego, powiedzmy w przeciągu tygodnia? Czym się zajmuje? Jak to harcerstwo wpływa na jego codzienne życie?
20: No myślę, że przede wszystkim taki harcerz stara się mieć oczy szeroko otwarte na świat, jak to mówią. No, staramy się uczyć młodych ludzi tego, żeby właśnie zwracali uwagę na inne osoby, na osoby potrzebujące, na to, czy pomóc komuś starszemu, może wnieść zakupy do domu, albo czy podnieść jakiegoś śmiecia, właśnie wyrzucić do śmietnika. Tak, żeby po prostu zwracał uwagę na te szczegóły, które często są no, niedostrzegane przez młodzież. No, stąd też właśnie próbujemy robić takie różne akcje na swoich zbiórkach, które odbywają się raz w tygodniu oraz na wyjazdach, które raz na powiedzmy kwartał, raz na 3 miesiące od piątku do niedzieli się odbywają. No i właśnie taki harcerz, mamy nadzieję, że jak wraca do domu, to nie dość, że jest chętny, żeby pomóc rodzicom w domu, w swoich obowiązkach domowych, jest chętny też, żeby się rozwijać i uczyć. Dodatkowo właśnie ma te wspomniane oczy szeroko otwarte na świat i no i dba ona o nas, o społeczeństwo, o środowisko, o tym, żeby wszystkim po prostu i również sobie było dobrze.
21: A jak w ogóle zostać harcerzem w Zielonej Górze? Jak się to odbywa, powiedzmy, po kolei, jeśli rodzice na przykład chcą zapisać dziecko do harcerstwa? Jaki wiek, jakie zasady, gdzie się zgłosić?
20: Bardzo prosto. Tak naprawdę wystarczy wejść na stronę chówca Zielona Góra ZHP i wysłać maila na maila właśnie chówcowego. On jest tam podany i wtedy wysyłając tego maila podajemy po prostu dane dziecka, czyli w której klasie jest, ile ma lat, jak się nazywa i telefon kontaktowy do rodzica, a my w przeciągu 2 tygodni staramy się odezwać. Taki harcerz już jest powiedzmy dysponowany do odpowiedniej drużyny w zależności od tego, gdzie mieszka i do jakiej szkoły chodzi. No i przychodzi na zbiórkę, próbuje, sprawdza, czy mu się podoba. Mamy kilka grup wiekowych. Mamy zuchy, które są od pierwszej klasy podstawówki, także już mamy tak naprawdę maluchy w tym harcerstwie. No i to są grupy, które spotykają się w tygodniu, raz w tygodniu. No i mają dostosowane rzeczy tak naprawdę pod siebie, trochę prostsze. Potem mamy kolejną grupę wiekową, to są harcerze, to jest klasa 4-6 i oni już troszeczkę trudniejsze, trochę więcej zasad i dyscypliny wśród tych harcerzy panuje. Następnie mamy harcerzy starszych i wędrowników, to już właśnie od 7 klasy. No i oni już trochę większe wyzwania mają, więcej zadań, trochę większej odpowiedzialności się uczą no i trochę przygotowują do tego życia w społeczeństwie.
21: Można się zapisać w ciągu całego roku, czy są jakieś takie szczególnie okresy rekrutacyjne?
20: Można się zapisać w ciągu całego roku, no choć zawsze więcej rodziców zgłasza dzieci na początku roku szkolnego. Wiadomo, jak się wtedy ustala swój, powiedzmy, harmonogram program tygodniowy w domu, no ale jesteśmy otwarci na zgłoszenia w ciągu całego roku, szczególnie właśnie dla harcerzy, dla tej klasy 4-6, ponieważ zuchów jest bardzo dużo, ale można cierpliwie czekać i również taki maluch może dostać miejsce w harcerstwie.
21: Znaczy to, że zuchów jest dużo, chodzi tutaj o to, że potem się te dzieciaki wykruszają, jak to z Pani obserwacji wynika, czy rzeczywiście zostaje się już potem harcerzem do końca, czy gdzieś to się jednak nudzi po drodze?
20: Tak naprawdę nie ma tej zasady, to bardzo zależy od człowieka, od wychowania, od wielu czynników. Bardzo dużo mamy takich harcerzy, którzy są od pierwszej klasy podstawówki. Ja sama jestem od pierwszej klasy podstawówki w harcerstwie, także jest bardzo dużo takich osób, no ale wiadomo, że różnie bywa, każdy ma swoje upodobania, no i są osoby, którym po prostu, no którzy po prostu nie chcą. Natomiast w większości jednak te dzieci zostają i są jeszcze bardzo długo w tym harcerstwie.
21: A czego można się nauczyć? Wiem, że jest mnóstwo harcerskich sprawności, jakbyśmy powiedzieli, na przykład jakie?
20: Sprawności to są takie, powiedzmy, wyzwania, które składają się z kilku zadań, na przykład 5, i są one tak naprawdę w każdym obszarze, bo i w takim, gdzie w taki harcerz może poznać swoje miasto i takie są sprawności, w których może pogłębić, powiedzmy, swoją wiedzę teatralną, albo takich, które na przykład są sportowe, artystyczne, no z każdego tak naprawdę obszaru, no ale oprócz tego, że harcerz zdobywa takie umiejętności, powiedzmy, twarde, tak? Tak jak na przykład, nie wiem, nauka pływania, bo również tego się uczymy na przykład na biwaku, czy tam na obozie, jak mamy taki dostęp do zbiornika wodnego, albo od rozpalania ognisk, od właśnie na przykład wiedzy, jak dotrzeć do swojego domu, szczególnie tutaj przy młodych ludziach, to również taki harcerz zdobywa dzięki tym wszystkim sprawnościom i stopniom umiejętności miękkie, takie jak właśnie samodzielność, praca w grupie, zaradność, no i to jest fajne, że to jest właśnie połączenie tych umiejętności twardych z tymi umiejętnościami miękkimi. Chcę powiedzieć, że harcerstwo nie jest tylko tak naprawdę nauką rozpalania ognisk i rozkładania namiotów. Dzięki temu uczymy się bardzo, bardzo wielu tych umiejętności właśnie miękkich.
21: To się potem może przydać w dorosłym życiu?
20: Tak, i taka również jest misja Związku Harcerstwa Polskiego, żeby właśnie takiego młodego człowieka nauczyć żyć w społeczeństwie, funkcjonować dobrze, no i żeby właśnie było pomocne dla innych. I to jest kluczowe dla nas, dla instruktorów właśnie ZHP, żeby wychowywać takiego młodego człowieka na dobrego obywatela.
6: O harcerstwie z komendantką Chówca Zielona Góra ZHP Natalią Hołobotowską rozmawiała Gosia Mura, a my już teraz wracamy do zapowiadanej wcześniej rozmowy z przewodnikiem z Zielonej Góry, panem Januszem Kapałą, który oprowadza turystów, a specjalnie dla nas opowiedział, co ciekawego w Zielonej, jak i regionie można zobaczyć, kiedy mamy trochę wolnego czasu, chociażby w sobotnie popołudnie.
17: Czas wolny w Zielonej Górze.
6: Czy jest taki standardowy zestaw, który warto polecić osobom nie tylko spoza regionu, ale i osobom, które mieszkają w regionie, a na przykład podczas weekendu szukają czegoś do wypełnienia czasu, na przykład w wolną sobotę?
19: Wie pan, to samo pytanie zadali mi znajomi z Krakowa. Wymyślili sobie, że przyjadą na 2 dni do Zielonej Góry i żebym im zaproponował jakieś ciekawe miejsca, czy interesujące ich w Zielonej Górze lub najbliższej okolicy. Zadanie było o tyle trudne, że to są globtroterzy, którzy odwiedzili kilkadziesiąt krajów świata, zwiedzili całą Polskę. W Zielonej Górze byli bardzo dawno.
6: Poprzeczka była podniesiona w takim razie.
19: Tak, tak. Poprzeczka była wysoka. No i cóż, pierwszego dnia to był oczywiście standard. Standardowa trasa zazwyczaj prowadzi Palmiarnia, Deptak, Stare Miasto, Rynek Ratusz, kościoły. Ale proszę sobie wyobrazić, że poszedłem z nimi na Plac Słowiański. Plac Słowiański moim zdaniem jest niedoceniony troszeczkę. Może dlatego, że no właśnie leży poza tym głównym Deptakiem. A jest to bardzo piękne miejsce i ja już pomijam, że ma ciekawą historię jako dawny rynek gancarski, ale przede wszystkim no można tam spędzić sporo chwil relaksując się. No i oczywiście byliśmy, to jest żelazny punkt programu, byliśmy na zakończenie dnia w Zatoniu. Natomiast miałem do dyspozycji jeszcze drugi dzień. Cały drugi dzień spędziliśmy w Zaborze i okolicach. To jest, no niekiedy mówi się Mała Toskania, ale nam terminu tego nadużywano i po prostu w wielu regionach Polski powstają takie Małe Toskanie. Żeby było troszeczkę również dla ducha, Podjechaliśmy pod zamek w Zaborze i goście z zaciekawieniem wysłuchali historii zarówno tego nieszczęśliwego małżeństwa von Dyhernów, jak i historii budowy zamku Palazzo Forteca przez Dunewalda, jak i historii Fryderyka Kossel, a potem Herminii von Reuss. Jak już byliśmy w Zaborze, no to oczywiście żabi skok jest do Bojadeł. Pojechaliśmy do pałacu w Bojadłach, dawnej własności kotwiczów, prawda? Także dzień upłynął, no można powiedzieć, jak zbicza z czasu i mimo, że goście byli bardzo wymagający, to byli zachwyceni, co dla mnie przekroczyło oczekiwania, no bo miałem do czynienia z Krakusami. Sądziłem, że będą znudzeni już mając doświadczenia z innych krajów, z innych miejsc Polski, ale nic z tych rzeczy.
1: Właśnie o to chciałem dopytać, kiedy powiedział pan, że to osoby, które dość dużo jeżdżą po świecie, czy to, co mamy tutaj w Zielonej Górze, w regionie zielonogórskim, może konkurować z innymi miejscami w Europie, czy nawet na świecie?
19: Trudno powiedzieć, że konkurować, ale jest sporo osób, które tak jak ci moi znajomi szukają tras tak zwanych nieoczywistych. I nas zaliczyli do tej kategorii właśnie. Nieoczywistych w tym sensie, że no nie tak rozreklamowanych jak wiele innych miejsc w Polsce i nie tak rozeznanych.
1: Czyli można powiedzieć, że czasami potwierdza się powiedzenie cudze chwalicie, swego nie znacie. Nie trzeba
19: jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Nie trzeba daleko wyjeżdżać.
19: Jeszcze wracając do Placu Słowiańskiego, proszę sobie wyobrazić, że to już jest któraś z rzędu uwaga osób odwiedzających Zieloną Górę, bo takie właśnie też miałem oddźwięki w sytuacjach, gdy prowadziłem grupy już turystów formalnie. Bardzo się podobało, będąc na Placu Słowiańskim, że instytucje związane z szeroko pojętą sprawiedliwością są skoncentrowane w jednym miejscu w Zielonej Górze. Krakowianie powiedzieli, że tego najbardziej zazdroszczą. No, opowiadałem im, że tu mamy sąd rejonowy, prawda, sąd gospodarczy, nawet Wydział Prawa i wszystko jest w jednym miejscu.
1: A tak, proszę.
19: Takich
1: proszę.
19: Przykładów mamy w Zielonej Górze więcej, bo mamy też dzielnicę urzędową. Wie pan, o czym myślę? Że no, tak. Najważniejsze urzędy też są jakby w jednym miejscu. Chodzi o to, że tym Krakusom najbardziej się podobało, że mieszkańcy Zielonej Góry nie muszą tam biegać po mieście, tylko po prostu wszystko jest, że tak powiem, w zasięgu ręki.
1: Zielona Góra jest takim przyjaznym miejscem nie tylko do zwiedzania, ale i do życia.
19: Już wielokrotnie media donosiły o naszym wysokim miejscu w rankingu samorządowym miejsc, że tak powiem, dogodnych do życia. Mamy wokół Zielonej Góry, ale w granicach oddziaływania miasta, no, cały rząd pałaców, zamków, po których można oprowadzać turystów, no, wtedy, kiedy już Zieloną Górę będą mieli zaliczoną.
1: Okresy, które są mniej sprzyjające do aktywności na zewnątrz, ale jednak no warto, bo Złota Polska jesień, zimą też fajnie się spaceruje, jeżeli pogoda dopisuje. Jakie miejsca są takie najbardziej atrakcyjne do spacerów, chociażby w okresie jesienno-zimowym?
19: No ja myślę, że ciekawy jest ten ciąg wzdłuż Gęśnika. Tym bardziej, że on no, jest w dzielnicy, która jest w tej chwili no, gęsto zamieszkała, a jednak jest taką zieloną enklawą i warto sobie zrobić tam wzdłuż niego spacer w tej z powrotem. No a nieustannym powodzeniem cieszy się oczywiście park w Zatoniu, dostępny w każdej porze roku. Centrum miasta, jeśli komuś się nie chce daleko jeździć, no to przecież też wzbudza duże zainteresowanie turystów Park Tysiąclecia. Także no, terenów do spacerów mamy sporo. A jak będzie minus 10 czy więcej, no to trzeba zawsze pamiętać, że jesteśmy też swego rodzaju zagłębiem muzealnym, prawda? Pod tym względem sądzę, że nudzić się w Zielonej Górze nie można.
1: O atrakcjach turystycznych regionu zielonogórskiego rozmawiałem z panem Januszem Kapałą, regionalnym przewodnikiem lubuskim i pilotem grup turystycznych.
17: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam na ciekawe tematy, które ważne są dla Zielonogórzan praktycznie o każdej porze roku. Powiemy o tym, gdzie mieszkańcy Zielonej, jak i regionu mogą ciekawie spędzić czas, na przykład w trakcie weekendu.
2: te obiekty nie wyglądały wcześniej tak samo, jak teraz wyglądają, czyli nie miały łóżek, nie miały wyposażenia. Mówiąc krótko, stan deweloperski zastaliśmy w tych obiektach, no i oczywiście były zalane, były zaśmiecone. Myśmy przez te już 15 lat, że tak powiem, je naprawdę mocno okrzeszaliśmy z tych właśnie różnych rzeczy, które tam się pogromadziły. No i odremontowaliśmy do stanu takiego, można powiedzieć, jak przed wojną, czyli normalnie można do nas wejść, usiąść na przykład na taboretach, dotknąć tych artefaktów, czasem nawet opiekunowie pozwalają wejść na łóżko, położyć się.
6: To za chwilę, a teraz słów kilka o miłośnikach i dla miłośników radia i krótkofalarstwa. W Zielonej Górze bowiem działa klub krótkofalarski o tak zwanym znaku SP3PGX. To indywidualny znak, swego rodzaju nazwa unikalna na skalę światową. O działalności klubu i tym, czym możemy się do niego zapisać, rozmawiałem z jego członkami, którzy przedstawią się sami także swoimi indywidualnymi znakami.
17: Co słychać w Zielonej Górze?
3: Max Prokopowicz, Stefan Paweł III, Ludwik Maria.
22: Erik Glinka, znak krótkofalarski, Stefan Paweł III, Gustaw Tadeusz Paweł.
6: Jak to rozszyfrować?
3: Każdy z krótkofalowców ma swój indywidualny na skalę światową znak krótkofalarski i składa się on z prefiksu i sufiksu. Prefiks to jest to SP, czyli w tym przypadku oznacza, że jesteśmy z Polski. Jesteśmy krótkofalowcem z Polski. W samej Polsce mamy tych prefiksów trochę. Jest SP, SQ, SO, SN, ale taki tradycyjny, powiedzmy, najczęściej używany to jest właśnie ten SP. Trójka oznacza, że nadajemy z województwa lubuskiego lub wielkopolskiego. Tych rejonów w Polsce mamy nie tyle co województw, bo troszeczkę mniej, bo mamy ich 9 i one mniej więcej nakreślają, z którego regionu Polski nadajemy. A w moim przypadku LM, w Eryka przypadku GTP, to są takie już luźne sufiksy, gdzie każdy może indywidualnie sobie, powiedzmy, wybrać.
6: Czy żeby móc zostać krótkofalowcem, rozmawiać przez radio, to czy potrzebna jest jakaś licencja? Czy musimy zdawać jakiś egzamin?
22: Dokładnie. Musimy zdać uprzednio, tam poprzedzając pewnymi formalnościami, egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, składający się z tam formy pisemnej i później z formy ustnej przez egzaminatorów wykonywanej z nami. Później po otrzymaniu, teraz w tym wypadku, zaświadczenia o zdanym egzaminie, bo to się w niedawnych przepisach zmieniło, możemy wysłać już kolejny wniosek do urzędu o tak wydanie pozwolenia radiowego. W tym wniosku możemy wybrać sobie już jakiś tam wstępnie przez nas jakby obmyślany znak, ale już ostateczna decyzja, jaki nam przydzieli, to pozostaje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I wtedy otwiera nam się tak naprawdę po przyjściu pozwolenia radiowego z naszym wymarzonym znakiem i wywalczonym, duże pole do popisu, jeżeli chodzi o wykonywane czynności z zakresu tego hobby.
6: Ale rozumiem, że zanim przystąpimy do takiego egzaminu, zanim poniesiemy jakieś koszty związane chociażby z zakupem sprzętu, możemy sprawdzić, z czym to się je, czy krótkofalarstwo to jest nasza dziedzina, czy może po prostu się w tym nie sprawdzimy i że nas to nie zainteresuje. Możemy zgłosić się do Zielonogórskiego Klubu Krótkofalarskiego na Uniwersytecie i sprawdzić.
22: Tak, dokładnie. Tutaj każdy jakby osoba zainteresowana radiem ma możliwość przyjścia do klubów krótkofalarskich. Zazwyczaj w większości większych miast są takie jakby zgrupowanie, że tak powiem, ludzi, czy to bardziej formalnie, czy to bardziej tak nieformalnie się chłopaki, że tak powiem, chłopaki i dziewczyny zbierają, żeby jakoś wspólnie działać w tym wypadku. No u nas w tym wypadku w Zielonej Górze prowadzimy jeden z dwóch klubów tak naprawdę, a w sumie nie, to trzech klubów. Jeden to jest właśnie nasz klub SP3 Paweł Gustaw Ksawery, mieszczący się w akademiku na Uniwersytecie Zielonogórskim. I są jeszcze dwa inne kluby.
6: Czyli generalnie na start, żeby sprawdzić, czy nam się to spodoba, nie musimy chyba wydawać zbyt dużych pieniędzy.
3: Tutaj nie ma tak naprawdę górnej granicy. Jak myślę, jak z każdym hobby. Im chcemy być lepsi, chcemy, powiedzmy, konkurować między sobą, samemu sobie gdzieś tam udowodnić pewne możliwości naszej stacji, no to tutaj nie ma jakiejś górnej granicy. Najważniejsza jest tak naprawdę antena, zależnie też od tego, na jakich pasmach chcemy działać. Cenowo myślę, że jesteśmy w stanie się zamknąć, budując samemu taką antenę, powiedzmy, do 100 zł, 150 zł. Do tego dochodzi nadajnik, czyli w tym przypadku jest to radio. I tutaj też nie ma górnej granicy. To może być koszt od zwykłego radia ręcznego na UKF, powiedzmy już za 100 zł, nawet czasami niecałe 100 zł, do, powiedzmy, radia na fale krótkie, które może kosztować 3000, 5000, a nawet 50000. Także tutaj nie ma granicy, ale większość, myślę, z nas zaczyna zawsze od powiedzmy takiego pułapu kilkuset złotych.
1: A z jakimi krajami można się łączyć, w sensie na jaką odległość możemy się połączyć?
3: Tutaj właściwie ograniczają nas pasma. Jeżeli mówimy o UKF-ie, zazwyczaj jest to, powiedzmy, łączność zasięgu, tak jak się nasze widzą anteny, czyli powiedzmy, to są radia ręczne, które zapewniają nam łączność do 5-10 km. Jak wejdziemy wyżej, no to możemy się dogadać na kilkanaście kilometrów dalej. To jeżeli chodzi o fale ultrakrótkie. Tutaj też dochodzi do tego propagacja troposferyczna, która nam czasami odbija tą falę od troposfery i jesteśmy w stanie robić łączności na, powiedzmy, kilkaset kilometrów. Tutaj po prostu odbijamy od ciepłych warstw w troposferze, ciepłych mas powietrza. To jest jedna z propagacji w tym paśmie. To jeżeli chodzi o fale ultrakrótkie. Zazwyczaj krótkofalowcy, chcąc robić łączności po całym świecie, używają fal po prostu krótkich, czyli z zakresu poniżej 30 MHz do 1,8 MHz zazwyczaj. Tam jesteśmy w stanie swój sygnał odbijać od jonosfery, czyli od wysokości, powiedzmy, 200-300 km. Ta fala się odbija od jonosfery, spada z powrotem na Ziemię, znowu się odbija od jonosfery i tak dolatuje na przykład do Stanów Zjednoczonych, do Australii, do Azji, gdziekolwiek tylko nas propagacja poniesie.
1: Temat krótkofalarstwa w Zielonej Górze za nami, a teraz na naszej antenie powiem więcej o możliwościach na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Gmina Czerwieńsk jest jedną z wyjątkowych gmin pod względem fortyfikacji. Nie każdy wie, że to tu łączą się dwie linie fortyfikacyjne, o czym możemy przeczytać na internetowej stronie gminy Czerwieńsk. Wyjątkowa też jest pod względem zachowanych obiektów, które z czasem stały się miejscową atrakcją dzięki powstaniu skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk. Sam skansen jest usytuowany przy przeprawie promowej Brody Czerwieńsk, a dokładnie same obiekty są wkomponowane w wał przeciwpowodziowy, co dodatkowo ułatwia poruszanie się między nimi. O skansenie rozmawiałem z panem Pawłem Pochockim, prezesem Stowarzyszenia Turystyczno-Motorowodnego Odra Czerwieńsk.
9: Ciekawostki o Zielonej Górze.
1: Szukając możliwości na spędzenie wolnego czasu, czy to w Zielonej Górze, czy w regionie zielonogórskim, możemy wybrać się do Czerwieńska. Czym jest skansen fortyfikacyjny w Czerwieńsku?
2: Jest to ogólnie zespół fortyfikacji z czasów II wojny światowej, które tak naprawdę powstało przed wybuchem II wojny światowej. Dokładnie obiekty miały zabezpieczać granice państwa niemieckiego przed atakiem Wojska Polskiego. No i na te potrzeby zostały stworzone właśnie fortyfikacje, wkomponowane wał przeciwpowodziowy nad rzeką Odrą. Mniej więcej one się ciągną od miejscowości Krosnobrzęskie aż po Wrocław. Tak naprawdę te stricte te obiekty zabezpieczały główne fabryki zbrojeniowe albo ośrodki przemysłowe, które się znajdowały po tej stronie Odry i tak naprawdę one miały w razie czego tą armię polską odepchnąć, wiadomo, od granicy niemieckiej, żeby po prostu Wojsko Polskie nie przeszło i nie poniszczyło ważnych ośrodków przemysłowych.
1: Kiedy możemy zwiedzać te obiekty? Czy to jest coś, co można zobaczyć przez cały rok? Czy można tam spędzać czas przez cały rok, czy raczej tylko w wybranych miesiącach?
2: Można zwiedzić te obiekty codziennie, w sensie zwiedzać z zewnątrz, bo niestety nasze obiekty są na co dzień pozamykane. Dlaczego? Po prostu stworzymy raz w miesiącu od czerwca do października taką imprezę pod nazwą Bunker Day, czyli jest to taki dzień, kiedy można nas odwiedzić, za darmo oczywiście zwiedzić sobie kilka obiektów. Przypominam, że nie jesteśmy trasą komercyjną, tylko jesteśmy grupą fantastycznych przyjaciół, którzy po prostu spikają się wcześniej, ustalamy termin i otwieramy obiekty oczywiście dla naszych zwiedzających, pokazując im między innymi mundury, wyposażenie, karabiny. Opowiadamy też pieczołowicie, jak te obiekty odnawialiśmy, no bo trzeba przyznać, że te obiekty nie wyglądały wcześniej tak samo, jak teraz wyglądają, czyli nie miały łóżek, nie miały wyposażenia. Mówiąc krótko, stan deweloperski zastaliśmy w tych obiektach, no i oczywiście były zalane, były zaśmiecone. Myśmy przez te już 15 lat, że tak powiem, je naprawdę mocno okrzeszaliśmy z tych właśnie różnych rzeczy, które tam się pogromadziły. No i odremontowaliśmy do stanu takiego, można powiedzieć, jak przed wojną, czyli normalnie można do nas wejść, usiąść na przykład na taboretach, dotknąć tych artefaktów, czasem nawet opiekunowie pozwalają wejść na łóżko, położyć się, a czasem nawet serwujemy różne przysmaki z naszych pieców, które oczywiście odpalamy w czasie zimy. No i można, że tak powiem, poczuć ten klimat takich załóg fortecznych, które tam miały bytować w czasie zagrożenia.
1: to w miesiącach wiosenno-letnio-jesiennych. A co zimą?
2: Zimą mamy imprezę tak zwaną naszą flagową, tak zwane przełamanie linii Odry. Jest to taka impreza bardzo stricte zbliżona do tego czasu, kiedy te fortyfikacje zostały zdobyte przez Armię Czerwoną. Tak naprawdę to się odbywało pod koniec stycznia 1945 roku, dlatego nasza impreza to jest w ostatni weekend stycznia organizowana i wtedy otwieramy wszystkie nasze obiekty, jakie mamy zgromadzone na skansenie.

0: zobaczyć te kawałki betonu, jak są po prostu odnowione.
1: Mówi pan, że już lata pracujecie nad tymi obiektami, żeby one wyglądały i cieszyły oko turystów i osób odwiedzających. Chyba trzeba mieć bardzo dużo pasji, żeby coś takiego prowadzić tyle czasu.
0: To fakt, już bawimy się 15 lat z tymi fortyfikacjami. Główny taki nasz pretekst, dlaczego się wzięliśmy za te obiekty, no nie czarujmy się. Jesteśmy mieszkańcami gminy Czerwieńsk. Oczywiście też się znajdują opiekunowie, którzy przyjeżdżają nawet spoza województwa, ale wszyscy raczej dążymy do tego, że trzeba dbać o naszą małą ojczyznę i jakie by nie były tutaj zabytki, a na naszej gminie, w gminie Czerwieńsk tych zabytków najwięcej jest właśnie fortyfikacyjnych, no to stwierdziliśmy, że no fajnie by było się pochylić nad tym zagadnieniem, no i że tak powiem pokazać naszym mieszkańcom, a teraz oczywiście też turystom spoza Czerwieńska, nawet spoza województwa i spoza kraju, perełki, które naprawdę są w świetnym stanie i dodam jeszcze, mogę zaryzykować stwierdzeniem, że naprawdę mamy się czym pochwalić, bo naprawdę dużo odwiedza nas zwiedzających spoza naszego kraju, no i dużo mamy fajnych też ciepłych takich pochwał na naszym profilu, że robimy naprawdę fajną robotę, fajny poziom mamy, fajne eksponaty, no i fajnie to, że tak powiem, prowadzimy, na zasadzie pokazujemy żywą historię na co dzień.
1: Kiedy umawialiśmy się na nagranie, wspominał pan też o tym, że tak naprawdę przez cały rok można spacerować albo nawet jeździć na rowerze w rejonie skansenu fortyfikacyjnego tu w Czerwieńsku, także jest to możliwe nawet bez umawiania się, żeby wejść do środka, można po prostu przyjechać, pospacerować albo pojeździć na rowerze. Jest infrastruktura tam, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej można do nas przyjechać. Sam skansen ma długość 5 km, więc tym bardziej to jest taki fajny bodziec dla turystów, którzy lubią przemieszczać się rowerami, bo obiekty są oddalone od siebie co 200, co 300 metrów. Czasem trzeba zjechać z korony wału, nawet podjechać pod samo koryto rzeki, bo niektóre obiekty są poza koroną wału. Tutaj akurat mamy na naszym odcinku 4 takie obiekty, które są wysadzone, ale świetnie pokazują kubaturę obiektu, czyli można zobaczyć, jakie grubość jest ścian, jaki pancerz, jak wysoki jest, a mało tego, dużo osób nie zwraca na to uwagę, ale przy naszym skansenie też jest prom, przeprawa promowa. Jest to prawdziwy prom, który porusza się siłą wody i jest mało tego za darmo, więc jeżeli jest tam oczywiście wysoki Odry i można przeprawić się na drugą stronę Odry, to polecam każdemu naprawdę wsiąść sobie na taki prom i przepłynąć w jedną stronę, w drugą stronę, zobaczyć, jak taki fantastyczny wynalazek działa, bo tych promów tak naprawdę w Polsce jest mało.
1: Jak sami słyszeliście, możliwości chociażby na weekendową rekreację w rejonie zielonogórskim nie brakuje. Można wyskoczyć z miasta i spędzić miło czas na świeżym powietrzu i to oczywiście niezależnie od pory roku, bo przecież kto powiedział, że ten jesienny czy zimowy spacer jest gorszy od letniej czy wiosennej przechadzki? O skansenie fortyfikacyjnym Czerwieńsk rozmawiałem z panem Pawłem Pochockim.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze. Jest Radio Złote Przeboje.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny.

0: Ceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Małgorzata Mura, zapraszam. Zdarzyło się Wam już oddać krew? Warto o tym pomyśleć i zostać krwiodawcą. W programie Tydzień w Zielonej Górze będzie m.in. o tym, jak się do tego przygotować.
4: Dobrze jest przyjść do nas wypoczętym, czyli unikajmy odwiedzin punktów krwiodawstwa schodząc z nocnej zmiany.
3: To już za moment. Będzie także o adopcji zwierząt. Możecie tego dokonać w schronisku w Zielonej Górze.
5: Zazwyczaj to jest tak, że po prostu serduszko do któregoś trochę mocniej zabije. No i w taki sposób dokonuje się wybór.
3: Ten temat już za kilka minut, a teraz oddawanie krwi. Centra krwiodawstwa zazwyczaj w czasie wakacji najpilniej tej krwi potrzebują. To dlatego, że zwyczajowi krwiodawcy, którzy regularnie przychodzą oddawać krew, wyjeżdżają na wakacje, więc tej krwi w bankach jest mniej. Warto więc pomyśleć o tym, żeby może samemu zostać krwiodawcą. Jak to zrobić? Czy jest się czego obawiać? O to pytałam Krzysztofa Piwowarczyka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Zielonej Góry.
3: Jak w Zielonej Górze możemy oddać krew? Jak się do tego przygotować?
4: Samo oddanie krwi to oczywiście około 10 minut na fotelu, które spędzimy, bo tyle mniej więcej trwa pobranie 450 ml krwi. Jednak pamiętajmy o tym, że przed oddaniem krwi musimy się zarejestrować, musimy się udać do gabinetu, gdzie zostaną pobrane próbki krwi, szczególnie od osób, które robią to pierwszy raz, bo pobierzemy próbki w celu oznaczenia grupy krwi oraz standardowo dla każdego krwiodawcy raz do roku wykonamy badanie pełnej morfologii i oczywiście za każdym razem badanie poziomu hemoglobiny. Kolejny krok to badanie lekarskie, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszego stanu zdrowia, nigdy tej krwi nie oddawaliśmy, chcielibyśmy uzyskać jakieś informacje, to oczywiście lekarz jest od tego, żeby na wszelkie wątpliwości rozwiać i oczywiście to do decyzji lekarza należy decyzja, czy dany potencjalny kandydat na krwiodawcę, czy krwiodawca w tym dniu może tą krew oddać. Pamiętajmy, że do oddania krwi należy się także odpowiednio przygotować. W przeddzień wypić około 2 litrów płynów. Dobrze jest przyjść do nas wypoczętym, czyli unikajmy odwiedzin punktów krwiodawstwa schodząc z nocnej zmiany. Jednak zalecamy, żeby to człowiek przespał spokojnie całą noc. Pamiętajmy, w dniu oddania zjedzmy lekki, beztłuszczowy posiłek. Często jesteśmy myleni z wizytą w przychodni, gdzie idziemy oddać krew na badania. Tam musimy być na czczo. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Musimy zjeść lekki, beztłuszczowy posiłek, by mieć siłę do tego, by później tą krew móc oddać. Bo pamiętajmy, oddając krew, 450 ml krwi, tracimy około 4,5 tysiąca kilokalorii. To nasz organizm musi mieć tą siłę, stąd też warto zjeść to lekkie, beztłuszczowe śniadanie. Nie zapomnijmy dokumentu tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. Taki dokument także musimy mieć przy sobie. Oczywiście wszelkiego rodzaju dokumenty w aplikacji M-Obywatel także obowiązują. I to wszystko, dobre chęci, możemy zrobić coś naprawdę fantastycznego, uratować ludzkie życie.
3: A co jeszcze jest konieczne, żeby oddać krew? Bo na przykład pełnoletność.
4: Pamiętajmy o tym, że są pewne wytyczne, które trzeba spełnić, żeby tą krew móc oddać. No oczywiście krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 rok życia. Górną granicą to jest 65 rok życia, pod warunkiem, że tą krew oddajemy regularnie. Jeżeli są osoby, które zdecydowały się w dość późnym wieku tą krew oddać, no nie może to być osoba powyżej 60 roku życia. Kolejną ważną sprawą to jest waga. Pamiętajmy, że krwiodawca zgodnie z przepisami musi ważyć minimum 50 kg. I tutaj nie ma taryfy ulgowej. Nasi lekarze kwalifikujący do oddania krwi bardzo zwracają na to uwagę z tego tytułu, że oddajemy 450 ml, to jest około 10% krwi, która krąży w naszym organizmie. I gdy jest nasz organizm, gdy my ważymy mniej niż 50 kg, no to ta dysproporcja krwi jest zaburzona i takie osoby tej krwi oddać nie mogą. No i ogólnie rzecz biorąc, no trzeba być zdrowym. Zdrowie to oczywiście pojęcie względne i nie zawsze możemy być świadomi tego, czy coś nam dolega, czy nie, ale od tego właśnie jest są w naszych placówkach lekarze, czy osoby kwalifikujące do oddania krwi, których zadaniem jest właśnie podejmować te decyzje i kwalifikować osoby do oddania krwi. I tak jak powiedziałem wcześniej, rozwiewać nasze wątpliwości.
3: Rozwijmy jeszcze też inne wątpliwości. Zielonogórzanie, którzy być może nigdy jeszcze nie oddawali krwi, mogą się obawiać na przykład bólu.
4: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie. Do czego można porównać takie ukłucie? No myślę, że każdy z nas był w przychodni na badaniach i doświadczył ukłucia igłą, także myślę, że to nie jest nic strasznego. Oczywiście można odwrócić głowę, nie patrzeć i naprawdę nie stanowi to żadnego problemu. Także tutaj nie obawiajmy się bólu. Myślę, że warto też rozwiać jeszcze jeden taki mit, który krąży, a może nawet dwa, które krążą w naszym, dookoła nas. Pierwszy to jest taki, czy można się czymś zarazić podczas wizyty w placówkach publicznej służby krwi. Oczywiście, że nie. Każdy sprzęt, który jest używany do pobierania krwi, jest jednorazowego użytku. Nie znajdziemy w naszych placówkach żadnego instrumentu, przyrządu czy igły, która jest wykorzystywana 2-3 razy. Wszystko jest jednorazowego użytku, otwierane przy krwiodawcy, także nie ma opcji czy szans na to, żeby się zarazić tutaj jakąś chorobą. I kolejna sprawa, co często nurtuje potencjalnych kandydatów do oddania krwi, to czy jak już raz oddam tę krew, to będę musiał ją oddawać już regularnie. Oczywiście, że nie. Nasz organizm wyprodukuje sobie tyle krwi, ile stracił. Tak? Czyli my z chwilą, kiedy zaczynamy pobierać 450 ml krwi, nasz organizm już ma sygnał, że naszego ciała ubywa krew i już rozpoczyna proces przywracania krwi do normalnego poziomu. I oczywiście wyprodukuje sobie tyle, ile stracił, nic poza tym. Także mity czy hasła, że muszę tę krew oddać, bo mnie boli głowa, bo mam nadciśnienie, bo mi leci krew z nosa, to oczywiście są bajki, które możemy włożyć między książki i odłożyć na regał. Także tutaj też miejmy tą świadomość, że nikt nikogo do niczego nie zmusza. Aczkolwiek ja zawsze podkreślam, gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu oddał tą krew, jeden jedyny raz, to naprawdę publiczna służba w naszym kraju byłaby w 100% zadowolona. Każde zapotrzebowanie w dowolnym czasie dnia, nocy, roku byłoby zrealizowane. Także, drodzy Państwo, spróbujmy, zróbmy coś dobrego i oddajmy krew.
3: Namawiał Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze. A coś dobrego to może być też adopcja psa lub kota. I teraz ten temat w programie Tydzień w Zielonej Górze. O tym, jak się do tego zabrać, pytałam Wiktorię Stein ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.
2: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
3: Jak adoptować psa czy kota w Zielonej Górze? Od czego zacząć? Jak wyglądają u Was procedury?
5: Najlepiej zacząć od ankiety przedadopcyjnej. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej. Ta jest jest po prostu formularz, który należy wypełnić. Natomiast nie każdy oczywiście wie, że taki formularz można wypełnić i czasami ludzie przychodzą po prostu tutaj do nas ze schroniska. No i wtedy, jeżeli jest przestrzeń i czas, bo czasami też nie ma na to dobrego momentu, bo ja na przykład mam umówione inne spotkania, no to nie jestem w stanie oprowadzić ludzi, ale zazwyczaj tak się udaje, że ktoś jednak może ludzi oprowadzić i po kotkach, i po pieskach. No i w zależności od tego, jakiego zwierzaka ludzie szukają, no to takie pokazujemy. Później możemy iść na spacerek zapoznawczy z danym psem, czy tam z jednym, z dwoma. No i jeżeli ludzie się już zdecydują na danego futrzaka, no to proces jest po prostu rozpoczęty, proces adopcyjny. Kilka spacerów na pewno robimy tak, żeby się psiak zaznajomił z rodzinką i na odwrót. I jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko dobrze rokuje, psiak jest generalnie bezproblemowy, czy kot, no to idzie do domku.
3: A jak tu już po wypełnieniu ankiety ci chcący adoptować zwierzę przychodzą do schroniska w Zielonej Górze, spotykają te zwierzęta, oprowadzają, to jest... Oni już przychodzą z pomysłem na konkretne zwierzę?
5: Różnie. Czasami ktoś już dojrzał jakiegoś zwierzaka w internecie, na przykład na Instagramie, widział zdjęcie czy rolkę, film i mówią, tak, my na pewno chcemy tego psiaka czy kota, a czasami ludzie totalnie nie wiedzą, jakiego chcą, tylko wiedzą, że na przykład powinien być nie za duży albo na odwrót nie za mały, bo chcą dużego psiaka. No i ja wtedy pokazuję, mam takiego, takiego, takiego. No i zazwyczaj to jest tak, że po prostu serduszko do któregoś trochę mocniej zabije. No i w taki sposób dokonuje się wybór.
3: Czy to też bierzecie pod uwagę w przypadku takich adopcji zdanie, jeśli tak mogę powiedzieć, samych zwierząt?
5: Tak, oczywiście. No, dla nas to jest duży wyznacznik, jeżeli widzimy, jak zwierzak się zachowuje w towarzystwie ludzi. Tak, zawsze staramy się dobrać rodzinkę pod pieska i na odwrót. Także jak najbardziej, nie? No musimy, to musi po prostu w dwie strony działać. Musi być flow i musi być ta energia taka po prostu pozytywna. Psiak musi też się czuć. Oczywiście nie na pierwszym spacerze komfortowo, no bo dopiero co poznaje tą rodzinkę, ale to wszystko jest dynamiczne, to się zmienia i obserwujemy i jak najbardziej słuchamy psiaka.
3: Opowiadała nam Wiktoria Sztajn ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. A teraz już przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni w mieście i regionie.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
7: Do Małgorzaty Mury wrócimy dosłownie za kilka minut, obiecuję. Teraz jednak, zgodnie z tym, co Gosia powiedziała, zapraszam, żebyśmy przypomnieli sobie niektóre tylko ważne i ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach. Bogdan Widawka, zapraszam.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: 15 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc może przyjmować różne formy, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy zielonogórskiej policji.
8: Najczęściej jest to izolowanie, zabieranie pieniędzy, szantażowanie, często groźby bądź też wyzwiska. Czasami jest to ograniczanie swobody decyzji, chociażby poprzez to, że osoby starsze często są osobami z niepełnosprawnościami. Czasami ta przemoc może przybierać formę straszenia, chociażby oddaniem do domu opieki.
7: Warto pamiętać, że sprawcą nadużyć nie zawsze jest osoba obca. Czasami krzywda wyrządzana jest przez osoby z najbliższego otoczenia, od których senior jest zależny lub którym bezgranicznie ufa. W Zielonej Górze trwa wymiana lamp ulicznych. To przede wszystkim oszczędności, mówi wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tandar.
9: Oszczędności w zużyciu energii to jest ponad 2 miliony złotych rocznie, czyli w ciągu 4 lat ta inwestycja się zwróci. Oczywiście dostajemy nową estetykę, tak? Nowe bezpieczeństwo dla mieszkańców w zakresie tego, że te nowe oprawy no, będą świecić na poziomach właściwych.
7: Wykonawca ma czas na wymianę blisko 8 000 opraw do 12 listopada, a koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Niebawem rozpocznie się kolejna edycja wakacji z wojskiem. O szczegółach powie kapitan Mateusz Budynek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.
10: Oczywiście nie można tego odbierać jako wakacje. Będzie to szkolenie, intensywne szkolenie, około 10 godzin dziennie. Takie szkolenie trwa. Mówiąc wakacje z wojskiem, mamy na myśli to, że odbywa się ono podczas wakacji. Jest to niesamowicie ciekawa alternatywa dla wszystkich tych osób, które podczas wakacji chciałyby sobie zarobić i dobrze zarobić.
7: A zapisać się można w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Sześć lubuskich organizacji otrzymało oficjalne zaświadczenie akredytacyjne od marszałka w ramach Lubuskiego Forum Innowacji, które działa od 2021 roku jako organ doradczo-konsultacyjny wspierający samorząd województwa w tworzeniu i wdrażaniu polityki innowacyjnej. A wśród organizacji, które otrzymały takie oficjalne zaświadczenia akredytacyjne, są Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy zgodnie z obietnicą do autorki magazynu Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje, Małgorzaty Mury.
11: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: O osobach bezdomnych najczęściej i najgłośniej mówi się w sezonie zimowym, ale przez cały rok takie osoby w Zielonej Górze są i takim osobom się pomaga.
12: Każda z tych osób, które doświadczają bezdomności, jest objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
3: Ten temat już za moment w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Powiemy też trochę o egzaminowaniu młodych kierowców.
13: Ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy, to bardzo istotnych, o których należy pamiętać.
3: O tych rzeczach także powiem w programie. A teraz temat bezdomności. Tak jak wspomniałam, przez cały rok bezdomne osoby w Zielonej Górze potrzebują pomocy. Jak to wygląda w naszym mieście? O to pytałam Pawła Bukowskiego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zastępcę kierownika działu pomocy środowiskowej.
11: Istotne dla Zielonej Góry.
3: Czy Zielona Góra ma dużo osób bezdomnych? Czy to jest duży problem w mieście?
12: Zielona Góra ma średnią liczbę osób bezdomnych. Myślę, że proporcjonalną do ogólnopolskich statystyk.
3: Zazwyczaj jest tak, że o osobach bezdomnych mówi się szczególnie wtedy, kiedy te temperatury poza domem są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jak wy pomagacie osobom bezdomnym przez cały rok?
12: U nas w Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje zespół do spraw osób doświadczających bezdomności. Ten zespół składa się z trzech pracowników socjalnych, którzy swoim wsparciem i swoją pomocą obejmują wszystkie osoby, czy te placówkowe, czy te pozostające poza placówkami. Ci pracownicy socjalni współpracują z tymi osobami potrzebującymi wsparcia, odwiedzają te osoby w ich miejscach pobytu, rozmawiają, motywują, organizują leczenie. Jeśli trzeba, to również inną pomoc, adekwatną oczywiście do konkretnej sytuacji. No i tak to poza tym okresem zimowym właśnie wygląda.
3: Też czasami mieszkańcy Zielonej Góry mogą się zastanawiać, jakie to są historie, co sprawia, że człowiek ląduje właśnie poza domem. Ma pan jakieś takie informacje?
12: Myślę sobie, że każda z tych sytuacji jest mocno indywidualna. Oczywiście tutaj jest wspólny mianownik, czyli problem społeczny. Najczęściej właśnie, czy bardzo często jest to uzależnienie. Chociaż no, mimo tego, że jest to jakby wiodący problem dla tych osób, to też nie zawsze jest on, też nie zawsze jakby występuje. Natomiast to jest cała seria takich no, przykrych często wydarzeń w życiu, które gdzieś te osoby dotykają. Nie wiem, ktoś miał na przykład bardzo duże zadłużenie za mieszkanie, nie był w stanie tego zadłużenia spłacić, ponieważ na przykład stracił pracę albo zachorował, nie miał systemu wsparcia, nie miał rodziny, nie miał przyjaciół. Ciężko mu było jakby samemu pokonać te trudności. Czasami też trudna, ciężka, przewlekła choroba uniemożliwia na przykład pokonanie jakiejś przeszkody życiowej. Zdarzają się też nagłe wypadki, oczywiście oprócz tych wszystkich innych powodów, o których mówię, które właśnie jakby powodują, że człowiek znajduje się na takim rozdrożu. No i ostatecznie staje się osobą w kryzysie bezdomności.
3: Wspomniał pan, że pracownicy socjalni docierają do tych osób w ciągu całego roku. Czy są dla nich tworzone jakieś konkretne programy, być może indywidualne dla danej osoby z taką pomocą, próbą wyjścia z tej bezdomności?
12: Tak, każdy Każda z tych osób, które doświadczają bezdomności, jest objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. O ile ten program to faktycznie jest formalny dokument, o tyle czasami jest on po prostu sporządzany przez pracownika socjalnego w troszeczkę mniej jakby sformalizowanej postaci, ale ten program zawsze jest dla danej osoby. Pracownicy każdą osobę mają dobrze rozpoznaną. To są osoby, do których pracownicy naprawdę wielokrotnie docierają i traktują je indywidualnie. Dla każdej z tych osób jest dograna odpowiednia forma wsparcia, udzielenia pomocy. Jeśli mamy takie moce przerobowe, to maksymalnie indywidualnie te sytuacje traktujemy i próbujemy dopracowywać i doszacowywać te formy wsparcia.
3: Jakie to mogą być formy wsparcia takiego całorocznego? Co możecie robić dla tych osób?
12: Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze obejmuje osoby w kryzysie bezdomności czy doświadczające bezdomności posiłkami w stołówkach. Najczęściej jest to stołówka Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, mieszcząca się przy ulicy Bema. Tam są darmowe posiłki. Współpracujemy również z magazynem wydającym odzież. Niektórym osobom, najczęściej tym, które przebywają w placówkach, ale czasami też tym pozaplacówkowym, przyznawana jest pomoc finansowa, na przykład na zakup leków, ponieważ te osoby czasami dosyć często w zasadzie wymagają pomocy w formie wykupienia leków, więc tutaj przyznajemy świadczenia pieniężne. Czasami zasiłki stałe, to też jest forma świadczenia pieniężnego z tytułu niepełnosprawności właśnie. W mieście też funkcjonuje łaźnia, ona jest całoroczna, w której też te osoby, które doświadczają bezdomności, mogą spokojnie zadbać o swoją higienę, mogą się umyć, dostać tam też świeżą bieliznę, świeżą odzież, więc tak pracownicy tak na co dzień przez cały rok obejmują takim wsparciem.
3: A czy jest też możliwość jakichś takich programów wsparcia psychologicznego, pomocy na przykład nauki zawodu, szukania pracy, tego typu takich aktywizujących bardziej działań?
12: Oczywiście, jak najbardziej tak. My współpracujemy bardzo intensywnie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Wiadomo, że osoby, które przebywają w placówkach takich jak noclegownia, czy schronisko, czy korzystają ze wsparcia mieszkań treningowych lub wspomaganych, są kierowane właśnie do Centrum Integracji Społecznej, w którym podejmują kursy zawodowe, potem dostają z tego tytułu wynagrodzenie, które na przykład, jeśli przebywają w placówce, mogą odłożyć sobie na oszczędności po to, żeby za jakiś czas się usamodzielnić. Jak najbardziej takie osoby staramy się aktywizować zawodowo, pracownicy socjalni tego zespołu, o którym wspomniałem wcześniej, motywują wszystkie te osoby, które są w kryzysie, do aktywizacji zawodowej. Jeśli nie na kursy, to pomagają oczywiście jak najbardziej w skierowaniu do doradcy zawodowego, opowiadają, jak poruszać się po rynku pracy, kierują oczywiście do urzędu pracy. Natomiast jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, to u nas w ośrodku zatrudnieni są psycholodzy, którzy udzielają wsparcia. Jak najbardziej udzielają wsparcia osobom doświadczającym bezdomności. Ta pomoc jest oczywiście nieodpłatna i ona może zostać uzyskana codziennie od 7.30 do 15.30 na terenie ośrodka. Jeśli jest taka potrzeba, to psycholog lub terapeuta może z pracownikiem socjalnym również w środowisku przebywania osoby takiego wsparcia udzielić.
3: A jaka jest skuteczność takich działań w Zielonej Górze? Jak wy to widzicie? Czy rzeczywiście udaje się te osoby bezdomne wyprowadzić skutecznie na stałe z tej bezdomności? Czy to jest taka troszkę praca się niekończąca?
12: Jest to praca się niekończąca, to na pewno mogę powiedzieć. Natomiast w związku z tym, że mamy naprawdę bardzo dobry zespół tych pracowników, to jeśli można tak powiedzieć, to odnosimy sukcesy na tym polu. Tych osób przebywających na ulicy sukcesywnie ubywa. To jest bardzo trudna praca, żeby taką osobę zmotywować, aby zeszła z tej ulicy i trafiła do placówki, a potem ewentualnie do mieszkania, a potem żeby się usamodzielniła. Natomiast nie jest to niemożliwe. Nie przytoczę takich dokładnych statystyk, bo nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało zbyt ponuro, ponieważ to nie są takie liczby oszałamiające. Natomiast dla nas liczy się choćby jedna osoba, która zeszła z ulicy i choćby jedna osoba już nas bardzo cieszy. Myślę sobie, że to w przestrzeni roku jest zawsze kilka no nie wiem, może do 10-12 osób, które gdzieś tam z ulicy uda się, że tak powiem, zabrać i udzielić jej wsparcia w placówce.
3: Czy w Zielonej Górze to tak wygląda podobnie jak chyba w całym kraju, czyli te osoby bezdomne to raczej mężczyźni?
12: Tak, zdecydowana większość osób bezdomnych to są mężczyźni. I jest to, tak jak pani słusznie zauważyła, taki ogólnopolski trend. Oczywiście mamy też kobiety doświadczające bezdomności i tutaj te historie się znacząco różnią od tych historii męskich, że tak powiem. Natomiast tych kobiet jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn, tak.
3: A to mnie pan zaintrygował, że się znacząco różnią czym?
12: Bardzo często, jeśli chodzi o kobiety doświadczające bezdomności, spotykamy takie przypadki, gdzie te kobiety na przykład uciekały od przemocy z jakichś zakątków kraju nie tak dobrze zorganizowanych, na przykład pod kątem pomocy społecznej, uciekały z drugiego końca Polski, bo takie osoby też mamy, gdzie nie było dostatecznego wsparcia, na przykład w formie, nie wiem, domu samotnej matki albo ośrodka interwencji kryzysowej, albo nawet jeśli było, to te uciekające kobiety bardzo często chciały jak najdalej znaleźć się od osoby stosującej przemoc. I tych osób mamy sporo, faktycznie tych kobiet mamy sporo, które gdzieś uciekały od przemocy i potem nie bardzo na drugim końcu Polski wiedziały, jak sobie z tym poradzić, że nie mają tu żadnego systemu wsparcia, który jest dużym problemem. Często też popadały właśnie w uzależnienia i efektem czego po prostu stało się osobami bezdomnymi.
3: Takie osoby właśnie uciekające przed przemocą, gdzie w Zielonej Górze znajdą pomoc?
12: Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela kompleksowego wsparcia osobom doświadczającym przemocy i tam jest takie miejsce, to jest przy ulicy Alei, przy Alei Wojska Polskiego, które udzieli wsparcia praktycznie w każdej sytuacji, gdzie ktoś potrzebuje takiego nagłego schronienia w związku z doświadczaniem przemocy. Tam przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonuje również Dom Samotnej Matki, ale bardzo bym nie chciał, żeby to było postrzegane jako tylko i wyłącznie Dom Samotnej Matki. Jeśli mamy samotnego tatę, który potrzebuje tu i teraz wsparcia i schronienia, to jak najbardziej też może z tego miejsca skorzystać i oczywiście tam też adekwatną do sytuacji pomoc dostanie. No oczywiście przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze działa zespół interdyscyplinarny. To takie konsylium, które składa się ze specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy, ale również ze sprawcami przemocy. I tutaj do zespołu interdyscyplinarnego również można się bezpośrednio zwrócić o pomoc i tę pomoc uzyskać.
3: O pomocy w sytuacjach kryzysowych opowiadał nam Paweł Bukowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. A teraz zmieniamy temat w programie Prawo jazdy dla 17-latków. To zmiana od marca. Jakie są zasady? O tym Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
11: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
13: Od 3 marca wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i 9 miesięcy oraz mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, mogą rozpocząć kurs prawa jazdy, po czym przystąpić do egzaminu. Jest to w pewnym stopniu nowość, natomiast tak naprawdę historia zatoczyła koło, bo trzeba pamiętać, że w latach 90. takie rozwiązanie funkcjonowało. Ono zostało zarzucone w roku 2000, w latach 2002-2003 to uległo zmianie i wówczas właśnie ten próg wieku podniesiono do 18 roku życia, co od 3 marca się ponownie zmieniło. Trzeba też pamiętać o tym, że to rozwiązanie historyczne, które było, właściwie te 17 lat to był tylko jedyny wspólny mianownik, ponieważ ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy, i to bardzo istotnych, o których należy pamiętać. To znaczy ta osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała prowadzić pojazd w towarzystwie pasażera, który po pierwsze będzie siedział na przednim siedzeniu, który po drugie będzie również musiał spełnić określone wymagania. Będzie to musiała być osoba, która ma co najmniej 25 lat, która posiada nieprzerwanie uprawnienia od również co najmniej 5 lat i mało tego, w tym czasie oczywiście nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów. Osoba ta również musi być trzeźwa i policja również ma stosowną w tym zakresie zmianę przepisów, które uprawniają do tego, aby w tym zakresie te osoby kontrolować. Co też bardzo istotne i nie do pominięcia, trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie do 18 roku życia uprawnia tych młodych kierowców do poruszania się tylko i wyłącznie po drogach, które znajdują się na terytorium Polski. To też jest bardzo istotne, więc są pewne obostrzenia, które różnicują to rozwiązanie w stosunku do tego, które miało miejsce w latach 90. Niemniej jednak jest to takie nowe otwarcie dla tych młodych osób.
3: O prawie jazdy dla 17-latków opowiadał nam Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Jeszcze jedna zmiana w ruchu drogowym, nowsza, od 3 czerwca. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w wieku do 16 roku życia muszą używać podczas jazdy kasków ochronnych. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ewentualnie za nich opiekunowie, ale warto też, by starsi również na rowerach czy hulajnogach jeździli w kaskach.
11: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Lubicie pływać? A może wolelibyście robić coś innego w wodzie?
14: Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki Aqua Pole Dance, czyli to, co wszyscy mówią o tańcu na róże, ćwiczeniach gimnastycznych na róża. Widziałam na filmie takie zajęcia w wodzie.
3: Takich zajęć jeszcze w Zielonej Górze nie ma, ale są inne i o tym w programie Tydzień w Zielonej Górze opowiem. Małgorzata Mura, zapraszam. Zanim jednak przeniesiemy się do wodnych aktywności, będzie o harcerstwie. Harcerze w Zielonej Górze szykują się już do letnich obozów, a być może ktoś z Was zastanawia się, czy wysłać dziecko do harcerstwa, jak to zrobić i co to może dać właśnie dołączenie do tej organizacji. O tym rozmawiałam z rzeczniczką prasową Chówca ZHP Zielona Góra, Zuzanną Jagodzińską.
11: Czas wolny w Zielonej Górze.
3: Jak zostać harcerzem w Zielonej Górze? Co trzeba zrobić? Czy są jakieś wymagania wiekowe, może już jakieś umiejętnościowe, tak to nazwę?
15: Żadnych wymagań umiejętnościowych nie mamy. Przyjmujemy dzieci od wieku 7 lat. Tak naprawdę do osób dorosłych w każdym wieku każdy może dołączyć do harcerstwa. Nawet już tacy dorośli ludzie z pracą i poukładanym życiem. Tym bardziej zapraszamy, jest dla tych osób także miejsce w naszym Chówcu. Aby zapisać się, wystarczy tylko napisać wiadomość, na przykład na Facebooku naszego Chówca, potem zostanie się przydzielonym do drużyny, do środowiska i wtedy już wszystko nauczymy, pokażemy, żadnych umiejętności nie trzeba.
3: A jak właśnie zaczyna się taka przygoda z harcerstwem? Od czego to jest ktoś przydzielony już do konkretnej drużyny i co się potem dzieje?
15: Potem kontaktuje się z tą osobą, z rodzicem lub z osobą konkretną, jeżeli jest ona już starsza. Drużynowy, zastępowy lub osoba odpowiedzialna w drużynie i zazwyczaj zaprasza na zbiórkę. Przyjdź, zobacz, czy ci się podoba. Ta osoba przychodzi na kilka takich zbiórek i na przykład podejmuje decyzję, tak, chce zostać. Wtedy tam dołączamy już oficjalnie do drużyny. Ta osoba może jeździć z nami na wyjazdy i przeżywać z nami tą harcerską przygodę.
3: Jak wygląda taki tydzień harcerza w Zielonej Górze, czy też powiedzmy w cyklu miesięcznym, jak często są zbiórki, co się na nich dzieje, czego można się spodziewać?
15: Każdy harcerz ma dosyć inny plan tygodnia. Każda drużyna ma w inny dzień tygodnia zbiórki. One trwają zazwyczaj godzinę, półtorej. Jest to jedna zbiórka raz na tydzień oraz dodatkowo co kilka miesięcy jest biwak 3-dniowy, weekendowy, podczas którego mamy zajęcia, śpimy zazwyczaj w szkołach. No i oczywiście zimowisko, obóz, tak mniej więcej w cały rok wygląda.
3: I co się na tych zbiórkach dzieje?
15: Na zbiórkach uczymy się różnych rzeczy, w zależności od wieku, od tematyki. Starsi harcerze na przykład próbują odnaleźć siebie, próbują znaleźć zainteresowania. Młodsi uczą się podstawowych rzeczy różnych o świecie, o kulturze, o harcerstwie poprzez zabawę. Również zdobywamy nowe umiejętności, robimy sprawności, stopnie, które mają poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności. Ale również miło spędzamy czas w gronie bliskich nam osób.
3: Jakie możemy mieć na przykład w harcerstwie sprawności?
15: Różne. Jeżeli chodzi o sprawności, to mamy ogromną książkę podzieloną na kategorie. Są one tak naprawdę od plastycznych po jakieś konne, lotnicze, europejskie, tak naprawdę każdy, nieważne jakie ma zainteresowania, może znaleźć coś dla siebie.
3: Są też jakieś sprawności związane z nowoczesnymi technologiami?
15: Oczywiście, że są. Są komputerowe.
3: No właśnie, bo tak pytam o te współczesne technologie, bo zasadniczo młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, starsi też, to już teraz trudno ich oderwać od komórek. Tu w harcerstwie komórka pomaga czy szkodzi?
15: W zależności od sytuacji, jako harcerze, jako kadra, staramy się uświadamiać młodych ludzi, do czego powinny służyć telefony. Podczas wyjazdów harcerskich często nie korzystamy przez większość czasu z telefonów, staramy się odkrywać inne sposoby na spędzanie czasu bez elektroniki, staramy się rozwijać tak naprawdę więzi ludzkie, nie poprzez telefon, ale również uczymy się, jak dobrze wykorzystywać ten telefon, na przykład w zdobywaniu informacji lub nowych umiejętności. Mamy również kursy, które są związane z różnymi grafikami, robieniem social mediów dla osób, które są zainteresowane. Także staramy się dobrze wykorzystywać tą nową technologię.
3: A kto się zgłasza do harcerstwa w Zielonej Górze? To raczej przychodzą ci najmłodsi, czy starszych też macie?
15: Raczej przychodzą ci najmłodsi w wieku takim zuchowym, harcerskim, 7-12 lat. Najmniej przychodzi nam osób już takich powyżej 16 roku życia, ponieważ wiemy, że ciężko jest wejść do harcerstwa w wieku starszym, ciężko jest się zachęcić, przyjść na zbiórkę, zobaczyć coś nowego, ale z doświadczenia wiem, że wiele takich osób, które przychodzi już w starszym wieku, jest w stanie się naprawdę zaklimatyzować, odnaleźć fantastyczną ścieżkę rozwoju i zostać z nami na kilka lat.
3: Trzeba mieć jakieś predyspozycje do harcerstwa, na przykład jeśli ktoś jest bardzo nieśmiałym dzieckiem, to odnajdzie się w takiej drużynie?
15: Oczywiście. Dużo osób przychodzi do nas nieśmiałych, również mieliśmy bardzo dużo osób po-covidowych tak naprawdę, gdzie dzieci były zamknięte dużo czasu w domu, nie było takiego kontaktu z rówieśnikami i bardzo ciężko było się otworzyć na ludzi, na nowe umiejętności, żeby zdobywać, pracować w grupie. I tak naprawdę harcerstwo jest świetnym miejscem, żeby pokonywać, zmierzyć się trochę z takimi swoimi może lękami, może nieśmiałością. Tu wszyscy są otwarci na nowe osoby, dużo osób takich przychodzi nieśmiałych, a potem otwiera się, znajduje wiele przyjaciół. Także jest to jak najbardziej miejsce dla osób nieśmiałych, jak i otwartych.
3: A macie też tak w Zielonej Górze, że się zjawiają kolejne pokolenia harcerzy, czyli rodzice, którzy kiedyś byli w harcerstwie, może dalej też są, zachęcają swoje dzieci, by też wstąpiły do harcerstwa?
15: Oczywiście, bardzo dużo dostajemy zgłoszeń, w których rodzic pisze: kiedyś byłem harcerzem i chciałbym, żeby moje dziecko też teraz było. Dużo mamy również rodzeństw, na przykład najstarszy brat poszedł kiedyś do harcerstwa i dwójka młodszego rodzeństwa także wstąpiła.
3: Kiedyś, kiedy harcerstwo powstawało w ubiegłym wieku, tych aktywności, tych możliwości dla ludzi młodych, żeby się integrować, żeby gdzieś spędzać czas, było zdecydowanie mniej niż jest teraz. Czy nadal harcerstwo to jest jakaś taka atrakcyjna rzecz dla młodych ludzi?
15: Myślę, że z czasem harcerstwo stało się troszkę mniej atrakcyjne dla takich młodych ludzi, powiedzmy w wieku gimnazjalnym, ponieważ jest bardzo dużo, właśnie jak pani powiedziała, innych miejsc, w których mogą się spotykać, spędzać czas, ale i tak dużo osób znajduje to miejsce właśnie w harcerstwie, ponieważ staramy się wykorzystywać te nowe miejsca. Chodzimy na basen, na bilard i w różne miejsca tak naprawdę, w które chodzą zwykli znajomi, którzy nie są harcerzami.
3: Po co w ogóle zostawać harcerzem? Co harcerstwo daje?
15: Najważniejsze, co harcerstwo daje, to są na pewno wartości, które prowadzą nas przez całe życie oraz umiejętności, które zdobywamy, nawet o tym czasem nie wiedząc, czasem przez zabawę, będąc małym harcerzem, a one przydają nam się potem w dorosłym życiu. Na przykład zarządzanie czasem, organizacja, różne umiejętności, nawet te survivalowe, rozpalanie ogniska czy robienie posiłków. Są to umiejętności, które w dzisiejszych czasach nie są tak bardzo, nie jest na nie kładzony nacisk, aby się ich uczyć, a my w harcerstwie zdobywamy wiele umiejętności, które dadzą się w dorosłym życiu.
3: Także później w nowym miejscu pracy też pracodawcy zwracają uwagę na to, czy ktoś był w harcerstwie? Może to być jakiś atut?
15: Oczywiście. Dużo osób, które dopisują do swojego CV, że były harcerzami, są harcerzami. Z doświadczenia wiemy, że pracodawcy lepiej na to patrzą, ponieważ wiadomo, że harcerzy mają właśnie dużo umiejętności, których czasami nie posiadają osoby, które nie były harcerzami. Myślę, że od razu da się to dostrzec, a od razu taka osoba jest lepiej postrzegana.
3: O harcerstwie w Zielonej Górze opowiadała mi rzeczniczka prasowa chówca ZHP Zielona Góra, Zuzanna Jagodzińska.
11: Aktywnie w Zielonej Górze.
3: Pływanie w wodzie dobre na upały, ale można też w wodzie uprawiać różne inne sporty i to także w Zielonej Górze jest na przykład dosyć popularny aquaerobik. O te zajęcia pytałam instruktorkę Agnieszkę Melańczuk-Oleszak.
16: No, aquaerobik rozwija się, ma w tej chwili naprawdę wiele odmian. Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki aqua pole dance, czyli to, co wszyscy mówią o tańcu na róże, ćwiczeniach gimnastycznych na róża. Widziałam na filmie takie zajęcia w wodzie. Oczywiście wiąże się to na pewno z odpowiednim przygotowaniem, sprzętem, no i też kosztami, bo nie oszukujmy się, wszystkie sprzęty, które są wkładane do wody, a woda i chlor ma działanie w pewien sposób, że no trochę się ten sprzęt po jakimś czasie użytkowania zużywa i niszczy. Więc na pewno są to zajęcia kosztowne, ale nasze panie w Zielonej Górze mają pełną ofertę i myślę, że będą miały co robić, będą mogły spocić się, zmęczyć i z uśmiechem wyjść z basenu.
3: Jak wyglądają takie zajęcia akwaerobiku w Zielonej Górze u pani?
16: Zajęcia trwają 45 minut. Panie, które przychodzą przygotowane w strojach kąpielowych, mogą mieć czepki, okularki, oczywiście to jest ich jakby dobrowolność. Ubierają pasy wypornościowe. I akurat ja prowadzę zajęcia na wodzie głębokiej i na wodzie płytkiej. Dodatkowo mamy różnego rodzaju sprzęty, które pomagają w ćwiczeniach i stanowią opór dla ciała. Są to różnego rodzaju hantle, sztangi, dyski. Co najważniejsze, przede wszystkim kształtujemy naszą kondycję, wytrzymałość, ale to, co istotne, poprawia się też elastyczność naszych mięśni. I ja te zajęcia zaliczam też, że nie tylko, tak jak panie myślą, że schudnąć, bo schudnąć zawsze można, nie tylko samymi ćwiczeniami, ale dietą i jeszcze innymi formami, ale także działanie mają rehabilitacyjne, szczególnie przy osobach, które są po urazach, ponieważ woda odciąży mocno i kręgosłup, i stawy.
3: O aquaerobiku opowiadała nam instruktorka Agnieszka Melańczuk-Oleszak. To zajęcia, które już od jakiegoś czasu spotkamy w Zielonej Górze, między innymi na CRS-ie, a pierwszy sezon zajęć kończy się w nowej aktywności. Aqua Cycling, czyli rowery w wodzie, prowadzi te zajęcia na CRS-ie Ula Jankowska.
11: Aktywnie w Zielonej Górze.
3: Na czym to dokładnie polega?
17: Tak naprawdę te zajęcia nie różnią się niczym innym jak indoor cycling, w sensie intensywności. No, różnica polega oczywiście na tym, że te zajęcia odbywają się w wodzie i nie mamy typowego oporu, który używamy na sali, bo tutaj oporem jest woda. I intensywność tych zajęć powoduje, czy nam jest trudniej, czy lżej.
3: Jak wyglądają te zajęcia? Ile trwają? Na czym polegają? Czy to jest jakaś rozgrzewka najpierw poza rowerem?
17: Ja prowadzę zajęcia w taki sposób, że spotykamy się na 45 minut. Zaczynamy od rozgrzewki, więc ja łączę te zajęcia z aquaerobikiem. Używamy do tego hantelków. Około 7-8 minut, tam jest troszkę dużo czekania, rozgrzewamy się, rozgrzewamy sobie ręce. I po takiej 7-minutowej rozgrzewce siadamy na rowery. Cały czas towarzyszy nam bardzo energetyczna muzyka. I później już jedziemy w tempie. Tak naprawdę my na tych rowerach za dużo nie siedzimy, bo to jest praca całego ciała, czyli wstajemy, siadamy, uginamy łokcie, przesuwamy pupę tył i przód siodełka. Myślę, że osoby, które chodzą na takie zajęcia, to dla nich hasło rytm, press, weight jest bardzo znane, a dla osób, które chciałyby zacząć, no to trzeba by tak bardziej wytłumaczyć, czyli że uginamy łokcie, przesuwamy pupę do przodu i do tyłu, siodełka, robimy speed bumps, robimy bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Same zajęcia uważam, że uciekają bardzo, bardzo szybko. I intensywność tych zajęć decyduje o tym, jak dużo tych kalorii spalimy. czy robimy dużo interwałów, każde zajęcia są dostosowane do grupy osób, które przychodzą, czyli czy są to osoby początkujące, czy są starsze, czy są młodsze i jakby dostosowujemy zajęcia do osób, które przybędą na takie zajęcia.
3: Chciałam zapytać teraz o to, kto przychodzi w Zielonej Górze na te zajęcia, bo wiem, że na taki aqua aerobik raczej tutaj przeważają panie, a co właśnie z takim rowerowym aerobikiem?
17: Na takich zajęciach uczestniczą również panie i panowie. Mam też klientów, są to panowie, którzy bardzo dużo jeżdżą na szosie. Uczestnikami są rowerów na sali, ale też korzystają z takich zajęć w wodzie, bo to jest tak naprawdę zupełnie inny wysiłek. Uważam, że jest troszkę lżej niż na sali, ponieważ na sali sami operujemy tym oporem i jest ciężej i możemy sami decydować, na jak dużym oporze jedziemy. W wodzie jest o tyle fajniej, że ten opór daje nam woda. Nie przeciążamy stawów i to jest bardzo ważne.
3: O zajęciach aqua cyclingu opowiadała nam zielonogórska instruktorka Ula Jankowska.
11: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Na wakacjach może będzie więcej czasu na czytanie książek, szczególnie jeśli pogoda nie dopisze. O tym, co czytamy w Zielonej Górze, już za moment. Będzie także o ciekawym miejscu niedaleko Zielonej Góry, które możecie odwiedzić, o międzyrzeckim rejonie umocnionym. Tam w podziemiach można nawet pojeździć na rowerach.
18: No, absolutnie trzeba mieć własne oświetlenie i na głowie, i przy rowerze. Także muszą być dwa źródła. Każda z osób musi mieć dwa źródła światła. My mamy część podziemi oświetloną, ale powiem szczerze, tak jak nietoperze, zanietoperzamy. Stronimy od tego światła.
3: Małgorzata Mura, zapraszam na program. Teraz będzie o czytaniu książek w Zielonej Górze. Na ten temat rozmawiałam z dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze, doktorem Andrzejem Bukiem.
11: Sprawdzam w Zielonej Górze.
3: Czy w Zielonej Górze mieszkańcy czytają książki?
19: No zapewne, na pewno czytają. Te tezy, które dziś pojawiają się, często jakby takie stereotypy powtarzane, że dzisiaj nie czyta się książek, to nie do końca są prawdziwe. Zresztą wystarczy śledzić coroczne sprawozdanie jakby czy z badań nad czytelnictwem w kraju, w tym i w Zielonej Górze, i w województwie lubuskim. Moim zdaniem jak najbardziej mnóstwo czytelników dzisiaj, to w przypadku biblioteki to część jeszcze nazywa, że to są użytkownicy albo klienci w nowych jakichś tam opracowaniach związanych właśnie z bibliotekami. Tym bardziej, że biblioteki oferują też różne formy tego czytania, bo tak jak w przypadku Biblioteki Norwida, oprócz takiej klasycznej książki papierowej, gdzie oczywiście część czytających jest przywiązana, mówi o zapachu tej książki, o szeleście kartek, to nasza biblioteka w ramach tak zwanej mediateki Góra Mediów, bo mamy taką przestrzeń biblioteczną, proponuje też tak zwane audiobooki, czyli książkę mówioną, i praktycznie jesteśmy w stanie zaoferować wszystkie ukazujące się na rynku wydawniczym książki w tej formule, a także od już kilku lat mamy taką usługę Lekkody, wydawane każdego miesiąca na początku, do książki elektronicznej, i też coraz częściej czytelnicy przy pomocy tak zwanego czytaka po prostu w ten sposób też czytają, i to jest ważne, że częściej, czy często się zdarza, że szybciej bestseller jest dostępny właśnie w formie tak zwanego e-booka, czyli jak to mówimy my, na papierze cyfrowym, niż na przykład pojawi się to w sieci, w dystrybucji, w księgarniach, czy też na różnych platformach, więc jak najbardziej mogę powiedzieć, że mamy czytelników i mamy użytkowników. Mogę też przy okazji powiedzieć, że czy wymienić najczęściej czytanych, właściwie wypożyczanych i czytanych przez to, tak muszę domniemywać, autorów, jak na przykład Barbara Wysoczańska, Joanna Jaks, Sławek Gortych, bardzo są popularne, mieszkającego tu w Zielonej Górze, ale czytanego w całym kraju, kryminały, książka kryminalna Przemysława Piotrowskiego, który bardzo, no, coraz bardziej dominuje ten rynek właśnie, jeżeli chodzi o ten gatunek. Mamy też tu autorkę Zofię Mąkosek, która jest też często wypożyczana właśnie, i jej takie książki ostatnio, jak Wendyjska winnica czy W świetle latarni, to są takie tytuły, które, jeżeli miałbym wymieniać te najczęściej wypożyczane właśnie książki, to one, to są ci autorzy. No, Wojtek Chmielarz też tutaj się mieści. Czyli też warto zauważyć, że to jest taka powieść, proza obyczajowa i proza kryminalna. Bardzo zresztą mamy tu jeszcze w Lubuskim kilku autorów, którzy ten gatunek uprawiają. Z badań, których my uczestniczymy, które prowadzi Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, to się nazywa analiza funkcjonowania bibliotek, my na bieżąco śledzimy między innymi czytelnictwo, preferencje czytelnicze, wybory czytelnicze. Na naszej stronie jest na przykład taka zakładka Zaproponuj książkę do biblioteki, czyli mogę powiedzieć, że to nawet ta oferta jest wspólna, to gromadzenie, zakup książki wynika też z preferencji czytelników, którzy, no, domagają się czasami określonych tytułów, autorów, preferują określone gatunki, i my oczywiście jesteśmy po to, żeby to w naszych decyzjach uwzględniać.
3: Wspomniał pan na tej liście autorów poczytnych Przemysława Piotrowskiego, Człowiek nasz z Zielonej Góry. Zresztą jego kryminały też w głównej mierze, ta główna seria, toczy się w Zielonej Górze, i chyba te kryminały ostatnio coraz bardziej rosną w randze, już nie jako takie powiastki, ale też poruszają często ciekawe tematy, bardziej poważniejsze. Co pan o tym sądzi?
19: Trudno tutaj zaprzeczyć po prostu ten gatunek, tu w przypadku chociażby właśnie wspomnianego Przemka Piotrowskiego. Zauważamy też takie zjawisko umieszczania akcji, tychże, szczególnie tej serii z Igorem Brudnym jako takim powtarzalnym bohaterem, właśnie w przestrzeni dawnej Zielonej Góry. Zielona Góra, jak wiemy, ma taki dość specyficzną historię, swoje dzieje, bo jeszcze po 1945 roku to dopiero Zielona Góra staje się miastem z polskim językiem, z polskimi mieszkańcami, a w tej chwili na przykład obserwujemy olbrzymie zainteresowanie regionalistów. Tu jest mnóstwo takich osób, którzy, i oczywiście też w tym są historycy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest taka pasja sięgania do tej przeszłości sprzed 45 rokiem, kiedy Zielona Góra, no, była zamieszkana przez Niemców, i mimo tego, szczególnie po tym przełomie w 89 roku, jakby ta historia jest traktowana na równi z historią potem już tej polskiej Zielonej Góry.
3: O czytaniu książek w Zielonej Górze i zainteresowaniu historią opowiadał mi dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, dr Andrzej Buk. To pozostańmy jeszcze przez moment w historii, której można generalnie dotknąć, zbliżyć się do niej w międzyrzeckim rejonie umocnionym. Znów udostępniona jest trasa na pętli Boryszyńskiej. To po niemieckie podziemne korytarze i jedyna taka trasa rowerowa w Polsce. Opowiadała mi o niej przewodniczka po pętli Boryszyńskiej, Beata Studzińska.
11: Ciekawa Zielona Góra.
3: Pętla Boryszyńska, co udostępniacie, jaka to jest długość korytarzy, co można zwiedzić?
20: My pokazujemy nasze obiekty w dwojaki sposób. To znaczy, spacerujemy w podziemiach z naszymi turystami na naszych trasach pieszych. Trasa krótka, dwugodzinna, i trasa długa, około 3,5-4 godziny, i pokazują one, jedna troszkę mniej, druga troszkę więcej podziemi. Wszystkie nasze trasy są to podziemne trasy. Są niezwykle ciekawe one. Te trasy długie, 3,5-4 godzinne, to są zazwyczaj w mniejszych grupach rzeczy planowane, które trzeba sobie wcześniej zarezerwować. I druga forma to jest trasa rowerowa. Absolutna atrakcja, absolutny unikat, kiedy przez 2,5-3 godziny jeździ się pod ziemią z przewodnikiem, z rowerami. Bardzo polecam tą formę zwiedzania, dlatego że po pierwsze, że widzi się dużo tych podziemi i naprawdę można zobaczyć to, czego turyści piesi nie widzą, a dwa, jeździ się w podziemiu, a tam wszystko jest inne. Ta tam nie jeździ się tak, jak jeździ się na rowerze na powierzchni, także to jest absolutnie dodatkowa, ogromna atrakcja.
3: Mieszczą się dwa rowery obok siebie, są na tyle szerokie te podziemia?
20: Nie, nie. Rowery jeździ się w grupie z innymi turystami w rzędzie, jeden za drugim. Prowadzi całą grupę oczywiście przewodnik. Jeździmy po betonowej posadzce. Podziemiach, tam gdzie są trasy turystyczne, jest betonowa posadzka. Poruszamy się normalnie, tak jak na powierzchni, ale w posadzce osadzone są, jest torowisko kolejki wąskotorowej, która jeździła w tych podziemiach i jeździ się tak naprawdę w tym torowisku.
3: Jest to oświetlone, czy trzeba mieć własne oświetlenie?
20: No, absolutnie trzeba mieć własne oświetlenie i na głowie, i przy rowerze, także muszą być dwa źródła. Każda z osób musi mieć dwa źródła światła. My mamy część podziemia ziemi oświetloną, ale powiem szczerze, tak jak nietoperze, zanietoperzamy. Stronimy od tego światła. Chodzimy z turystami z latarkami i na rowerach też jeździmy z latarkami.
3: Ile ma kilometrów ta trasa piesza i ta trasa rowerowa? Bo mówiliśmy o czasie, ale...
20: Najkrótsza trasa piesza około 2 kilometry. Dwugodzinna. Oczywiście trasa długa jest dłuższa, a trasa rowerowa jest to trasa, na której pokonują cykliści od 7 do 10 kilometrów w zależności od grupy, w zależności od przebiegu trasy.
3: Można się zgubić, pomylić gdzieś skręt do innego tunelu?
20: No, bardzo pilnujemy, żeby tak się nie wydarzyło. No, póki co taka historia za mojej bytności w tym miejscu się nie wydarzyła, ale jest to możliwe, dlatego że to są naprawdę niezwykle duże podziemia. Tych podziemi jest ponad 30 kilometrów. Także jest to skomplikowany system i dla kogoś, kto nie zna tego, absolutnie to jest trudność. Dlatego wszystkie trasy są obsługiwane przez naszych przewodników. Wszyscy turyści idą pod opieką przewodnika. Nic bez przewodnika się tam nie wydarza.
3: Podczas jazdy rowerem są przystanki, czy to jest jazda ciągła?
20: Nie, absolutnie nie. Ta forma rowerowa jest formą zwiedzania naszych obiektów, co znaczy, że przewodnik w miejscach, które są atrakcyjne, warte zobaczenia, zatrzymuje się i opowiada o tym miejscu. W niektórych miejscach nie ma posadzki betonowej, więc trzeba rower zostawić i dojść do czegoś, co jest nieopodal atrakcyjne. Także przystanki absolutnie są, ale są tunele długie, którymi się jedzie w ciągu też. Nie można tej trasy traktować jako miejsce,

0: Jeśli chodzi o rowery, jest jakiś taki podjazd przygotowany, czy trzeba znosić rowery schodami?
1: Nie, absolutnie trzeba to znieść schodami. Pętla Boryszyńska jest miejscem naprawdę chronionym bardzo i tam przeprowadzenie jakichkolwiek prac adaptacyjnych jest bardzo kosztowne i trudne. W wielu miejscach absolutnie niemożliwe. Dlatego schodzimy z rowerami tak, jak schodzić mieli żołnierze, klatką schodową jednego z obiektów bojowych, dokładnie obiektów bojowych baterii pancernej, bo pętla Boryszyńska to nieskończona bateria pancerna i obiektem Nord schodzimy razem z rowerami do podziemi. Istnieje również możliwość wypożyczenia roweru, który czeka już na dole, także wystarczy tylko zejść klatką schodową, tak jak schodzą wszyscy inni turyści.
0: A proszę mi powiedzieć, jakie są reakcje, jakie jest zainteresowanie w ogóle tymi rowerami w bunkrach, co mówią turyści?
1: Ja powiem tak, wszystkie osoby, które dadzą się przekonać do tego, żeby zejść z nami do podziemi, naprawdę, proszę wierzyć, a jest to już kilkunastoletnie doświadczenie, są bardzo zadowolone z tego, że poszły na wycieczkę, czy pieszą, czy rowerową. Są absolutnie tym miejscem zaskoczone i zafascynowane. Wiele rzeczy ma na to wpływ. Reakcja na trasę rowerową jest bardzo, bardzo dobra. Na wycieczki rowerowe trzeba mieć wcześniejszą rezerwację.
0: Jeszcze zapytam o takie konkrety, jeśli chodzi o to, jak się przygotować, bo mamy inną temperaturę na dole niż na zewnątrz.
1: Zgadza się? Widzę, że podziemia pani nie są obce. Tak, dokładnie. Oprócz tego, że ciemno, to jeszcze zimno. Temperatura, co prawda nie stała, ale przez cały sezon turystyczny waha się około 10 stopni ciągle, co znaczy, że po godzinie naprawdę jest już zimno, bez względu na to, jakie warunki są na zewnątrz. Czyli nawet w największych upałach w podziemiach pętli Boryszyńskiej jest zawsze chłodno.
0: To może być jednak atutem podczas ewentualnych letnich upałów, a o pętli Boryszyńskiej opowiadała mi przewodniczka po pętli Beata Studzińska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: A, ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.

0: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć? Lasiate mi gata. A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka. Radio Złote Przeboje. Po włosku gram za chwilę, ale na początek CC Cash.

forever. Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I Have This Kiss Forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to no w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Och, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
2: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
1: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
3: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
4: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.
16: Dzień dobry, weekend.
4: Dzień dobry.
16: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sele.

0: Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
1: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też

0: silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami, lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
1: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
0: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To po głosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
2: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
0: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
3: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
0: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały, ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami? 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku, Kocham Cię, czyli Ti Amo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku, odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Uh-huh.

0: Tak, tak, FR David to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami, jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2 minuty 10 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.

0: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
1: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
1: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516.

0: 385 635.
1: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
2: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
0: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą trzydziestki, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
5: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
4: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
5: Kochamy Złote Przeboje.
4: Okej. Okay. Taki jak ten, Iron Cara.

Gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tutaj jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
6: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
13: Mnie też.
12: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
13: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
12: E-learningu?
13: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
12: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
13: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
12: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj. Już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Lian Rimes.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
9: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
10: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
9: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
11: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
9: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle

0: Całoroczną stację ratunkową jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
3: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
4: Uff, jak gorąco!
3: Czyli Juliana Tuwima.
5: Radio Złote Przeboje.
3: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
4: Uff, jak gorąco!
3: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance, baby.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Reklama.
11: To jest radio Złote Przeboje.

0: Twoje radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
6: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
7: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
6: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
8: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
6: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.

tylko na północnym zachodzie. Do końca dnia sporo słońca, gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

To jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

0: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej, poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zapisać samego lud.
1: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę, robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

0: wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00 powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
1: Mnie też.
0: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
1: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
0: E-learningu?
1: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
0: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
1: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
0: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
7: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
6: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
8: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
9: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
6: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pogoda.
5: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja.

0: Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Trzy minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 1981 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyt list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośno radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Łak.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Reklama.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: Nie!

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram Was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed Wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
3: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
5: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
4: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
6: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
4: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Reklama.
17: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
17: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj. Już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
3: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
2: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
4: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
2: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda.
1: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Trzy minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju. To teraz proponuję Wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. Za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
17: Mnie też.
16: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
17: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
16: E-learningu?
17: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
16: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
17: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
16: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Marian, a ty komu kibicujesz?
21: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
20: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
22: Reklama.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

Podczas tego upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi...

0: podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 26-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
1: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
0: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez Usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
4: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę północ i zachód. Jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony, mam nadzieję, odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

W Radiu Złote przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Raut Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie, czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie, ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
9: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
8: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
10: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
11: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
17: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
18: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
17: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
18: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
19: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Reklama.

W radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu, ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Neapoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: One-way ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też jeszcze co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz, prawy do lewego.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Reklama.
0: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na

0: aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
1: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
0: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę między innymi Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. No i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian?
6: Mm.
3: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

W radiu złote przeboje głosu, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercurym, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

Niedzielne późne popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
11: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz.

0: 6 385 635.
1: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
2: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
0: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje, a oto dowód.

0: i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje. To...

0: I to był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way. A Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: I to jest piękna gra!
23: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
22: Tak! Wiedziałem!
23: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
15: Godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i chylę kapelusza, a w zasadzie to czapki i gram dla Was fantastyczne kawałki. Obiecuję, że za chwilę m.in. Beata Kozidrak, Kylie Minogue, a teraz pan Phil Collins.

0: Prosto z Australii, Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje, a już teraz o śpiewaniu opowiada Wam Beata Kozidrak.
1: Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
0: No to posłuchajmy w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, Żal mi tamtych nocy i dni.

zrobił złote przeboje Marillion i Kaylee. Zresztą Kaylee określa się jako taką sentymentalną piosenkę o miłości, no bo tytuł tego utworu powstał z połączenia imienia jednej z kobiet, z którą to wokalista Fish był w relacji. Muzyk zresztą kiedyś się zdradził, że pisał ten kawałek i było to jakby takie rozliczenie ze swoimi związkami, na które tak naprawdę nie miał czasu, bo wszystko poświęcał dla kariery. Natomiast my teraz zmieniamy klimat w Radiu Złote Przeboje na disco. Lata 80., połowa lat 80., kiedy na scenie debiutuje Cissy Catch, a też mało kto pamięta, że akurat ta piosenka była pierwotnie odrzuconym utworem napisanym dla Modern Talking. No i też swoją drogą wszystko się pięknie łączy, bo akurat w karierze Cissy Catch mocno uczestniczył Dieter Bohlen. No to słuchamy już teraz I Can't Lose My Heart Tonight w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
7: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: energetyczny, pobudzający kawałek od dziewczyn ze Spice Girls, a więc Stop. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz o początkach zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: No i oczywiście wielka zasługa Zbyszka Hołdysa, ja to zawsze będę wspominał i mówił, krótko już teraz, ale Zbychu kiedyś mi powiedział: Robert, ty musisz stanąć na wadze, zobaczyć ile ważysz. Zrób coś swojego po prostu, będziesz wiedział. I on, Zbychu, wtedy nawet później żeśmy gadali, że on nie miał na myśli płyty całej, tylko żebym zrobił numer, tak jak on zrobił, nie wiem, Magda K, czy wiesz, tam te numery, które na początku się pojawiły, które były asumptem do tego, żeby powstał zespół Perfect, taki, jaki znamy. No więc ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my z kolei w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do początku XXI wieku i solowego kawałka Roberta Gawlińskiego. Nie pokonasz miłości. Nie.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Małgorzata Mura, zapraszam. Zdarzyło się Wam już oddać krew? Warto o tym pomyśleć i zostać krwiodawcą. W programie Tydzień w Zielonej Górze będzie m.in. o tym, jak się do tego przygotować.
2: Dobrze jest przyjść do nas wypoczętym, czyli unikajmy odwiedzin punktów krwiodawstwa schodząc z nocnej zmiany.
1: To już za moment. Będzie także o adopcji zwierząt. Możecie tego dokonać w schronisku w Zielonej Górze.
3: Zazwyczaj to jest tak, że po prostu serduszko do któregoś trochę mocniej zabije. No i w taki sposób dokonuje się wybór.
1: Ten temat już za kilka minut, a teraz oddawanie krwi. Centra krwiodawstwa zazwyczaj w czasie wakacji najpilniej tej krwi potrzebują. To dlatego, że zwyczajowi krwiodawcy, którzy regularnie przychodzą oddawać krew, wyjeżdżają na wakacje, więc tej krwi w bankach jest mniej. Warto więc pomyśleć o tym, żeby może samemu zostać krwiodawcą. Jak to zrobić? Czy jest się czego obawiać? O to pytałam Krzysztofa Piwowarczyka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Jak w Zielonej Górze możemy oddać krew? Jak się do tego przygotować?
2: Samo oddanie krwi to oczywiście około 10 minut na fotelu, które spędzimy, bo tyle mniej więcej trwa pobranie 450 ml krwi. Jednak pamiętajmy o tym, że przed oddaniem krwi musimy się zarejestrować, musimy się udać do gabinetu, gdzie zostaną pobrane próbki krwi, szczególnie od osób, które robią to pierwszy raz, bo pobierzemy próbki w celu oznaczenia grupy krwi oraz standardowo dla każdego krwiodawcy raz do roku wykonamy badanie pełnej morfologii i oczywiście za każdym razem badanie poziomu hemoglobiny. Kolejny krok to badanie lekarskie, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszego stanu zdrowia, nigdy tej krwi nie oddawaliśmy, chcielibyśmy uzyskać jakieś

0: w noc. Pamiętajmy, w dniu oddania zjedzmy lekki, beztłuszczowy posiłek. Często jesteśmy myleni z wizytą w przychodni, gdzie idziemy oddać krew na badania. Tam musimy być na czczo. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Musimy zjeść lekki, beztłuszczowy posiłek, by mieć siłę do tego, by później tą krew móc oddać. Bo pamiętajmy, oddając krew 450 ml krwi, tracimy około 4,5 tysiąca kilokalorii. To nasz organizm musi mieć tą siłę, stąd też warto zjeść to lekkie, beztłuszczowe śniadanie. Nie zapomnijmy dokumentu tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. Taki dokument także musimy mieć przy sobie. Oczywiście wszelkiego rodzaju dokumenty w aplikacji M-Obywatel także obowiązują. I to wszystko, dobre chęci, możemy zrobić coś naprawdę fantastycznego, uratować ludzkie życie.
1: A co jeszcze jest konieczne, żeby oddać krew? Bo na przykład pełnoletność.
0: Pamiętajmy o tym, że są pewne wytyczne, które trzeba spełnić, żeby tą krew móc oddać. No oczywiście krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 rok życia. Górną granicą to jest 65 rok życia, pod warunkiem, że tą krew oddajemy regularnie. Jeżeli są osoby, które zdecydowały się w dość późnym wieku tą krew oddać, no nie może to być osoba powyżej 60 roku życia. Kolejną ważną sprawą to jest waga. Pamiętajmy, że krwiodawca zgodnie z przepisami musi ważyć minimum 50 kg. I tutaj nie ma taryfy ulgowej. Nasi lekarze kwalifikujący do oddania krwi bardzo zwracają na to uwagę z tego tytułu, że oddajemy 450 ml, to jest około 10% krwi, która krąży w naszym organizmie. I gdy jest nasz organizm, gdy my ważymy mniej niż 50 kg, no to ta dysproporcja krwi jest zaburzona i takie osoby tej krwi oddać nie mogą. No i ogólnie rzecz biorąc, no trzeba być zdrowym. Zdrowie to oczywiście pojęcie względne i nie zawsze możemy być świadomi tego, czy coś nam dolega, czy nie, ale od tego właśnie są w naszych placówkach lekarze, czy osoby kwalifikujące do oddania krwi, których zadaniem jest właśnie podejmować te decyzje i kwalifikować osoby do oddania krwi. I tak jak powiedziałem wcześniej, rozwiewać nasze wątpliwości.
1: Rozwijmy jeszcze też inne wątpliwości. Zielonogórzanie, którzy być może nigdy jeszcze nie oddawali krwi, mogą się obawiać na przykład bólu.
0: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie. Do czego można porównać takie ukłucie? No myślę, że każdy z nas był w przychodni na badaniach i doświadczył ukłucia igłą. Także myślę, że to nie jest nic strasznego. Oczywiście można odwrócić głowę, nie patrzeć i naprawdę nie stanowi to żadnego problemu. Także tutaj nie obawiajmy się bólu. Myślę, że warto też rozwiać jeszcze jeden taki mit, który krąży, a może nawet dwa, które krążą w naszym, dookoła nas. Pierwszy to jest taki, czy można się czymś zarazić podczas wizyty w placówkach publicznej służby krwi. Oczywiście, że nie. Każdy sprzęt, który jest używany do pobierania krwi, jest jednorazowego użytku. Nie znajdziemy w naszych placówkach żadnego instrumentu, przyrządu czy igły, która jest wykorzystywana 2-3 razy. Wszystko jest jednorazowego użytku, otwierane przy krwiodawcy, także nie ma opcji czy szans na to, żeby się zarazić tutaj jakąś chorobą. I kolejna sprawa, co często nurtuje potencjalnych kandydatów do oddania krwi, to czy jak już raz oddam tę krew, to będę musiał ją oddawać już regularnie. Oczywiście, że nie. Nasz organizm wyprodukuje sobie tyle krwi, ile stracił. Czyli my z chwilą, kiedy zaczynamy pobierać 450 ml krwi, nasz organizm już ma sygnał, że z naszego ciała ubywa wybywa krew i już rozpoczyna proces przywracania krwi do normalnego poziomu. I oczywiście wyprodukuje sobie tyle, ile stracił, nic poza tym. Także mity czy hasła, że muszę tę krew oddać, bo mnie boli głowa, bo mam nadciśnienie, bo mi

0: leci krew z nosa. To oczywiście są bajki, które możemy włożyć między książki i odłożyć na regał. Także tutaj też miejmy tą świadomość, że nikt nikogo do niczego nie zmusza, aczkolwiek ja zawsze podkreślam, gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu oddał tą krew, jeden jedyny raz, to naprawdę publiczna służba w naszym kraju byłaby w 100% zadowolona. Każde zapotrzebowanie w dowolnym czasie dnia, nocy, roku byłoby zrealizowane. Także, drodzy Państwo, spróbujmy, zróbmy coś dobrego i oddajmy.
1: Namawiał Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze. A coś dobrego to może być też adopcja psa lub kota. I teraz ten temat w programie Tydzień w Zielonej Górze. O tym, jak się do tego zabrać, pytałam Wiktorię Stein ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.
2: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
1: Jak adoptować psa czy kota w Zielonej Górze? Od czego zacząć? Jak wyglądają u Was procedury?
3: Najlepiej zacząć od ankiety przedadopcyjnej. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej. To jest po prostu formularz, który należy wypełnić. Natomiast nie każdy oczywiście wie, że taki formularz można wypełnić i czasami ludzie przychodzą po prostu tutaj do nas ze schroniska. No i wtedy, jeżeli jest przestrzeń i czas, bo czasami też nie ma na to dobrego momentu, bo ja na przykład mam umówione inne spotkania, no to nie jestem w stanie oprowadzić ludzi, ale zazwyczaj tak się udaje, że ktoś jednak może ludzi oprowadzić i po kotkach, i po pieskach. No i w zależności od tego, jakiego zwierzaka ludzie szukają, no to takie pokazujemy, później możemy iść na spacerek zapoznawczy z danym psem, czy tam z jednym, z dwoma. No i jeżeli ludzie się już zdecydują na danego futrzaka, no to proces jest po prostu rozpoczęty, proces adopcyjny. Kilka spacerów na pewno robimy tak, żeby się psiak zaznajomił z rodzinką i na odwrót. I jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko dobrze rokuje, psiak jest generalnie bezproblemowy, czy kot, no to idzie do domku.
1: A jak tu już po wypełnieniu ankiety ci chcący adoptować zwierzę przychodzą do schroniska w Zielonej Górze, spotykają te zwierzęta, oprowadzają, to jest... Oni już przychodzą z pomysłem na konkretne zwierzę?
3: Różnie. Czasami ktoś już dojrzał jakiegoś zwierzaka w internecie, na przykład na Instagramie, widział zdjęcie czy rolkę, film i mówią, tak, my na pewno chcemy tego psiaka czy kota, a czasami ludzie totalnie nie wiedzą, jakiego chcą, tylko wiedzą, że na przykład powinien być nie za duży albo na odwrót nie za mały, bo chcą dużego psiaka. No i ja wtedy pokazuję, mam takiego, takiego, takiego. No i zazwyczaj to jest tak, że po prostu serduszko do któregoś trochę mocniej zabije. No i w taki sposób dokonuje się wybór.
1: Czy to też bierzecie pod uwagę w przypadku takich adopcji zdanie, jeśli tak mogę powiedzieć, samych zwierząt?
3: Tak, oczywiście. No, dla nas to jest duży wyznacznik, jeżeli widzimy, jak zwierzak się zachowuje w towarzystwie ludzi. Tak, zawsze staramy się dobrać rodzinkę pod pieska i na odwrót. Także jak najbardziej, nie? No musimy, to musi po prostu w dwie strony działać. Musi być flow i musi być ta energia taka po prostu pozytywna. Psiak musi też się czuć. Oczywiście nie na pierwszym spacerze komfortowo, no bo dopiero co poznaje tą rodzinkę, ale to wszystko jest dynamiczne, to się zmienia i obserwujemy i jak najbardziej słuchamy psiaka.
1: Opowiadała nam Wiktoria Stein ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. A teraz już przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni w mieście i regionie.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
4: Do Małgorzaty Mury wrócimy dosłownie za kilka minut, obiecuję. Teraz jednak, zgodnie z tym, co Gosia powiedziała, zapraszam, żebyśmy przypomnieli sobie niektóre tylko ważne i ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach. Bogdan Widawka, zapraszam.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
4: 15 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc może przyjmować różne formy, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy zielonogórskiej policji.
5: Najczęściej jest to izolowanie, zabieranie pieniędzy, szantażowanie, często groźby bądź też wyzwiska. Czasami jest to ograniczanie swobody decyzji, chociażby poprzez to, że osoby starsze często są osobami z niepełnosprawnościami. Czasami ta przemoc może przybierać formę straszenia, chociażby oddaniem do domu opieki.
4: Warto pamiętać, że sprawcą nadużyć nie zawsze jest osoba obca. Czasami krzywda wyrządzana jest przez osoby z najbliższego otoczenia, od których senior jest zależny lub którym bezgranicznie ufa. W Zielonej Górze trwa wymiana lamp ulicznych. To przede wszystkim oszczędności, mówi wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tandar.
6: Oszczędności w zużyciu energii to jest ponad 2 miliony złotych rocznie, czyli w ciągu 4 lat ta inwestycja się zwróci. Oczywiście dostajemy nową estetykę, tak? Nowe bezpieczeństwo dla mieszkańców w zakresie tego, że te nowe oprawy będą świecić na poziomach właściwych.
4: Wykonawca ma czas na wymianę blisko 8 tysięcy opraw do 12 listopada, a koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
4: Niebawem rozpocznie się kolejna edycja wakacji z wojskiem. O szczegółach powie kapitan Mateusz Budynek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.
7: Oczywiście nie można tego odbierać jako wakacje. Będzie to szkolenie, intensywne szkolenie, około 10 godzin dziennie. Takie szkolenie trwa. Mówiąc wakacje z wojskiem, mamy na myśli to, że odbywa się ono podczas wakacji. Jest to niesamowicie ciekawa alternatywa dla wszystkich tych osób, które podczas wakacji chciałyby sobie zarobić i dobrze zarobić.
4: A zapisać się można w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. 6 lubuskich organizacji otrzymało oficjalne zaświadczenia akredytacyjne od marszałka w ramach Lubuskiego Forum Innowacji, które działa od 2021 roku jako organ doradczo-konsultacyjny wspierający samorząd województwa w tworzeniu i wdrażaniu polityki innowacyjnej. A wśród organizacji, które otrzymały takie oficjalne zaświadczenia akredytacyjne, są Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy zgodnie z obietnicą do autorki magazynu Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje, Małgorzaty Mury.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: O osobach bezdomnych najczęściej i najgłośniej mówi się w sezonie zimowym, ale przez cały rok takie osoby w Zielonej Górze są i takim osobom się pomaga.
8: Każda z tych osób, które doświadczają bezdomności, jest objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
1: Ten temat już za moment w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Powiemy też trochę o egzaminowaniu młodych kierowców.
9: Ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy, to bardzo istotnych, o których należy pamiętać.
1: O tych rzeczach także powiem w programie. A teraz temat bezdomności. Tak jak wspomniałam, przez cały rok bezdomne osoby w Zielonej Górze potrzebują pomocy. Jak to wygląda w naszym mieście? O to pytałam Pawła Bukowskiego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zastępcę kierownika działu pomocy środowiskowej.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Czy Zielona Góra ma dużo osób bezdomnych? Czy to jest duży problem w mieście?
8: Zielona Góra ma średnią liczbę osób bezdomnych. Myślę, że proporcjonalną do ogólnopolskich statystyk.
1: Zazwyczaj jest tak, że o osobach bezdomnych mówi się szczególnie wtedy, kiedy te temperatury poza domem są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jak wy pomagacie osobom bezdomnym przez cały rok?
8: U nas w Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje zespół do spraw osób doświadczających bezdomności. Ten zespół składa się z 3 pracowników socjalnych, którzy swoim wsparciem i swoją pomocą obejmują wszystkie osoby, czy te placówkowe, czy te pozostające poza placówkami. Ci pracownicy socjalni współpracują z tymi osobami potrzebującymi wsparcia, odwiedzają te osoby w ich miejscach pobytu, rozmawiają, motywują, organizują leczenie. Jeśli trzeba, to również inną pomoc, adekwatną oczywiście do konkretnej sytuacji. No i tak to poza tym okresem zimowym właśnie wygląda.
1: Też czasami mieszkańcy Zielonej Góry mogą się zastanawiać, jakie to są historie, co sprawia, że człowiek ląduje właśnie poza domem. Ma pan jakieś takie informacje?
8: Myślę sobie, że każda z tych sytuacji jest mocno indywidualna. Oczywiście tutaj jest wspólny mianownik, czyli problem społeczny. Najczęściej właśnie, czy bardzo często jest to uzależnienie. Chociaż mimo tego, że jest to jakby wiodący problem dla tych osób, to też nie zawsze jest on, też nie zawsze jakby występuje. Natomiast to jest cała seria takich przykrych często wydarzeń w życiu, które gdzieś te osoby dotykają. Nie wiem, ktoś miał na przykład bardzo duże zadłużenie za mieszkanie, nie był w stanie tego zadłużenia spłacić, ponieważ na przykład stracił pracę albo zachorował, nie miał systemu wsparcia, nie miał rodziny, nie miał przyjaciół, ciężko mu było jakby samemu pokonać te trudności. Czasami też trudna, ciężka, przewlekła choroba uniemożliwia na przykład pokonanie jakiejś przeszkody życiowej. Zdarzają się też nagłe wypadki, oczywiście oprócz tych wszystkich innych powodów, o których mówię, które właśnie jakby powodują, że człowiek znajduje się na takim rozdrożu. No i ostatecznie staje się osobą w kryzysie bezdomności.
1: Wspomniał pan, że pracownicy socjalni docierają do tych osób w ciągu całego roku. Czy są dla nich tworzone jakieś konkretne programy, być może indywidualne dla danej osoby z taką pomocą, próbą wyjścia z tej bezdomności?
8: Tak, każda z tych osób, które doświadczają bezdomności, jest objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. O ile ten program to faktycznie jest formalny dokument, o tyle czasami jest on po prostu sporządzany przez pracownika socjalnego w troszeczkę mniej sformalizowanej postaci, ale ten program zawsze jest dla danej osoby. Pracownicy każdą osobę mają dobrze rozpoznaną. To są osoby, do których pracownicy naprawdę wielokrotnie docierają i traktują je indywidualnie. Dla każdej z tych osób jest dobierana odpowiednia forma wsparcia, udzielenia pomocy. Jeśli mamy takie moce przerobowe, to maksymalnie indywidualnie te sytuacje traktujemy i próbujemy dopracowywać i doszacowywać te formy wsparcia.
1: Jakie to mogą być formy wsparcia takiego całorocznego? Co możecie robić dla tych osób?
8: Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze obejmuje osoby w kryzysie bezdomności, czy doświadczające bezdomności, posiłkami w stołówkach. Najczęściej jest to stołówka Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, mieszcząca się przy ulicy Bema. Tam są darmowe posiłki. Współpracujemy również z magazynem wydającym odzież. Niektórym osobom, najczęściej tym, które przebywają w placówkach, ale czasami też tym pozaplacówkowym, przyznawana jest pomoc finansowa, na przykład na zakup leków, ponieważ te osoby czasami dosyć często w zasadzie wymagają pomocy w formie wykupienia leków, więc tutaj przyznajemy świadczenia pieniężne. Czasami zasiłki stałe, to też jest forma świadczenia pieniężnego z tytułu niepełnosprawności właśnie. W mieście też funkcjonuje łaźnia, ona jest całoroczna, w której też te osoby, które doświadczają bezdomności, mogą spokojnie zadbać o swoją higienę, mogą się umyć, dostać tam też świeżą bieliznę, świeżą odzież, więc tak pracownicy tak na co dzień przez cały rok obejmują takim wsparciem.
1: A czy jest też możliwość jakichś takich programów wsparcia psychologicznego, pomocy na przykład nauki zawodu, szukania pracy, tego typu takich aktywizujących bardziej działań?
8: Oczywiście, jak najbardziej tak. My współpracujemy bardzo intensywnie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Wiadomo, że osoby, które przebywają w placówkach takich jak noclegownia, czy schronisko, czy korzystają ze wsparcia mieszkań treningowych lub wspomaganych, są kierowane właśnie do Centrum Integracji Społecznej, w którym podejmują kursy zawodowe, potem dostają z tego tytułu wynagrodzenie, które na przykład, jeśli przebywają w placówce, mogą odłożyć sobie na oszczędności po to, żeby za jakiś czas się usamodzielnić. Jak najbardziej takie osoby staramy się aktywizować zawodowo. Pracownicy socjalni tego zespołu, o którym wspomniałem wcześniej, motywują wszystkie te osoby, które są w kryzysie, do aktywizacji zawodowej. Jeśli nie na kursy, to pomagają oczywiście jak najbardziej w skierowaniu do doradcy zawodowego, opowiadają, jak poruszać się po rynku pracy, kierują oczywiście do urzędu pracy. Natomiast jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, to u nas w ośrodku zatrudnieni są psycholodzy, którzy udzielają wsparcia. Jak najbardziej udzielają wsparcia osobom doświadczającym bezdomności. Ta pomoc jest oczywiście nieodpłatna i ona może zostać uzyskana codziennie od 7.30 do 15.30 na terenie ośrodka. Jeśli jest taka potrzeba, to psycholog lub terapeuta może z pracownikiem socjalnym również w środowisku przebywania osoby takiego wsparcia udzielić.
1: A jaka jest skuteczność takich działań w Zielonej Górze? Jak wy to widzicie? Czy rzeczywiście udaje się te osoby bezdomne wyprowadzić skutecznie na stałe z tej bezdomności? Czy to jest taka troszkę praca się niekończąca?
8: Jest to praca się niekończąca, to na pewno mogę powiedzieć. Natomiast w związku z tym, że mamy naprawdę bardzo dobry zespół tych pracowników, to jeśli można tak powiedzieć, to odnosimy sukcesy na tym polu. Tych osób przebywających na ulicy sukcesywnie ubywa. To jest bardzo trudna praca, żeby taką osobę zmotywować, aby zeszła z tej ulicy i trafiła do placówki, a potem ewentualnie do mieszkania, a potem żeby się usamodzielniła. Natomiast nie jest to niemożliwe. Nie przytoczę takich dokładnych statystyk, bo nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało zbyt ponuro, ponieważ to nie są takie liczby oszałamiające. Natomiast dla nas liczy się choćby jedna osoba, która zeszła z ulicy i choćby jedna osoba już nas bardzo cieszy. Myślę sobie, że to w przestrzeni roku jest zawsze kilka, może do 10, 12 osób, które gdzieś tam z ulicy uda się, zabrać i udzielić jej wsparcia w placówce.
1: Czy w Zielonej Górze to tak wygląda podobnie jak chyba w całym kraju, czyli te osoby bezdomne to raczej mężczyźni?
8: Tak, zdecydowana większość osób bezdomnych to są mężczyźni. I jest to, tak jak pani słusznie zauważyła, taki ogólnopolski trend. Oczywiście mamy też kobiety doświadczające bezdomności i tutaj te historie się znacząco różnią od tych historii męskich, że tak powiem. Natomiast tych kobiet jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn, tak.
1: A to mnie pan zaintrygował, że się znacząco różnią czym?
8: Bardzo często, jeśli chodzi o kobiety doświadczające bezdomności, spotykamy takie przypadki, gdzie te kobiety na przykład uciekały od przemocy z jakichś zakątków kraju nie tak dobrze zorganizowanych, na przykład pod kątem pomocy społecznej, uciekały z drugiego końca Polski, bo takie osoby też mamy, gdzie nie było dostatecznego wsparcia, na przykład w formie, domu samotnej matki albo ośrodka interwencji kryzysowej, albo nawet jeśli było, to te uciekające kobiety bardzo często chciały jak najdalej znaleźć się od osoby stosującej przemoc. I tych osób mamy sporo, faktycznie tych kobiet mamy sporo, które gdzieś uciekały od przemocy i potem nie bardzo na drugim końcu Polski wiedziały, jak sobie z tym poradzić, że nie mają tu żadnego systemu wsparcia, który jest dużym problemem. Często też popadały właśnie w uzależnienia i efektem czego po prostu stały się osobami bezdomnymi.
1: Takie osoby właśnie uciekające przed przemocą, gdzie w Zielonej Górze znajdą pomoc?
8: Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela kompleksowego wsparcia osobom doświadczającym przemocy i tam jest takie miejsce, to jest przy ulicy Alei, przy Alei Wojska Polskiego, które udzieli wsparcia praktycznie w każdej sytuacji, gdzie ktoś potrzebuje takiego nagłego schronienia w związku z doświadczaniem przemocy. Tam przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonuje również Dom Samotnej Matki, ale bardzo bym nie chciał, żeby to było postrzegane jako tylko i wyłącznie Dom Samotnej Matki. Jeśli mamy samotnego tatę, który potrzebuje tu i teraz wsparcia i schronienia, to jak najbardziej też może z tego miejsca skorzystać i oczywiście tam też adekwatną do sytuacji pomoc dostanie. Oczywiście przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze działa zespół interdyscyplinarny. To takie konsylium, które składa się ze specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy, ale również ze sprawcami przemocy. I tutaj do zespołu interdyscyplinarnego również można się bezpośrednio zwrócić o pomoc i tę pomoc uzyskać.
1: O pomocy w sytuacjach kryzysowych opowiadał nam Paweł Bukowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. A teraz zmieniamy temat w programie Prawo jazdy dla 17-latków. To zmiana od marca. Jakie są zasady? O tym Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
9: Od 3 marca wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i 9 miesięcy oraz mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, mogą rozpocząć kurs prawa jazdy, po czym przystąpić do egzaminu. Jest to w pewnym stopniu nowość, natomiast tak naprawdę historia zatoczyła koło, bo trzeba pamiętać, że w latach 90. takie rozwiązanie funkcjonowało. Ono zostało zarzucone w roku 2000, w latach 2002-2003 to uległo zmianie i wówczas właśnie ten próg wieku podniesiono do 18 roku życia, co od 3 marca się ponownie zmieniło. Trzeba też pamiętać o tym, że to rozwiązanie historyczne, które było, właściwie te 17 lat to był tylko jedyny wspólny mianownik, ponieważ ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy, to bardzo istotnych, o których należy pamiętać. To znaczy ta osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała prowadzić pojazd w towarzystwie pasażera, który po pierwsze będzie siedział na przednim siedzeniu, który po drugie będzie również musiał spełnić określone wymagania. Będzie to musiała być osoba, która ma co najmniej 25 lat, która posiada nieprzerwanie uprawnienia od również co najmniej 5 lat i mało tego, w tym czasie oczywiście nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów. Osoba ta również musi być trzeźwa i policja również ma stosowną w tym zakresie zmianę przepisów, które uprawniają do tego, aby w tym zakresie te osoby kontrolować. Co też bardzo istotne i nie do pominięcia, trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie do 18 roku życia uprawnia tych młodych kierowców do poruszania się tylko i wyłącznie po drogach, które znajdują się na terytorium Polski. To też jest bardzo istotne, więc są pewne obostrzenia, które różnicują to rozwiązanie w stosunku do tego, które miało miejsce w latach 90. Niemniej jednak jest to takie nowe otwarcie dla tych młodych osób.
1: O prawie jazdy dla 17-latków opowiadał nam Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Jeszcze jedna zmiana w ruchu drogowym, nowsza, od 3 czerwca rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w wieku do 16 roku życia muszą używać podczas jazdy kasków ochronnych. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ewentualnie za nich opiekunowie, ale warto też, by starsi również na rowerach czy hulajnogach jeździli w kaskach.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Lubicie pływać? A może wolelibyście robić coś innego w wodzie?
10: Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki Aqua Pole Dance, czyli to, co wszyscy mówią o tańcu na róże, ćwiczeniach gimnastycznych na róża. Widziałam na filmie takie zajęcia w wodzie.
1: Takich zajęć jeszcze w Zielonej Górze nie ma, ale są inne i o tym w programie Tydzień w Zielonej Górze opowiem. Małgorzata Mura, zapraszam. Zanim jednak przeniesiemy się do wodnych aktywności, będzie o harcerstwie. Harcerze w Zielonej Górze szykują się już do letnich obozów, a być może ktoś z Was zastanawia się, czy wysłać dziecko do harcerstwa, jak to zrobić i co to może dać właśnie dołączenie do tej organizacji. O tym rozmawiałam z rzeczniczką prasową Chówca ZHP Zielona Góra, Zuzanną Jagodzińską.
2: Czas wolny w Zielonej Górze.
1: Jak zostać harcerzem w Zielonej Górze? Co trzeba zrobić? Czy są jakieś wymagania wiekowe, może już jakieś umiejętnościowe, tak to nazwę?
11: Żadnych wymagań umiejętnościowych nie mamy. Przyjmujemy dzieci od wieku 7 lat. Tak naprawdę do osób dorosłych w każdym wieku każdy może dołączyć do harcerstwa. Nawet już tacy dorośli ludzie z pracą i poukładanym życiem. Tym bardziej zapraszamy, jest dla tych osób także miejsce w naszym Chówcu. Aby zapisać się, wystarczy tylko napisać wiadomość na przykład na Facebooku naszego Chówca, potem zostanie się przydzielonym do drużyny, do środowiska i wtedy już wszystko nauczymy, pokażemy, żadnych umiejętności nie trzeba.
1: A jak właśnie zaczyna się taka przygoda z harcerstwem? Od czego to jest ktoś przydzielony już do konkretnej drużyny i co się potem dzieje?
11: Potem kontaktuje się z tą osobą, z rodzicem lub z osobą konkretną, jeżeli jest ona już starsza, drużynowy, zastępowy lub osoba odpowiedzialna w drużynie i zazwyczaj zaprasza na zbiórkę. Przyjdź, zobacz, czy ci się podoba. Ta osoba przychodzi na kilka takich zbiórek i na przykład podejmuje decyzję, tak, chce zostać. Wtedy tam dołączamy już oficjalnie do drużyny. Ta osoba może jeździć z nami na wyjazdy i przeżywać z nami tą harcerską przygodę.
1: Jak wygląda taki tydzień harcerza w Zielonej Górze, czy też powiedzmy w cyklu miesięcznym, jak często są zbiórki, co się na nich dzieje, czego można się spodziewać?
11: Każdy harcerz ma dosyć inny plan tygodnia. Każda drużyna ma w inny dzień tygodnia zbiórki. One trwają zazwyczaj godzinę, półtorej. Jest to jedna zbiórka raz na tydzień oraz dodatkowo co kilka miesięcy jest biwak 3-dniowy, weekendowy, podczas którego mamy zajęcia, śpimy zazwyczaj w szkołach. No i oczywiście zimowisko, obóz, tak mniej więcej cały rok wygląda.
1: I co się na tych zbiórkach dzieje?
11: Na zbiórkach uczymy się różnych rzeczy w zależności od wieku, od tematyki. Starsi harcerze na przykład próbują odnaleźć siebie, próbują znaleźć zainteresowania, młodsi uczą się podstawowych rzeczy różnych o świecie, o kulturze, o harcerstwie poprzez zabawę. Również zdobywamy nowe umiejętności, robimy sprawności, stopnie, które mają poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności, ale również miło spędzamy czas w gronie bliskich nam osób.
1: Jakie możemy mieć na przykład w harcerstwie sprawności?
11: Różne. Jeżeli chodzi o sprawności, to mamy ogromną książkę podzieloną na kategorie. Są one tak naprawdę od plastycznych po jakieś konne, lotnicze, europejskie. Tak naprawdę każdy, nieważne jakie ma zainteresowania, może znaleźć coś dla siebie.
1: Są też jakieś sprawności związane z nowoczesnymi technologiami?
11: Oczywiście, że są. Są komputerowe.
1: No właśnie, bo tak pytam o te współczesne technologie, bo zasadniczo młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, starsi też, to już teraz trudno ich oderwać od komórek. Tu w harcerstwie komórka pomaga czy szkodzi?
11: W zależności od sytuacji, jako harcerze, jako kadra, staramy się uświadamiać młodych ludzi, do czego powinny służyć telefony. Podczas wyjazdów harcerskich często nie korzystamy przez większość czasu z telefonów. Staramy się odkrywać inne sposoby na spędzanie czasu bez elektroniki. Staramy się rozwijać tak naprawdę więzi ludzkie, nie poprzez telefon, ale również uczymy się, jak dobrze wykorzystywać ten telefon, na przykład w zdobywaniu informacji lub nowych umiejętności. Mamy również kursy, które są związane z różnymi grafikami, robieniem social mediów dla osób, które są zainteresowane. Także staramy się dobrze wykorzystywać tą nową technologię.
1: A kto się zgłasza do harcerstwa w Zielonej Górze? To raczej przychodzą ci najmłodsi, czy starszych też macie?
11: Raczej przychodzą ci najmłodsi w wieku takim zuchowym, harcerskim, 7-12 lat. Najmniej przychodzi nam osób już takich powyżej 16 roku życia, ponieważ wiemy, że ciężko jest wejść do harcerstwa w wieku starszym, ciężko jest się zachęcić, przyjść na zbiórkę, zobaczyć coś nowego, ale z doświadczenia wiem, że wiele takich osób, które przychodzi już w starszym wieku, jest w stanie się naprawdę zaklimatyzować, odnaleźć fantastyczną ścieżkę rozwoju i zostać z nami na kilka lat.
1: Trzeba mieć jakieś predyspozycje do harcerstwa, na przykład jeśli ktoś jest bardzo nieśmiałym dzieckiem, to odnajdzie się w takiej drużynie?
11: Oczywiście. Dużo osób przychodzi do nas nieśmiałych, również mieliśmy bardzo dużo osób po-covidowych tak naprawdę, gdzie dzieci były zamknięte dużo czasu w domu, nie było takiego kontaktu z rówieśnikami i bardzo ciężko było się otworzyć na ludzi, na nowe umiejętności, żeby zdobywać, pracować w grupie. I tak naprawdę harcerstwo jest świetnym miejscem, żeby pokonywać, zmierzyć się trochę z takimi swoimi może lękami, może nieśmiałością. Tu wszyscy są otwarci na nowe osoby. Dużo osób takich przychodzi nieśmiałych, a potem otwiera się, znajduje wiele przyjaciół. Także jest to jak najbardziej miejsce dla osób nieśmiałych, jak i otwartych.
1: A macie też tak w Zielonej Górze, że się zjawiają kolejne pokolenia harcerzy, czyli rodzice, którzy kiedyś byli w harcerstwie, może dalej też są, zachęcają swoje dzieci, by też wstąpiły do harcerstwa?
11: Oczywiście, bardzo dużo dostajemy zgłoszeń, w których rodzic pisze: kiedyś byłem harcerzem i chciałbym, żeby moje dziecko też teraz było. Dużo mamy również rodzeństw, na przykład najstarszy brat poszedł kiedyś do harcerstwa i dwójka młodszego rodzeństwa także wstąpiła.
1: Kiedyś, kiedy harcerstwo powstawało w ubiegłym wieku, tych aktywności, tych możliwości dla ludzi młodych, żeby się integrować, żeby gdzieś spędzać czas, było zdecydowanie mniej niż jest teraz. Czy nadal harcerstwo to jest jakaś taka atrakcyjna rzecz dla młodych ludzi?
11: Myślę, że z czasem harcerstwo stało się troszkę mniej atrakcyjne dla takich młodych ludzi, powiedzmy w wieku gimnazjalnym, ponieważ jest bardzo dużo, właśnie jak pani powiedziała, innych miejsc, w których mogą się spotykać, spędzać czas, ale i tak dużo osób znajduje to miejsce właśnie w harcerstwie, ponieważ staramy się wykorzystywać te nowe miejsca. Chodzimy na basen, na bilard i w różne miejsca tak naprawdę, w które chodzą zwykli znajomi, którzy nie są harcerzami.
1: Po co w ogóle zostawać harcerzem? Co harcerstwo daje?
11: Najważniejsze, co harcerstwo daje, to są na pewno wartości. wartości, które prowadzą nas przez całe życie oraz umiejętności, które zdobywamy nawet o tym czasem nie wiedząc, czasem przez zabawę, będąc małym harcerzem, a one przydają nam się potem w dorosłym życiu. Na przykład zarządzanie czasem, organizacja, różne umiejętności, nawet te survivalowe, rozpalanie ogniska czy robienie posiłków, są to umiejętności, które w dzisiejszych czasach nie są tak bardzo, nie jest na nie kładzony nacisk, aby się ich uczyć, a my w harcerstwie zdobywamy wiele umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu.
1: Także później w nowym miejscu pracy też pracodawcy zwracają uwagę na to, czy ktoś był w harcerstwie, może to być jakiś atut?
11: Oczywiście. Dużo osób, które dopisują do swojego CV, że były harcerzami, są harcerzami. Z doświadczenia wiemy, że pracodawcy lepiej na to patrzą, ponieważ wiadomo, że harcerzy mają właśnie dużo umiejętności, których czasami nie posiadają osoby, które nie były harcerzami. Myślę, że od razu da się to dostrzec, a od razu taka osoba jest lepiej postrzegana.
1: O harcerstwie w Zielonej Górze opowiadała mi rzeczniczka prasowa chówca ZHP Zielona Góra Zuzanna Jagodzińska.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Pływanie w wodzie dobre na upały, ale można też w wodzie uprawiać różne inne sporty i to także w Zielonej Górze jest na przykład dosyć popularny aquaerobik. O te zajęcia pytałam instruktorkę Agnieszkę Melańczuk-Oleszak.
12: No, aquaerobik rozwija się, ma w tej chwili naprawdę wiele odmian. Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki aqua pole dance, czyli to, co wszyscy mówią o tańcu na róże, ćwiczeniach gimnastycznych na róża. Widziałam na filmie takie zajęcia w wodzie. Oczywiście wiąże się to na pewno z odpowiednim przygotowaniem, sprzętem, no i też kosztami, bo nie oszukujmy się, wszystkie sprzęty, które są wkładane do wody, a woda i chlor ma działanie w pewien sposób, że no trochę się ten sprzęt po jakimś czasie użytkowania zużywa i niszczy. Więc na pewno są to zajęcia kosztowne, ale nasze panie w Zielonej Górze mają pełną ofertę i myślę, że będą miały co robić, będą mogły spocić się, zmęczyć i z uśmiechem wyjść z basenu.
1: Jak wyglądają takie zajęcia akwaerobiku w Zielonej Górze u pani?
12: Zajęcia trwają 45 minut. Panie, które przychodzą przygotowane w strojach kąpielowych, mogą mieć czepki, okularki, oczywiście to jest ich jakby dobrowolność. Ubierają pasy wypornościowe. I akurat ja prowadzę zajęcia na wodzie głębokiej i na wodzie płytkiej. Dodatkowo mamy różnego rodzaju sprzęty, które pomagają w ćwiczeniach i stanowią opór dla ciała. Są to różnego rodzaju hantle, sztangi, dyski. Co najważniejsze, przede wszystkim kształtujemy naszą kondycję, wytrzymałość, ale to, co istotne, poprawia się też elastyczność naszych mięśni. I ja te zajęcia zaliczam też, że nie tylko, tak jak panie myślą, że schudnąć, bo schudnąć zawsze można, nie tylko samymi ćwiczeniami, ale dietą i jeszcze innymi formami, ale także działanie mają rehabilitacyjne, szczególnie przy osobach, które są po urazach, ponieważ woda odciąży dość mocno i kręgosłup, i stawy.
1: O akwaerobiku opowiadała nam instruktorka Agnieszka Melańczuk-Oleszak. To zajęcia, które już od jakiegoś czasu spotkamy w Zielonej Górze, między innymi na CRS-ie, a pierwszy sezon zajęć kończy się w nowej aktywności. Aqua Cycling, czyli rowery w wodzie, prowadzi te zajęcia na CRS-ie Ula Jankowska.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Na czym to dokładnie polega?
13: Tak naprawdę te zajęcia nie różnią się niczym innym jak indoor cycling, w sensie intensywności. No, różnica polega oczywiście na tym, że te zajęcia odbywają się w wodzie i nie mamy typowego oporu, który używamy na sali, bo tutaj oporem jest woda. I intensywność tych zajęć powoduje, czy nam jest trudniej, czy lżej.
1: Jak wyglądają te zajęcia? Ile trwają? Na czym polegają? Czy to jest jakaś rozgrzewka najpierw poza rowerem?
13: Ja prowadzę zajęcia w taki sposób, że spotykamy się na 45 minut. Zaczynamy od rozgrzewki, więc ja łączę te zajęcia z aquaerobikiem. Używamy do tego hantelków. Około 7-8 minut, tam jest troszkę dużo czekania, rozgrzewamy się, rozgrzewamy sobie ręce i po takiej 7-minutowej rozgrzewce siadamy na rowery. Cały czas towarzyszy nam bardzo energetyczna muzyka i później już jedziemy w tempie. Tak naprawdę my na tych rowerach

0: Chodzimy z rowerami, tak jak schodzić mieli żołnierze, klatką schodową jednego z obiektów bojowych, dokładnie obiektów bojowych baterii pancernej, bo pętla Boryszyńska to nieskończona bateria pancerna. I obiektem Nord schodzimy razem z rowerami do podziemi. Istnieje również możliwość wypożyczenia roweru, który czeka już na dole, także wystarczy tylko zejść klatką schodową, tak jak schodzą wszyscy inni turyści.
1: A proszę mi powiedzieć, jakie są reakcje, jakie jest zainteresowanie w ogóle tymi rowerami w bunkrach, co mówią turyści?
0: Ja powiem tak, wszystkie osoby, które dadzą się przekonać do tego, żeby zejść z nami do podziemi, naprawdę, proszę wierzyć, a jest to już kilkunastoletnie doświadczenie, są bardzo zadowolone z tego, że poszły na wycieczkę, czy pieszą, czy rowerową. Są absolutnie tym miejscem zaskoczone i zafascynowane. Wiele rzeczy ma na to wpływ. Reakcja na trasę rowerową jest bardzo, bardzo dobra. Na wycieczki rowerowe trzeba mieć wcześniejszą rezerwację.
1: Jeszcze zapytam o takie konkrety, jeśli chodzi o to, jak się przygotować, bo mamy inną temperaturę na dole niż na zewnątrz.
0: Zgadza się? Widzę, że podziemia pani nie są obce. Tak, dokładnie. Oprócz tego, że ciemno, to jeszcze zimno. Temperatura, co prawda nie stała, ale przez cały sezon turystyczny waha się około 10 stopni ciągle, co znaczy, że po godzinie naprawdę jest już zimno, bez względu na to, jakie warunki są na zewnątrz. Czyli nawet w największych upałach w podziemiach pętli Boryszyńskiej jest zawsze chłodno.
1: To może być jednak atutem podczas ewentualnych letnich upałów, a o pętli Boryszyńskiej opowiadała mi przewodniczka po pętli Beata Studzińska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Grzegorz Pałka, porcja ciekawych tematów na naszej antenie przed nami. Już za kilka chwil zaproszę Was na rozmowę, w której postaramy się poznać mocne, ale i słabe strony miasta pod kątem atrakcyjności turystycznej.
5: Mamy tutaj ciszę, spokój, piękną przyrodę i to nie tylko Zieloną Górę chodzi, ale też i okolice. I wiem, że wiele osób to potrafi doceniać i docenia.
4: O atrakcyjności.

0: Gości Winnego Grodu z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem informacji turystycznej w Zielonej Górze, porozmawiamy za chwilę.
1: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
2: Do Grzegorza Pałki wrócimy dosłownie za 3 minuty, obiecuję. Tyle właśnie zajmie mi przypomnienie niektórych tylko ciekawych, ale przede wszystkim ważnych sytuacji, ważnych wydarzeń mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach. Bogdan Widawka, zapraszam.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
2: Stare uliczne lampy odchodzą do lamusa. W Zielonej Górze trwa wymiana opraw świetlnych. To na pewno wpłynie na komfort mieszkańców, przekonuje przedstawiciel wykonawcy Magdalena Skorupka-Kaczmarek.
3: Dużo większy komfort dla mieszkańców, dlatego że nowoczesne oświetlenie, oświetlenie LED-owe, to jest też oświetlenie, które daje nam lepszy komfort chociażby tego podróżowania, przemieszczania się zarówno na ulicach, jak i w parkach, bo spora część oświetlenia, tego modernizowanego, to będzie też oświetlenie parkowe.
2: W sumie w mieście pojawi się blisko 8 tysięcy nowych LED-owych lamp, a wykonawca ma czas na to do 12 listopada. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w projekcie Wakacje z Wojskiem. To oferta skierowana do osób chcących nieco inaczej spędzić lato.
4: Kapitan Mateusz Budynek, szef sekcji promocji, ośrodek zamiejscowy w Zielonej Górze, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Oczywiście nie można tego odbierać jako wakacje. Będzie to szkolenie, intensywne szkolenie, około 10 godzin dziennie. Takie szkolenie trwa. Mówiąc wakacje z wojskiem, mamy na myśli to, że odbywa się ono podczas wakacji. Jest to niesamowicie ciekawa alternatywa dla wszystkich tych osób, które podczas wakacji chciałyby sobie zarobić i dobrze zarobić.
2: Na szczegóły i zapisy w Wojskowym Centrum Rekrutacji przy ulicy Batorego w Zielonej Górze oczywiście. Za nami pierwsza edycja projektu Zielonogórskiej Akademii Bezpieczeństwa. O szczegółach opowie wiceprezydent miasta Jarosław Lakowski.
5: Były to zaangażowane 3 szkoły. Naszym, kolokwialnie mówiąc, targetem byli młodzi ludzie, zarówno szkoły podstawowe, jak i starsze roczniki. I to były zajęcia dotyczące po pierwsze zapoznania najmłodszych i młodzieży z zasadami bezpieczeństwa. Żyjemy w trudnym okresie wojny.

0: Polska, pani Beata Belling i różne wyjścia mamy na spacery, różne wyjazdy. Także dzień się bardzo toczy tak, no, aktywnie.
1: Środowiskowy Dom Samopomocy numer 1 wspiera osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: W poniedziałek obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad osobami starszymi. Przemoc może przyjmować różne formy, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy zielonogórskiej policji.
3: Najczęściej jest to izolowanie, zabieranie pieniędzy, szantażowanie, często groźby bądź też wyzwiska. Czasami jest to ograniczanie swobody decyzji, chociażby poprzez to, że osoby starsze często są osobami z niepełnosprawnościami. Czasami ta przemoc może przybierać formę straszenia, chociażby oddaniem do domu opieki.
1: Mówiła podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy zielonogórskiej policji. A jak się okazuje, sprawcą nadużyć nie zawsze jest osoba obca. Czasami krzywda wyrządzana jest przez osoby z najbliższego otoczenia, od których senior jest zależny i którym bezgranicznie ufa. I to już ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą oddaję głos Grzegorzowi Pałce.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
4: Przed nami zapowiadana wcześniej rozmowa Moniki Trykowskiej-Chwili z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem informacji turystycznej w Zielonej Górze. Temat: atrakcyjność turystyczna naszego miasta.
5: Proszę powiedzieć, jakie są mocne i słabe strony Zielonej Góry, jeżeli chodzi właśnie o tą atrakcyjność turystyczną?
6: Próbując rzeczywiście to ubrać w jakąś taką analizę SWOT, na szybko oczywiście, bo te dane zbieramy gdzieś tam z różnych źródeł. Zresztą po Zielonogórskim Forum Turystyki, które organizowaliśmy, zbieraliśmy też ankiety od uczestników, ale też i od mieszkańców. Na razie mamy takie informacje, że gdzieś tak mniej więcej pół na pół, że z jednej strony mieszkańcy czy przedsiębiorcy działający w branży turystycznej traktują to miejsce jako atrakcyjne, a z drugiej strony wręcz przeciwnie, więc jakby widać tutaj taką pewną polaryzację. Wydaje mi się, też tak analizując to tak subiektywnie, że dla wielu osób jest to rzeczywiście raj na ziemi, dlatego że mogą tu spełniać swoje takie codzienne czynności, jak bieganie, jeżdżenie na rowerze, czerpanie jakby korzyści z tego, że jesteśmy rzeczywiście tym zielonym regionem. A z drugiej strony wydaje mi się, że ten odbiór miasta jest przez wiele osób też traktowany pod kątem chociażby architektury, zabytków. No i jakby jasno sobie tak czysto patrząc, myślimy: okej, nie ma tutaj u nas Kościoła Mariackiego, nie ma Wawelu, czy nie ma chociażby Zamku Królewskiego, więc ta architektura nie jest mocną stroną. I tutaj tak sobie to tak mniej więcej analizujemy, że na te pytania, które zadawaliśmy, jak dostawaliśmy odpowiedzi o atrakcyjność, to była taka silna polaryzacja pomiędzy właśnie tym, że się podoba, a po drugie, że nie podoba miasto pod kątem turystycznym. I wydaje mi się, że to z tego może troszeczkę wynikać. Dla mnie osobiście również jest to taki raj na ziemi, bo mamy tutaj ciszę, spokój, piękną przyrodę i to nie tylko o Zieloną Górę chodzi, ale też i okolice. I wiem, że wiele osób to potrafi doceniać i docenia, ale myślę, że nie wszyscy to potrafią rzeczywiście w ten sposób sobie ułożyć, albo też rzeczywiście mają inne potrzeby.
5: No właśnie, a jeżeli chodzi o tych turystów, którzy rzeczywiście do Zielonej Góry przyjeżdżają, ma pan jakieś dane, które opisują te grupy, czy te osoby, czy oni przyjeżdżają na jeden dzień, czy to są dłuższe pobyty, czy to jest gdzieś po drodze, czy to jest młodzież?
6: No tutaj wszystkiego po trochę, bo obsługujemy dość dużo tych grup szkolnych, ale to nie jest też, że tylko w Zielonej Górze. Te grupy szkolne oczywiście są rozsiane po całym kraju, bo te wycieczki się odbywają. Raczej byśmy powiedzieli, czy jeżdżą do nas chętnie. Miasto ma na pewno sporo do zaoferowania dla szkół i z mojej perspektywy, ja też jestem już od 20 lat pilotem wycieczek, więc nieraz byłem w różnych miejscach. Wydaje mi się, że pod kątem takiego zorganizowania jedno-, dwu-, trzydniowego pobytu w Zielonej Górze, to na pewno dzieci nie będą się nudzić, a z kolei nauczyciele w pewnym komforcie mogą jakby z tymi dziećmi tutaj przebywać, nie przepychając się w tłumie turystów i nie szukając swoich dzieci, które gdzieś tam poginęły po ulicach, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej tak i my takie grupy też obsługujemy, bo mamy też programy dla grup właśnie tego typu. No a kto jeszcze przyjeżdża? No przyjeżdżają różni ludzie, w różnych też kategoriach wiekowych, że tak powiem. I tak

0: Po prawdzie nie da się też tak bardzo wąsko podejść do tematu, że my będziemy się tylko zajmowali ludźmi z przedziału na przykład 30-40 lat, tak, albo 50-60, no bo de facto powinniśmy mieć tutaj dla każdego jakąś ofertę i staramy się to rzeczywiście robić.
1: Zachęcałby pan, żeby wpaść na przykład na 2-3 dni, jadąc na dłuższy urlop nad morze?
0: Tak, rzeczywiście też obserwujemy, że coraz więcej osób przyjeżdża na te kilka dni. Kiedyś jeszcze, te kilkanaście lat temu, myślę, że mieliśmy duży problem, żeby skonstruować taką ofertę kilkudniową. Dzisiaj to jest naprawdę żaden problem. Miasto jest bardzo fajnym miastem takim city breakowym, bo mówi się, że city breakowe miasta to są takie miasta też troszeczkę większe, prawda? Ale Zielona Góra z tą ludnością w ilości 140 tysięcy mieszkańców jest takim miastem ani za dużym, ani za małym, ale jednocześnie mamy tutaj wszystko, bo mamy piękne restauracje, kawiarnie, teatr, filharmonię, mnóstwo instytucji kultury, więc spokojnie można przyjechać do nas na te kilka dni i nie nudzić się. A jak to zrobić, żeby ściągnąć tutaj tych ludzi, którzy jadą tą S3 chociażby do nadmorze i żeby chcieli spędzić tutaj więcej dni niż tylko jeden, no to już nie jest aż takie proste, dlatego że jak zaczyna się rzeczywiście ten sezon wyjazdów nadmorskich, czy ogólnie takich wypoczynkowych, no to większość osób jednak kieruje się bezpośrednio w stronę morza i to nie jest takie proste rzeczywiście, ale zauważamy, że na pewno jesteśmy takim punktem pośrednim, żeby rzeczywiście zatrzymać się, żeby zwiedzić miasto. My jesteśmy tak pomiędzy takimi dwoma silnymi regionami, bo mamy z jednej strony Dolny Śląsk, a z drugiej strony zachodniopomorskie z tym wybrzeżem nadmorskim, nadbałtyckim i tutaj na pewno chcielibyśmy część z tych osób, które gdzieś tam przemykają pomiędzy tymi dwoma regionami, przechwycić tutaj do nas.
1: A jeśli chodzi o turystów zagranicznych, proszę powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy, czy to jest atrakcyjne miejsce dla nich? No bo to jest jednak rzut beretem, prawda, od granicy.
0: No tak, no jesteśmy też takim pierwszym większym miastem tak naprawdę, bo od granicy patrząc mamy, czasami tak jest, że jest rzeczywiście las i dojeżdżamy do nas, ale po drodze jeszcze tam gdzieś tam mniejsze miejscowości. Tak, no ja myślę, że też tutaj mamy taką ważną rolę, bo my też jesteśmy przygotowani dla turystów niemieckich, mamy materiały też w kilku językach, ale ten język niemiecki jest dla nas najbardziej istotny, no bo to jest rzeczywiście kilkadziesiąt kilometrów i możemy sobie wymyślać, że tutaj będą przyjeżdżać masowo ludzie z Hiszpanii czy z Włoch, ale to właśnie Niemców będzie zawsze najwięcej i jesteśmy na to przygotowani. Turyści niemieccy często wiedzą, że mają się tutaj do nas zgłosić do informacji turystycznej. Turyści z Niemiec zresztą są przyzwyczajeni do korzystania z informacji turystycznych, więc tutaj często mamy rzeczywiście gości z Niemiec. No i myślę, że generalnie dla Niemców Polska jest bardzo ciekawym kierunkiem i jednoznacznie ocenianym jako kierunek czysty, bezpieczny, jako kraj czysty, bezpieczny. To widać zresztą, jakbyśmy sobie nawet pewne filmy na portalach różnych sobie pooglądali, to rzeczywiście widać często ten zachwyt Polską, więc to też bardzo cieszy.
1: A jeżeli chodzi o jakąś perspektywę taką na najbliższe lata, widzi pan jakieś kierunki rozwoju, czy jakieś inwestycje, które by pomogły, czy infrastrukturalnie, czy inaczej, czy kulturalnie? Co trzeba zrobić, żeby tą Zieloną Górę jeszcze uatrakcyjnić?
0: Pewnie zawsze chciałoby się, żeby, już tutaj mówię troszeczkę szerzej o naszym całym regionie, bo jesteśmy też jego częścią, ale myślę, że komunikacja publiczna, jeżeli chodzi o cały region, też by nam bardzo pomogła, żeby ludzie mogli sobie z tej komunikacji korzystać, żeby była na wyższym poziomie. Chociaż też dużo się ostatnimi czasy lepszych rzeczy działo. Ale też do wielu atrakcji takich trudno dojechać, do takich wielu atrakcji najważniejszych w naszym regionie. A my też jesteśmy takim centrum wypadowym. No to nie jest tylko tak, że Zielona Góra, ale przecież my się też nie obrażamy, jak ktoś przyjeżdża do nas, spędza 3 noce i z tego 2 dni gdzieś tam sobie jeździ po okolicy. To jest też normalne. My nie bronimy tego, nie zamykamy ludzi tutaj za to, że chcą zwiedzać też okolice, więc to jest też ważne. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, ja myślę, że dużo już w infrastrukturę też było pieniędzy włożonych w ostatnich latach. Myślę, że teraz wyzwaniem jest na pewno kwestia promocji, lepszej promocji. Jak się przebić też przez te silne regiony, regiony, które nas otaczają, ale też ogólnie no, mimo że dzisiaj jest tak dużo możliwości promowania się, no to jak te pieniądze efektywnie wydać i jak je znaleźć generalnie na to, żeby stworzyć takie no, kampanie, które miałyby rzeczywiście no, duży sens. No i to jest chyba największym wyzwaniem, moim zdaniem. Czyli jak sprzedać nas na zewnątrz, a nie tyle inwestować, bo ja porównuję sobie czasami tą infrastrukturę naszą, zielonogórską, z innymi miastami w Polsce i szczerze mówiąc, w stosunku do wielu miast w Polsce, to my jesteśmy no, sporo lat do przodu, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Bardzo dobre drogi, bardzo dobra komunikacja publiczna, miejska, bardzo dobre ścieżki rowerowe nowoczesne, dużo nowych obiektów turystycznych. Także to nie jest jakby jakiś największy problem. Dzisiaj chyba kwestia dobrego sprzedania się, to jest jakby podstawa.
2: O tym, co przyciąga turystów do Zielonej Góry, z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem informacji turystycznej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
2: Grzegorz Pałka, zapraszam. Już za chwilę w programie powiem o specjalnych opaskach życia, jakie noszą zielonogórscy seniorzy. Elektroniczna bransoletka monitoruje podstawowe parametry życiowe.
4: Mają przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS wysyłany do centrum teleopieki, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, puls, saturacja, ciśnienie. Posiadają detektor upadku. Jeżeli osoba nosząca taką opaskę przewróci się, nie będzie mogła sobie poradzić, nie będzie w stanie przycisnąć nawet tego przycisku bezpieczeństwa, centrum teleopieki i tak zareaguje.
2: Ta rozmowa w naszym programie już za kilka chwil. Zanim jednak porozmawiamy o bezpieczeństwie najstarszych mieszkańców Zielonej, widzimy Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Ten od wielu, wielu lat działa w naszym mieście. Wiceprezes Waldemar Gruszczyński opowiedział mi m.in. o działalności, ale i cotygodniowych spotkaniach, w trakcie których można pograć w planszówki. We współczesnym świecie elektroniki i cyfrowej rozrywki to właśnie gry planszowe, nie wymagające prądu, cieszą graczy i dostarczają sporej zabawy. Jak się okazuje, w Zielonogórskim Klubie Ad Astra wybór takich gier jest całkiem spory, ale o tym już usłyszycie w rozmowie.
3: Czas wolny w Zielonej Górze.
2: Czym na co dzień zajmuje się Zielonogórski Klub Fantastyki?
5: Zielonogórski Klub Fantastyki działa w Zielonej Górze od 1982 roku i najlepiej chyba określa naszą działalność taka triada nauka, sztuka, fantastyka. Ponieważ chociaż z nazwy zajmujemy się tylko fantastyką szeroko rozumianą, no to mamy trochę szersze pole działania, bo również interesują nas te tematy popularno-naukowe, no i oczywiście wpływ fantastyki, czy też rola fantastyki w szeroko rozumianej sztuce. I tak to ambitnie wygląda. Ta działalność jest oczywiście podzielona na różnego rodzaju sekcje. Jedną z największych sekcji w naszym klubie jest sekcja gier planszowych, które są od wielu lat niezwykle popularne. Chyba mamy jedną z większych kolekcji tutaj w zachodniej Polsce tych gier. I spotkania tej sekcji otwarte dla wszystkich pod nazwą Piątki z planszówkami od wielu lat dzieją się właśnie co piątek w naszej siedzibie na ulicy Fabrycznej i cieszą się bardzo dużą popularnością. Tam co piątek właściwie są wszystkie miejsca zajęte, zwłaszcza w jakimś takim jesiennym sezonie. To są oczywiście darmowe spotkania przez nas prowadzone i serdecznie na nie zapraszamy.
2: Czy tam wtedy dominują gry planszowe fantastyczne, czy są też takie jakieś tradycyjne tytuły?
5: Dzisiaj gry planszowe mogą być skonstruowane, czy poświęcone każdemu tematowi. I nasza biblioteka gier, która liczy sobie kilkaset planszówek, jest... jakby trzymamy rękę na pulsie, to znaczy mamy dużo nowości, współpracujemy z wydawnictwami i nasze planszówki absolutnie nie skupiają się tylko i wyłącznie na fantastyce, lecz prezentują cały przekrój tego, co się dzieje na rynku, czyli od gier historycznych, ekonomicznych, gier dedykowanych dzieciom czy młodzieży, przez gry przygodowe, aż oczywiście po fantastykę, po takie olbrzymy, które wymagają wielogodzinnych rozgrywek i na przykład noszą tytuł Terraformacja Marsa. Czy to jest dzisiaj fantastyka, to sobie odpowiemy już wkrótce, bo przecież będzie wyprawa na Marsa na naszych oczach się działa i będziemy to kiedyś już niedługo obserwowali, jak będzie się ten Mars pewnie zmieniał. Natomiast te planszówki są poświęcone różnej tematyce. Zawsze są oczywiście osoby od naszego klubu, które wyjaśniają, w jaki sposób się gra, prezentują te gry. No i od lat ta inicjatywa, wspierana zresztą przez Urząd Miasta, cieszy się bardzo dużą popularnością. Co piątek zapraszamy serdecznie do naszej siedziby, do dużej sali kabaretowej na gry. Przy okazji odbywają się różne turnieje ogólnopolskie. Można wygrać atrakcyjne nagrody bardzo często, także ta część u nas chyba już nawet nie wymaga reklamy. Inna sekcja, która bardzo prężnie działa, to jest sekcja gier RPG, czyli Role Play Games. To są gry fabularne, czyli taki swoisty, można powiedzieć, parateatr, w którym gracze wcielają się w bohaterów przeżywających różne przygody. Jest mistrz gry, który te gry prowadzi. To jest bardzo popularne od lat właściwie 70. na całym świecie. No i ta sekcja RPG u nas bardzo, bardzo często organizuje właśnie różnego rodzaju spotkania, dni z grami RPG. I to też jest bardzo, bardzo popularne wśród Zielonogórzan. Jest też sekcja literacka, która przede wszystkim co roku zajmuje się takim naszym sztandarowym projektem, czyli fantazjami zielonogórskimi. Fantazje zielonogórskie to jest istniejący już od 15 lat konkurs literacki ogólnopolski, na który wpływa już co roku ponad setka tekstów z całej Polski. I my wybieramy najlepsze teksty poświęcone Zielonej Górze, gdyż to jest jeden z podstawowych warunków dotyczących fabuły tego tekstu. I potem wydajemy to co roku w formie kolejnego tomu opowiadań. To są opowiadania pisane w nurcie literatury popularnej, to znaczy czasami jest to fantastyka, czasami są to horrory, czasami są to kryminały. Taka biblioteka tekstów popularnych o Zielonej Górze, która będzie przy okazji dobrą promocją dla naszego miasta, ale będzie opowiadała też o jakby jej nieznanym obliczu, takim całkowicie oczywiście fikcyjnym, choć bardzo często opartym o jakieś fakty. To są takie trzy podstawowe sekcje, które u nas działają. Oczywiście tej działalności klubu jest bardzo dużo w ciągu roku. Organizujemy rozliczne imprezy z największą, najważniejszą, czyli bachanaliami fantastycznymi na czele, ale jest też dużo pomniejszych imprez, które się odbywają właśnie u nas w siedzibie. Współpracujemy też z wieloma instytucjami, także tej pracy przez cały rok, pracy całkowicie społecznej, co podkreślam, bo w naszym klubie wszyscy działają społecznie, nikt nie pobiera na wynagrodzenia. I tak było zawsze i tak pewnie będzie zawsze. Więc tej pracy przez cały rok jest bardzo dużo.
2: Każdy może przyjść, każdy może spróbować na przykład zagrać w jakąś planszówkę, ale też, tak jak pan wspominał, zainteresować się też innymi kołami tematycznymi?
5: Jak najbardziej serdecznie zapraszamy. My publikujemy systematycznie wszystkie informacje na Facebooku, no ale mamy też stronę internetową www.adastra.zgora.pl. Na tej stronie są wszystkie informacje o tym, jak działamy, jaka jest nasza struktura, czym się zajmujemy, dużo naszej historii, ale też na Facebooku naszego stowarzyszenia publikujemy systematycznie co miesiąc pełen kalendarz tego, co będzie się działo przez kolejne 30 dni w naszym klubie. I informujemy, które spotkania są otwarte, na które serdecznie zapraszamy, a które spotkania są przeznaczone dla członków klubu, bo są na przykład spotkaniami organizacyjnymi czy technicznymi, gdzie pracujemy nad kolejnymi eventami i propozycjami dla Zielonogórzan.
2: Czyli generalnie działacie przez cały rok, niezależnie od pogody, jaka na zewnątrz, bo wszystko dzieje się w środku.
5: Wszystko dzieje się w środku, a pogoda na fantastykę zawsze jest, więc serdecznie zapraszamy. Oczywiście są też jakieś eventy plenerowe, no ale generalnie działamy cały rok i serdecznie zapraszamy. Najłatwiej, jak już powiedziałem, dowiedzieć się o nas, co w trawie piszczy, co w fantastyce piszczy, co w klubie piszczy, przez Facebooka. Zapraszamy do klubu serdecznie.
2: Jak sami słyszeliście, na nudę w Zielonej Górze nie można narzekać. W każdy piątek można wybrać się do klubu, żeby zagrać w planszówki. Spory wybór, o którym mówił wiceprezes Ad Astry Waldemar Gruszczyński, sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza, że niektóre planszówki mogą zapewniać długą i z pewnością ciekawą rozgrywkę. Teraz wracamy do tematu, o którym wspominałem kilka chwil temu, a mianowicie bezpieczeństwie osób starszych, które noszą w Zielonej Górze specjalne opaski monitorujące ich zdrowie, a nawet same wzywające pomoc służb. O urządzeniach z przyciskiem życia z Aleksandrą Forwek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Zdrowa Zielona Góra.
4: Teleopaski to takie urządzenia, zegarki na rękę, które służą bezpieczeństwu seniorów, w szczególności seniorów, tak? Są to takie opaski wyposażone w następujące funkcje. Mają przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS wysyłany do centrum teleopieki, mają monitorowanie podstawowych czynności życiowych, puls, saturacja, ciśnienie. Posiadają detektor upadku. Jeżeli osoba nosząca taką opaskę przewróci się, nie będzie mogła sobie poradzić, nie będzie w stanie przycisnąć nawet tego przycisku bezpieczeństwa, centrum teleopieki i tak zareaguje. Lokalizator GPS. Na teleopaskę mogą dzwonić również opiekunowie seniorów. Jeżeli nie mogą się dodzwonić do mamy, taty, mogą zadzwonić na teleopaskę. Być może senior odbierze albo domyślą się, że muszą reagować, tak? Pomóc. I opaska posiada też funkcję zegarka, krokomierza. Widzimy potrzebę stosowania, używania tych opasek przez naszych seniorów i seniorzy czują się bezpieczniej i rodziny, które gdzieś często są daleko, tak? Nie mogą zaopiekować się swoimi rodzicami, dziadkami. Jeżeli seniorzy, którzy z jakiegoś powodu nie chcą już korzystać z opaski, przynoszą ją do ośrodka, przekazujemy do serwisu, do czyszczenia takiej opaski i możemy pomóc kolejnej osobie przekazać tą opaskę.
1: A jak to działa technicznie, to znaczy dokąd trafia to zgłoszenie i co się dalej z nim dzieje w przypadku, w którym senior na przykład wzywa pomocy albo niepokojący sygnał dochodzi z danej opaski?
4: Na bieżąco 24 godziny na dobę te opaski są monitorowane właśnie przez to telecentrum i na przykład, jeżeli senior przyciśnie ten sygnał SOS, tak, ten przycisk bezpieczeństwa, ratownik medyczny odzwania, pyta, jaka sytuacja, czy nacisnął senior przez pomyłkę, czy coś się stało, czy należy, poprzez rozmowę ustala, czy należy wezwać służby ratunkowe, czy to jest zagrożenie życia, czy może wezwać kogoś z rodziny, bo my też zachęcamy, żeby seniorzy mieli takiego opiekuna wskazanego, do kogo taki ratownik może w danej chwili zadzwonić, bo nie zawsze jest od razu karetka, tak? Oczywiście seniorzy, którzy nie mają takiego wsparcia, nie ma problemu, taką opaskę też mogą mieć.
1: Biorąc pod uwagę funkcjonalności różne tej opaski, to ja myślę sobie, że one są szczególnie przydatne, potrzebne, mogą być osobom starszym, które mieszkają same, prawda? Które nie mają już współmałżonka na przykład, nie mieszkają z rodziną i to jest pewnie główne wskazanie do tego, żeby w taką opaskę się wyposażyć.
4: To zdecydowanie tak. Większość osób korzystających w Zielonej Górze z teleopasek są to osoby samotne. Rzeczywiście zgłaszają nam, że czują się bezpieczniej dzięki tym teleopaskom. Wiedzą, że pomimo tego, że nie ma nikogo obok, ktoś gdzieś tam czuwa.
1: Też na co zwróciłam uwagę, o czym nie wiedziałam wcześniej, to że takie opaski są wyposażone w detektor upadku, to znaczy, że osoba, jeżeli zasłabnie, straci przytomność, to mimo wszystko może liczyć na pomoc, nawet jeżeli nie da rady sama jej wezwać. Dobrze rozumiem?
4: Tak, tak, dokładnie. Zdarzyła się taka sytuacja, przyszła pani opowiedzieć nam historię, bardzo wdzięczna, cieszyła się, że wręcz mówiła, ta opaska uratowała mi życie, upadłam, nie byłam w stanie nic zrobić, nikogo nie było w pobliżu. To się wydarzyło w mieście, nie w domu. A mimo wszystko, dzięki tej opasce, nie byłaby sama w stanie znaleźć telefonu i zadzwonić. Nie przyszło jej do głowy w tym momencie nacisnąć sygnał SOS. Mhm. Mimo wszystko ratownik medyczny zadzwonił, porozmawiał z nią, przede wszystkim uspokoił, pomógł, nie? Mhm. Wezwał karetkę.
1: Też jakiś przypadek w Zielonej Górze był taki związany z seniorem, który poszukiwał pomocy, potrzebował pomocy. Gdzieś zagubił się, tak? I wtedy ta funkcjonalność związana z GPS-em się przydała. Przypomina pani sobie taki przypadek?
4: Tak, często seniorzy, którzy wychodzą, nie mogą się odnaleźć i taka opaska jest rewelacyjna. Nie tylko centrum telemedyczne ma okazję wiedzieć, gdzie jest senior i to znów, jeżeli jest opiekun, może mieć aplikację na swój telefon i jeżeli nie może nawiązać kontaktu w jakikolwiek sposób z seniorem, może sprawdzić w swojej aplikacji, gdzie się znajduje.
1: Ja bym jeszcze chciała tak może trochę rozwiać obawy starszych osób, takich, które boją się na przykład nowoczesnych technologii, że to nie są urządzenia trudne w obsłudze, prawda? Każdy sobie poradzi.
4: Oczywiście, to jest jeden przycisk, właśnie ten najważniejszy, i tym przyciskiem, po prostu przyciskając go sobie dłużej lub krócej, mogą sobie sami zmierzyć puls czy ciśnienie, sami mogą sobie zadzwonić na teleopiekę, sprawdzić, ile kroków dzisiaj wykonali, także nie jest trudne, naprawdę. Ładowanie jest bardzo łatwe, ponieważ ładowarka jest magnetyczna, także seniorzy nie mają problemu z ładowaniem. Nawet jeżeli nie mogą w jakikolwiek sposób trafić, jest ciemno, nie ma problemu.
2: Jak wynika ze statystyk, które na swojej stronie w internecie opublikował Zielonogórski Urząd Miasta, w 2024 roku z telemedycznych opasek korzystało 360 zielonogórzan, z czego zdecydowana większość to kobiety. Monika Trykowska-Chwila rozmawiała z panią Aleksandrą Forwek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat opasek, które dbają o bezpieczeństwo zielonogórskich seniorów.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
2: Grzegorz Małka, zapraszam między innymi na spacer po samej Zielonej Górze, jak i wycieczkę po okolicy. Szukając ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu, rozmawiałem z Januszem Kapałą, regionalnym przewodnikiem lubuskim i pilotem grup turystycznych, rodowitym zielonogórzaninem, który zna nasz region i jego historię.
6: Plac Słowiański moim zdaniem jest niedoceniony troszeczkę, może dlatego, że no właśnie leży poza tym głównym deptakiem. A jest to bardzo piękne miejsce i ja już pomijam, że ma ciekawą historię jako dawny rynek gancarski, ale przede wszystkim no można tam spędzić sporo chwil relaksując się.
2: To za chwilę, a teraz słów kilka o propozycji dla najmłodszych mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Mowa o harcerstwie. Biwaki, obozy, działanie w zespole, niezależnie od tego, czy zuch albo harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP znajdzie zawsze coś dla siebie. O harcerstwie właśnie z komendantką chówca Zielona Góra ZHP Natalią Hołobotowską rozmawiała Gosia Mura.
3: Aktywnie w Zielonej Górze.
7: Całorocznie staramy się wychodzić na dwór, tak no, słońce bardzo sprzyja wychodzeniu do lasu czy też na miasto, także na ulicach miast czy też na spacerach w lesie i parkach jak najbardziej można dużo więcej tych harcerzy zobaczyć. No, staramy się nie spędzać w ogóle czasu w środku. No szczególnie, że gdzieś tam w szkole ci młodzi ludzie dużo czasu spędzają, stąd też właśnie jak najwięcej staramy się przebywać na świeżym powietrzu. Mamy kilka drużyn w Zielonej Górze, no i właśnie one działają w różnych miejscach tej Zielonej Góry.
8: Jak wygląda właśnie takie życie typowego harcerza zielonogórskiego, powiedzmy w przeciągu tygodnia? Czym się zajmuje? Jak to harcerstwo wpływa na jego codzienne życie?
7: No myślę, że przede wszystkim taki harcerz stara się mieć oczy szeroko otwarte na świat, jak to mówią. No, staramy się uczyć młodych ludzi tego, żeby właśnie zwracali uwagę na inne osoby, na osoby potrzebujące, na to, czy pomóc komuś starszemu, może wnieść zakupy do domu, albo czy podnieść jakiegoś śmiecia, właśnie wyrzucić do śmietnika, tak żeby po prostu zwracał uwagę na te szczegóły, które często są no, niedostrzegane przez młodzież. No, stąd też właśnie próbujemy robić takie różne akcje na swoich zbiórkach, które odbywają się raz w tygodniu oraz na wyjazdach, które raz na powiedzmy kwartał, raz na 3 miesiące od piątku do niedzieli się odbywają. No i właśnie taki harcerz, mamy nadzieję, że jak wraca do domu, to nie dość, że jest chętny, żeby pomóc rodzicom w domu, w swoich obowiązkach domowych, jest chętny też, żeby się rozwijać i uczyć. Dodatkowo właśnie ma te wspomniane oczy szeroko otwarte na świat i no i dba o nas, o społeczeństwo, o środowisko, o tym, żeby wszystkim po prostu i również sobie było dobrze.
8: A jak w ogóle zostać harcerzem w Zielonej Górze? Jak się to odbywa, powiedzmy po kolei, jeśli rodzice na przykład chcą zapisać dziecko do harcerstwa? Jaki wiek, jakie zasady, gdzie się zgłosić?
7: Bardzo prosto. Tak naprawdę wystarczy wejść na stronę chówca Zielona Góra ZHP i wysłać maila na maila właśnie chówcowego. On jest tam podany i wtedy wysyłając tego maila podajemy po prostu dane dziecka, czyli w której klasie jest, ile ma lat, jak się nazywa i telefon kontaktowy do rodzica, a my w przeciągu 2 tygodni staramy się odezwać. Taki harcerz już jest, powiedzmy, rozdysponowany do odpowiedniej drużyny w zależności od tego, gdzie mieszka i do jakiej szkoły chodzi. No i przychodzi na zbiórkę, próbuje, sprawdza, czy mu się podoba. Mamy kilka grup wiekowych. Mamy zuchy, które są od pierwszej klasy podstawówki, także już mamy tak naprawdę maluchy w tym harcerstwie. No i to są grupy, które spotykają się w tygodniu, raz w tygodniu. No i mają dostosowane rzeczy tak naprawdę pod siebie, trochę prostsze. Potem mamy kolejną grupę wiekową, to są harcerze, to jest klasa 4-6 i oni już troszeczkę trudniejsze, trochę więcej zasad i dyscypliny wśród tych harcerzy panuje. Następnie mamy harcerzy starszych i wędrowników, to już właśnie od 7 klasy. No i oni już trochę większe wyzwania mają, więcej zadań, trochę większej odpowiedzialności się uczą i trochę przygotowują do tego życia w społeczeństwie.
8: Można się zapisać w ciągu całego roku, czy są jakieś takie szczególnie okresy rekrutacyjne?
7: Można się zapisać w ciągu całego roku, no choć zawsze więcej rodziców zgłasza dzieci na początku roku szkolnego. Wiadomo, jak się wtedy ustala swój, powiedzmy, harmonogram tygodniowy w domu. No ale jesteśmy otwarci na zgłoszenia w ciągu całego roku, szczególnie właśnie dla harcerzy, dla tej klasy 4-6, ponieważ zuchów jest bardzo dużo, ale można cierpliwie czekać i również taki maluch może dostać miejsce w harcerstwie.
8: Znaczy to, że zuchów jest dużo, chodzi tutaj o to, że potem się te dzieciaki wykruszają, jak to z pani obserwacji wynika? Czy rzeczywiście zostaje się już potem harcerzem do końca, czy gdzieś to się jednak nudzi po drodze?
7: Tak naprawdę nie ma tej zasady. To bardzo zależy od człowieka, od wychowania, od wielu czynników. Bardzo dużo mamy takich harcerzy, którzy są od pierwszej klasy podstawówki. Ja sama jestem od pierwszej klasy podstawówki w harcerstwie, także jest bardzo dużo takich osób, no ale wiadomo, że różnie bywa, każdy ma swoje upodobania, no i są osoby, którym po prostu, no którzy po prostu nie chcą. Natomiast w większości jednak te dzieci zostają i są jeszcze bardzo długo w tym harcerstwie.
8: A czego można się nauczyć? Wiem, że jest mnóstwo harcerskich sprawności, jakbyśmy powiedzieli, na przykład jakie?
7: Sprawności to są takie, powiedzmy, wyzwania, które składają się z kilku zadań, na przykład 5, i są one tak naprawdę w każdym obszarze, bo i w takim, gdzie taki harcerz może poznać swoje miasto i takie są sprawności, w których może pogłębić, powiedzmy, swoją wiedzę teatralną, albo takich, które na przykład są sportowe, artystyczne, no z każdego tak naprawdę obszaru. No ale oprócz tego, że harcerz zdobywa takie umiejętności, powiedzmy, twarde, tak? Tak jak na przykład, nie wiem, nauka pływania, bo również tego się uczymy na przykład na biwaku, czy tam na obozie, jak mamy taki dostęp do zbiornika wodnego, albo od rozpalania ognisk, od właśnie na przykład wiedzy, jak dotrzeć do swojego domu, szczególnie tutaj przy młodych ludziach, to również taki harcerz zdobywa dzięki tym wszystkim sprawnościom i stopniom umiejętności miękkie, takie jak właśnie samodzielność, praca w grupie, zaradność. No i to jest fajne, że to jest właśnie połączenie tych umiejętności twardych z tymi umiejętnościami miękkimi. Chcę powiedzieć, że harcerstwo nie jest tylko tak naprawdę nauką rozpalania ognisk i rozkładania namiotów. Dzięki temu uczymy się bardzo, bardzo wielu tych umiejętności właśnie miękkich.
8: To się potem może przydać w dorosłym życiu?
7: Tak, i taka również jest misja Związku Harcerstwa Polskiego, żeby właśnie takiego młodego człowieka nauczyć żyć w społeczeństwie, funkcjonować dobrze, no i żeby właśnie było pomocne dla innych. I to jest kluczowe dla nas, dla instruktorów właśnie ZHP, żeby wychowywać takiego młodego człowieka na dobrego obywatela.
2: O harcerstwie z komendantką Chówca Zielona Góra ZHP Natalią Hołobotowską rozmawiała Gosia Mura, a my już teraz wracamy do zapowiadanej wcześniej rozmowy z przewodnikiem z Zielonej Góry, panem Januszem Kapałą, który oprowadza turystów, a specjalnie dla nas opowiedział, co ciekawego w Zielonej, jak i regionie można zobaczyć, kiedy mamy trochę wolnego czasu, chociażby w sobotnie popołudnie.
3: Czas wolny w Zielonej Górze.
2: Czy jest taki standardowy zestaw, który warto polecić osobom nie tylko spoza regionu, ale i osobom, które mieszkają w regionie, a na przykład podczas weekendu szukają czegoś do wypełnienia czasu, na przykład w wolną sobotę?
6: Wie pan, to samo pytanie zadali mi znajomi z Krakowa. Wymyślili sobie, że przyjadą na 2 dni do Zielonej Góry i żebym im zaproponował jakieś ciekawe miejsca czy interesujące ich w Zielonej Górze lub najbliższej okolicy. Zadanie było o tyle trudne, że to są globtroterzy, którzy odwiedzili kilkadziesiąt krajów świata, zwiedzili całą Polskę. W Zielonej Górze byli bardzo dawno.
2: Poprzeczka była podniesiona w takim razie.
6: Tak, tak. Poprzeczka była wysoka. No i cóż, pierwszego dnia to był oczywiście standard. Standardowa trasa zazwyczaj prowadzi Palmiarnia, Deptak, Stare Miasto, Rynek, Ratusz, kościoły. Ale proszę sobie wyobrazić, że poszedłem z nimi na Plac Słowiański. Plac Słowiański moim zdaniem jest niedoceniony troszeczkę. Może dlatego, że no właśnie leży poza tym głównym Deptakiem. A jest to bardzo piękne miejsce i ja już pomijam, że ma ciekawą historię jako dawny rynek gancarski, ale przede wszystkim no można tam spędzić sporo chwil relaksując się. No i oczywiście byliśmy, to jest żelazny punkt programu, byliśmy na zakończenie dnia w Zatoniu. Natomiast miałem do dyspozycji jeszcze drugi dzień. Cały drugi dzień spędziliśmy w Zaborze i okolicach. To jest, no niekiedy mówi się Mała Toskania, ale nam terminu tego nadużywano i po prostu w wielu regionach Polski powstają takie Małe Toskanie. Żeby było troszeczkę również dla ducha, podjechaliśmy pod zamek w Zaborze i goście z zaciekawieniem wysłuchali historii zarówno tego nieszczęśliwego małżeństwa von Dyhernów, jak i historii budowy zamku Palazzo Forteca przez Dunewalda, jak i historii Fryderyka Kossel, a potem Herminii von Reuss. Jak już byliśmy w Zaborze, no to oczywiście żabi skok jest do Bojadeł. Pojechaliśmy do pałacu w Bojadłach, dawnej własności kotwiczów, prawda? Także dzień upłynął, no można powiedzieć, jak zbicza z czasu i mimo, że goście byli bardzo wymagający, to byli zachwyceni, co dla mnie przekroczyło oczekiwania, no bo miałem do czynienia z Krakusami. Sądziłem, że będą znudzeni już mając doświadczenia z innych krajów, z innych miejsc Polski, ale nic z tych rzeczy.
2: Właśnie o to chciałem dopytać, kiedy powiedział pan, że to osoby, które dość dużo jeżdżą po świecie, czy to, co mamy tutaj w Zielonej Górze, w regionie zielonogórskim, może konkurować z innymi miejscami w Europie, czy nawet na świecie?
6: Trudno powiedzieć, że konkurować, ale jest sporo osób, które tak jak ci moi znajomi szukają tras tak zwanych nieoczywistych. I nas zaliczyli do tej kategorii właśnie. Nieoczywistych w tym sensie, że no nie tak rozreklamowanych jak wiele innych miejsc w Polsce i nie tak rozeznanych.
2: Czyli można powiedzieć, że czasami potwierdza się powiedzenie cudze chwalicie, swego nie znacie. Nie trzeba
6: jak najbardziej, jak najbardziej.
2: Nie trzeba daleko wyjeżdżać.
6: Jeszcze wracając do Placu Słowiańskiego, proszę sobie wyobrazić, że to już jest któraś z rzędu uwaga osób odwiedzających Zieloną Górę, bo takie właśnie też miałem oddźwięki w sytuacjach, gdy prowadziłem grupy już turystów formalnie. Bardzo się podobało, będąc na Placu Słowiańskim, że instytucje związane szeroko pojętą sprawiedliwością są skoncentrowane w jednym miejscu w Zielonej Górze. Krakowianie powiedzieli, że tego najbardziej zazdroszczą. No, opowiadałem im, że tu mamy sąd rejonowy, prawda, sąd gospodarczy, nawet Wydział Prawa i wszystko jest w jednym miejscu.
2: A tak, proszę.
6: Takich
2: proszę.
6: Przykładów mamy w Zielonej Górze więcej, bo mamy też dzielnicę urzędową. Wie pan, o czym myślę? Że no, tak. Najważniejsze urzędy też są jakby w jednym miejscu. Chodzi o to, że tym Krakusom najbardziej się podobało, że mieszkańcy Zielonej Góry nie muszą tam biegać po mieście, tylko po prostu wszystko jest, że tak powiem, w zasięgu ręki.
2: Zielona Góra jest takim przyjaznym miejscem nie tylko do zwiedzania, ale i do życia.
6: Już wielokrotnie media donosiły o naszym wysokim miejscu w rankingu samorządowym miejsc, że tak powiem, dogodnych do życia. Mamy wokół Zielonej Góry, ale w granicach oddziaływania miasta no, cały rząd pałaców, zamków, po których można oprowadzać turystów no, wtedy, kiedy już Zieloną Górę będą mieli zaliczoną.
2: Okresy, które są mniej sprzyjające do aktywności na zewnątrz, ale jednak no warto, bo Złota Polska jesień, zimą też fajnie się spaceruje, jeżeli pogoda dopisuje. Jakie miejsca są takie najbardziej atrakcyjne do spacerów, chociażby w okresie jesienno-zimowym?
6: No ja myślę, że ciekawy jest ten ciąg wzdłuż Gęśnika. Tym bardziej, że on no, jest w dzielnicy, która jest w tej chwili no, gęsto zamieszkała, a jednak jest taką zieloną enklawą i warto sobie zrobić tam wzdłuż niego spacer w tej z powrotem. No a nieustannym powodzeniem cieszy się oczywiście park w Zatoniu, dostępny w każdej porze roku. Centrum miasta, jeśli komuś się nie chce daleko jeździć, no to przecież też wzbudza duże zainteresowanie turystów Park Tysiąclecia. Także no, terenów do spacerów mamy sporo. A jak będzie minus 10 czy więcej, no to trzeba zawsze pamiętać, że jesteśmy też swego rodzaju zagłębiem muzealnym, prawda? Pod tym względem sądzę, że nudzić się w Zielonej Górze nie można.
2: O atrakcjach turystycznych regionu zielonogórskiego rozmawiałem z panem Januszem Kapałą, regionalnym przewodnikiem lubuskim i pilotem grup turystycznych.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
2: Grzegorz Pałka, zapraszam na ciekawe tematy, które ważne są dla zielonogórzan praktycznie o każdej porze roku. Powiemy o tym, gdzie mieszkańcy Zielonej, jak i regionu mogą ciekawie spędzić czas, na przykład w trakcie weekendu.
9: Te obiekty nie wyglądały wcześniej tak samo, jak teraz wyglądają, czyli nie miały łóżek, nie miały wyposażenia. Mówiąc krótko, stan deweloperski zastaliśmy w tych obiektach, no i oczywiście były zalane, były zaśmiecone. Myśmy przez te już 15 lat, że tak powiem, je naprawdę mocno okrzeszaliśmy z tych właśnie różnych rzeczy, które tam się pogromadziły. No i odremontowaliśmy do stanu takiego, można powiedzieć, jak przed wojną, czyli normalnie można do nas wejść, usiąść na przykład na taboretach, dotknąć tych artefaktów. Czasem nawet opiekunowie pozwalają wejść na łóżko, położyć się.
2: To za chwilę. A teraz słów kilka o miłośnikach i dla miłośników radia i krótkofalarstwa w Zielonej Górze, bowiem działa klub krótkofalarski o tak zwanym znaku SP3PGX. To indywidualny znak, swego rodzaju nazwa unikalna na skalę światową. O działalności klubu i tym, czym możemy się do niego zapisać, rozmawiałem z jego członkami, którzy przedstawią się sami także swoimi indywidualnymi znakami.
3: Co słychać w Zielonej Górze?
10: Max Prokopowicz, Stefan Paweł III, Ludwik Maria.
11: Erik Glinka, znak krótkofalarski, Stefan Paweł III, Gustaw Tadeusz Paweł.
2: Jak to rozszyfrować?
10: Każdy z krótkofalowców ma swój indywidualny na skalę światową znak krótkofalarski i składa się on z prefiksu i sufiksu. Prefiks to jest to SP, czyli w tym przypadku oznacza, że jesteśmy z Polski. Jesteśmy krótkofalowcem z Polski. W samej Polsce mamy tych prefiksów trochę. Jest SP, SQ, SO, SN, ale taki tradycyjny, powiedzmy, najczęściej używany to jest właśnie ten SP. Trójka oznacza, że nadajemy z województwa lubuskiego lub wielkopolskiego. Tych rejonów w Polsce mamy nie tyle co województw, bo troszeczkę mniej, bo mamy ich 9. I one mniej więcej nakreślają, z którego regionu Polski nadajemy. A w moim przypadku LM, w Eryka przypadku GTP, to są takie już luźne sufiksy, gdzie każdy może indywidualnie sobie, powiedzmy, wybrać.
2: Czy żeby móc zostać krótkofalowcem, rozmawiać przez radio, to czy potrzebna jest jakaś licencja? Czy musimy zdawać jakiś egzamin?
11: Dokładnie. Musimy zdać uprzednio, tam poprzedzając pewnymi formalnościami, egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, składający się z tam formy pisemnej i później z formy ustnej przez egzaminatorów wykonywanej z nami. Później po otrzymaniu, teraz w tym wypadku, zaświadczenia o zdanym egzaminie, bo to się w niedawnych przepisach zmieniło, możemy wysłać już kolejny wniosek do urzędu o wydanie pozwolenia radiowego. W tym wniosku możemy wybrać sobie już jakiś tam wstępnie przez nas jakby obmyślany znak, ale już ostateczna decyzja, jaki nam przydzieli, to pozostaje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I wtedy otwiera nam się tak naprawdę po przyjściu pozwolenia radiowego z naszym wymarzonym znakiem i wywalczonym, duże pole do popisu, jeżeli chodzi o wykonywane czynności w zakresie tego hobby.
2: Ale rozumiem, że zanim przystąpimy do takiego egzaminu, zanim poniesiemy jakieś koszty związane chociażby z zakupem sprzętu, możemy sprawdzić, z czym to się się je, czy krótkofalarstwo to jest nasza dziedzina, czy może po prostu się w tym nie sprawdzimy i że nas to nie zainteresuje, możemy zgłosić się do Zielonogórskiego Klubu Krótkofalarskiego na Uniwersytecie i sprawdzić.
11: Tak, dokładnie. Tutaj każdy jakby osoba zainteresowana radiem ma możliwość przyjścia do klubów krótkofalarskich. Zazwyczaj w większości większych miast są takie jakby no zgrupowania, że tak powiem, ludzi, czy to bardziej formalnie, czy to bardziej tak nieformalnie się chłopaki, że tak powiem, chłopaki i dziewczyny zbierają, żeby jakoś wspólnie działać w tym wypadku. No u nas w tym wypadku w Zielonej Górze prowadzimy jeden z dwóch klubów tak naprawdę, a w sumie nie, to trzech klubów. Jeden to jest właśnie nasz klub SP3 Paweł Gustaw Ksawery, mieszczący się w akademiku na Uniwersytecie Zielonogórskim. I są jeszcze dwa inne kluby.
2: Czyli generalnie na start, żeby sprawdzić, czy nam się to spodoba, nie musimy chyba wydawać zbyt dużych pieniędzy.
10: Tutaj nie ma tak naprawdę górnej granicy. Jak myślę, jak z każdym hobby. Im chcemy być lepsi, chcemy powiedzmy konkurować między sobą, samemu sobie gdzieś tam udowodnić pewne możliwości naszej stacji, no to tutaj nie ma jakiejś górnej granicy. Najważniejsza jest tak naprawdę antena, zależnie też od tego, na jakich pasmach chcemy działać. Cenowo myślę, że jesteśmy w stanie się zamknąć, budując samemu taką antenę, powiedzmy do 100 zł, 150 zł. Do tego dochodzi nadajnik, czyli w tym przypadku jest to radio. I tutaj też nie ma górnej granicy. To może być koszt od zwykłego radia ręcznego na UKF, powiedzmy już za 100 zł, nawet czasami niecałe 100 zł, do powiedzmy radia na fale krótkie, którym może kosztować 3000, 5000, a nawet 50 tysięcy. Także tutaj nie ma granicy, ale większość myślę z nas zaczyna zawsze od powiedzmy takiego pułapu kilkuset złotych.
2: A z jakimi krajami można się łączyć, w sensie na jaką odległość możemy się połączyć?
10: Tutaj właściwie ograniczają nas pasma. Jeżeli mówimy o UKF-ie, zazwyczaj jest to powiedzmy łączność w zasięgu, tak jak się nasze widzą anteny, czyli powiedzmy to są radia ręczne, które zapewniają nam łączność do 5-10 km. Jak wejdziemy wyżej, no to możemy się dogadać na kilkanaście kilometrów dalej. To jeżeli chodzi o fale ultrakrótkie. Tutaj też dochodzi do tego propagacja troposferyczna, która nam czasami odbija tą falę od troposfery i jesteśmy w stanie robić łączności na powiedzmy kilkaset kilometrów. Tutaj po prostu odbijamy od ciepłych warstw w troposferze, ciepłych mas powietrza. To jest jedna tak naprawdę jedna z propagacji w tym paśmie. To jeżeli chodzi o fale ultrakrótkie. Zazwyczaj krótkofalowcy, chcąc robić łączności po całym świecie, używają fal po prostu krótkich, czyli z zakresu poniżej 30 MHz do 1,8 MHz zazwyczaj. Tam jesteśmy w stanie swój sygnał odbijać od jonosfery, czyli od wysokości powiedzmy 200-300 km. Ta fala się odbija od jonosfery, spada z powrotem na Ziemię, znowu się odbija od jonosfery i tak dolatuje na przykład do Stanów Zjednoczonych, do Australii, do Azji, gdziekolwiek tylko nas propagacja poniesie.
2: Temat krótkofalarstwa w Zielonej Górze za nami, a teraz na naszej antenie powiem więcej o możliwościach na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Gmina Czerwieńsk jest jedną z wyjątkowych gmin pod względem fortyfikacji. Nie każdy wie, że to tu łączą się dwie linie fortyfikacyjne, o czym możemy przeczytać na internetowej stronie gminy Czerwieńsk. Wyjątkowa też jest pod względem zachowanych obiektów, które z czasem stały się miejscową atrakcją dzięki powstaniu skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk. Sam skansen jest usytuowany przy przeprawie promowej Brody Czerwieńsk, a dokładnie same obiekty są wkomponowane w wał przeciwpowodziowy, co dodatkowo ułatwia poruszanie się między nimi. O skansenie rozmawiałem z panem Pawłem Pochockim, prezesem Stowarzyszenia Turystyczno-Motorowodnego Odra Czerwieńsk.
3: Ciekawostki o Zielonej Górze.
2: Szukając możliwości na spędzenie wolnego czasu, czy to w Zielonej Górze, czy w regionie zielonogórskim, możemy wybrać się do Czerwieńska. Czym jest skansen fortyfikacyjny w Czerwieńsku?
9: Jest to ogólnie zespół fortyfikacji z czasów II wojny światowej, które tak naprawdę powstało przed wybuchem II wojny światowej. Dokładnie obiekty miały zabezpieczać granice państwa niemieckiego przed atakiem wojska polskiego. No i na te potrzeby zostały stworzone właśnie fortyfikacje, wkomponowane wał przeciwpowodziowy nad rzeką Odrą, stron. Mniej więcej one się ciągną od miejscowości Krosnodrzęskie aż po Wrocław. Tak naprawdę te stricte te obiekty zabezpieczały główne fabryki zbrojeniowe albo ośrodki przemysłowe, które się znajdowały po tej stronie Odry i tak naprawdę one miały w razie czego tą armię polską odepchnąć, wiadomo, od granicy niemieckiej, żeby po prostu wojsko polskie nie przeszło i nie poniszczyło ważnych ośrodków przemysłowych.
2: Kiedy możemy zwiedzać te obiekty? Czy to jest coś, co można zobaczyć przez cały rok? Czy można tam spędzać czas przez cały rok, czy raczej tylko w wybranych miesiącach?
9: Można zwiedzić te obiekty codziennie, w sensie zwiedzać z zewnątrz, bo niestety nasze obiekty są na co dzień pozamykane. Dlaczego? Po prostu stworzymy raz w miesiącu od czerwca do października taką imprezę pod nazwą Bunker Day, czyli jest to taki dzień, kiedy można nas odwiedzić, za darmo oczywiście zwiedzić sobie kilka obiektów. Przypominam, że nie jesteśmy trasą komercyjną, tylko jesteśmy grupą fantastycznych przyjaciół, którzy po prostu spikają się wcześniej, ustalamy termin i otwieramy obiekty oczywiście dla naszych zwiedzających, pokazując im między innymi mundury, wyposażenie, karabiny. Opowiadamy też pieczołowicie, jak te obiekty odnawialiśmy, no bo trzeba przyznać, że te obiekty nie wyglądały wcześniej tak samo, jak teraz wyglądają, czyli nie miały łóżek, nie miały wyposażenia. Mówiąc krótko, stan deweloperski zastaliśmy w tych obiektach, no i oczywiście były zalane, były zaśmiecone. Myśmy przez te już 15 lat, że tak powiem, je naprawdę mocno okrzeszaliśmy z tych właśnie różnych rzeczy, które tam się pogromadziły. No i odremontowaliśmy do stanu takiego, można powiedzieć, jak przed wojną, czyli normalnie można do nas wejść, usiąść na przykład na taboretach, dotknąć tych artefaktów, czasem nawet opiekunowie pozwalają wejść na łóżko, położyć się, a czasem nawet serwujemy różne przysmaki z naszych pieców, które oczywiście odpalamy w czasie zimy. No i można, że tak powiem, poczuć ten klimat takich załóg fortecznych, które tam miały bytować w czasie zagrożenia.
2: To w miesiącach wiosenno-letnio-jesiennych. A co zimą?
9: Zimą mamy imprezę tak zwaną naszą flagową, tak zwane przełamanie linii Odry. Jest to taka impreza bardzo stricte zbliżona do tego czasu, kiedy te fortyfikacje zostały zdobyte przez Armię Czerwoną. Tak naprawdę to się odbywało pod koniec stycznia 1945 roku, dlatego nasza impreza to jest w ostatni weekend stycznia organizowana i wtedy otwieramy wszystkie nasze obiekty, jakie mamy zgromadzone na skansenie. Podkreślam wszystkie, bo na co dzień w sezonie letnim otwieramy mniejszą liczbę. No i wtedy oczywiście można zobaczyć grupy rekonstrukcyjne, można oczywiście zobaczyć dodatkowe atrakcje, które też zawsze co roku przygotowujemy. Jakieś pojazdy, jakieś przysmaki, więcej sprzętu przywozimy, który później eksponujemy w tych obiektach. No i oczywiście no, zawsze jest fajnie wejść do takiego obiektu, który jest, w którym w środku pali się w piecu, bo jest po prostu cieplutko. Więc no, tym bardziej jest taki fajny bodziec atrakcji, że zwiedzamy fortyfikację od jednego bunkra do drugiego, a przy okazji możemy się napić herbaty, porozmawiać z fantastycznymi ludźmi, którzy przyjeżdżają po prostu zobaczyć te kawałki betonu, jak są po prostu odnowione.
2: Mówi pan, że już lata pracujecie nad tymi obiektami, żeby one wyglądały i cieszyły oko turystów i osób odwiedzających. Chyba trzeba mieć bardzo dużo pasji, żeby coś takiego prowadzić tyle czasu.
9: To fakt, już bawimy się 15 lat z tymi fortyfikacjami. Główny taki nasz pretekst, dlaczego się wzięliśmy za te obiekty, no nie czarujmy się. Jesteśmy mieszkańcami gminy Czerwieńsk. Oczywiście też się znajdują opiekunowie, którzy przyjeżdżają nawet spoza województwa, ale wszyscy raczej dążymy do tego, że trzeba dbać o naszą małą ojczyznę i jakie by nie były tutaj zabytki, a na naszej gminie, w gminie Czerwieńsk tych zabytków najwięcej jest właśnie fortyfikacyjnych, no to twierdziliśmy, że no fajnie by było się pochylić nad tym zagadnieniem, no i że tak powiem pokazać naszym mieszkańcom, a teraz oczywiście też turystom spoza Czerwieńska, nawet spoza województwa, i spoza kraju, perełki, które naprawdę są w świetnym stanie i dodam jeszcze, mogę zaryzykować stwierdzeniem, że naprawdę mamy się czym pochwalić, bo naprawdę dużo odwiedza nas zwiedzających spoza naszego kraju, no i dużo mamy fajnych też ciepłych takich pochwał na naszym profilu, że robimy naprawdę fajną robotę, fajny poziom mamy, fajne eksponaty, no i fajnie to, że tak powiem, prowadzimy, na zasadzie pokazujemy żywą historię na co dzień.
2: Kiedy umawialiśmy się na nagranie, wspominał pan też o tym, że tak naprawdę przez cały rok można spacerować albo nawet jeździć na rowerze w rejonie skansenu fortyfikacyjnego tu w Czerwieńsku. Także jest to możliwe nawet bez umawiania się, żeby wejść do środka. Można po prostu przyjechać, pospacerować albo pojeździć na rowerze. Jest infrastruktura tam, prawda?
9: Oczywiście, jak najbardziej można do nas przyjechać. Sam skansen ma długość 5 km, więc tym bardziej to jest taki fajny bodziec dla turystów, którzy lubią przemieszczać się rowerami, bo obiekty są oddalone od siebie co 200, co 300 metrów. Czasem trzeba wjechać z korony wału, nawet podjechać pod samo koryto rzeki, bo niektóre obiekty są poza koroną wału. Tutaj akurat mamy na naszym odcinku 4 takie obiekty, które są wysadzone, ale świetnie pokazują kubaturę obiektu, czyli można zobaczyć, jakie grubość jest ścian, jaki pancerz, jak wysoki jest, a mało tego, dużo osób nie zwraca na to uwagę, ale przy naszym skansenie też jest prom, przeprawa promowa. Jest to prawdziwy prom, który porusza się siłą wody i jest mało tego za darmo, więc jeżeli jest tam oczywiście wysoki Odry i można przeprawić się na drugą stronę Odry, to polecam każdemu naprawdę wsiąść sobie na taki prom i przepłynąć w jedną stronę, w drugą stronę, zobaczyć, jak taki fantastyczny wynalazek działa, bo tych promów tak naprawdę w Polsce jest mało.
2: Jak sami słyszeliście, możliwości chociażby na weekendową rekreację w rejonie zielonogórskim nie brakuje. Można wyskoczyć z miasta i spędzić miło czas na świeżym powietrzu i to oczywiście niezależnie od pory roku, bo przecież kto powiedział, że ten jesienny czy zimowy spacer jest gorszy od letniej czy wiosennej przechadzki? O skansenie fortyfikacyjnym Czerwińsk rozmawiałem z panem Pawłem Pochockim.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze. To jest Radio Złote Przeboje.

Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.

0: Twoje radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz radia Złote Przeboje.